dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz. Dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia. Namalowany tchnieniem pejzaż. Odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać.

Dzisiaj przed państwem na tej scenie mam zaszczyt zrobić antrę jako entrepreneur. Proszę już siadać, zajmować miejsca, bo spektakl to bardzo wymagające przedstawienie. Chcę powitać z dalekiego Pernambuco. Gościmy 3 oktawy głosu jak na moje ucho. Donna Clara, andiamo benvenuto. Kurtyna w górę, każdy zrozumie, czemu bilet 500 zł. Na zewnątrz zebrał się tłumek, to fani Klary. Stopyła ich serca zabawnymi tiktokami. Kordon ochroniarzy oddziela gawieć od opery. Światła na scenę, czy państwo czują podniecenie?

Słychać kroki, to znak, że się zbliża. Słychać kroki, na widowni cisza. Ujmująca wokaliza, jakby ktoś mi ucho lizał. Cichną kroki.

Jedna Klara znika w szynkach bestii. Dwie inne ucztują na melomanach w rzędzie pierwszym. Może wabi je prestiż, może w tym horrorze będę państwa narratorem.

nic mnie krucho nie zabije. Łapię chwilę. We the realest. Przez miasta syren płynę. Składam ciąg liter z przypływem. Ładuję siłę. Nic mnie

twoją cielesność, wyjawić płeć. Nasze ręce były mądrzejsze od nas, usta mądrzejsze od słów. Byliśmy jak zwierzęta, zanurzone w przyspieszonym oddechu. Zwierzęta, które rozmnożyły się tak zatrważająco, nieobliczalnie w XX wieku.

0: Soa.
1: Siedziałem cały, no, na opinię, nie słuchałem tego, co jest na tych Spotify'ach.

tu nie chodzi o mnie. Porzucimy bloki i kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste.

Tylko jak się chciałem chustać, poprosiłem o hajs mamę, bo nie stykał mi na psychologa, grosza z tego nie przechlałem. Jeśli byłeś ze mną wtedy, nie dziwicie, że się chwalę. Byłem na najlepszej drodze, żeby rozpierdolić talent. Chata jak skup, długi po kilka stów, u kilkunastu osób, nie że jednej czy dwóch. Biała skręci tam ból, mówi mało lat tu, nie ma szans, że zostajesz. Jem to co mi

wybieram Warszawę. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak, ale nie skreślam nikogo. Kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja, trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak,

0: Ta, a piwko może być też free.
1: Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo, kiedy widzę, gdzie dziś jestem ja. Trochę da się w sumie zdobyć. Nie znajdziesz u mnie recepty jak. Ale nie skreślam nikogo.

Ile czuję tę moc, ale nic z tym nie robię. Koncerty w lecie gram, bo taką mam robotę. Po drugim lockdownie na soldaucie sold out. K***bane, piszę płytę, k***wa, znów to kocham. Znów na scenach daję serce dla tych dziesiątek tysięcy. Wciąż byliście ze mną, w k***be chcę się wam odwdzięczyć. Pozdro.

0: non-stop rozwój.
1: Tak się robota cudownie robi w trybie home office.

0: Non-stop rozwój.
1: Home office.
2: Praca zdalna jest od lat tu praktykowana.
1: Miłość do muzyki w czasach pandemii.

upsetjes. Ja. Ja. Nie mam problemu z tym, żeby nie robić nic. Bez PLN-ów jakoś mniej chce mi się żyć. Wina systemu działającego dla cyfr lub

spójrz mi w oczy, zobaczysz belki z nich tworzę. Towarzyszy mi ten bodziec już od bardzo dawna. Wspominałem jej Instagram z zimnym dreszczem na nadgarstkach. I może to było głupie, ale było to uczucie jakieś.

0: kind of slay.
1: Oh, hey! Hey, Kraku!
0: Jak się bawicie?
1: Akademickie Radio Campus.

biorę na wylot. Barbero, świeży ci zaraz na wakacje. Nie zapomnij o zaczesce a la Aztek 212. To życie wygląda kompletnie. Istny szał. Wygląda kompletnie inaczej niż bym chciał.

wdech i wydech, jeszcze tylko to sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobić to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem, żadnego wysiłku, spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bary otwarte mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychował.

Paweł Bokun Pi. Paweł Bokun Pi.

Słyszę kopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia. I cudne oczy połamały resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta sola wokół mówi. Słyszę kopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia. I cudne oczy połamały resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta sola

Życie wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem, buena sera, mio amore. Choć śmiało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem, czy nazajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi nieudany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

do wymyślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

Może i spotkasz mnie przy firtlu snów. Może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują w swym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję. A może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce, w nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze. Tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, wyśpiewam tobie to pod oknem.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Akademicki Radio Campus.
2: Yeah, we're doing it.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Rany jak wcześniej, 7.03 na waszych zegarach, na naszych zegarach i na zegarach wszędzie w polskich też domach.
1: Elo, elo, elo. To jeżeli na waszym zegarze nie jest 7.03 i 30 sekund, to znaczy, że albo żyjecie w innej strefie, ha, pomyślałem o tym dość szybko, albo macie zły, źle ustawiony zegar i szybko to naprawcie. Albo macie gotową wymówkę. Słuchaj, no zegarek... mi się nie zadziałał mi zegarek i dlatego się spóźniłem.
0: My w każdym razie jesteśmy do 9.30 według czasu naszego polskiego, jeszcze 2,5 godziny.
1: Tak, tak i będziemy was zabawiać ciekawostkami, wiadomościami, pogodą oraz to będą zabawne to będą doniesienia na pewno. Przygotujcie się na to.
0: Beczka śmiechu.
1: Beczka, cebr czy ceber?
0: Cebr.
1: Jak leje jak z cebra, to jeden, w sensie to mianownik, to jest co? Cebr czy ceber?
0: Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Bardziej chyba ceber.
1: Ceber. No to ceber śmiechu będzie dzisiaj chyba po prostu.
0: A co to jest w ogóle?
1: No to prawdopodobnie taka beczka, no właśnie, z której się leje i jak się z niej leje, to wtedy wygląda to jak duży deszcz.
0: Mam konewkę w ręce lewej, siedzę i leję. Taka kiedyś była piosenka w Radiu Campus, często leciała.
1: Posłuchamy dzisiaj różnych piosenek, również tych antycznych rapowych.
0: No dobrze, ja się nazywam Tomek Kutera.
1: A ja Grzegorz Koperski.
0: Jeszcze jesteśmy nie do końca obudzeni, ale to się zaraz zmieni. Może nam pomoże w tym zespół Disclosure.
1: A może kawa? Kto to wie?
0: Zgadujcie.
1: Mam.
0: To wy też może jakąś sobie odpalcie i może to pomoże.

0: No słuchajcie, drodzy słuchacze, nie wiem, co tam u was na porankach, w waszych domach, w waszych mieszkaniach, w waszych samochodach, w których teraz przebywacie, ale Grzesiek to mi tutaj serwuje na poza anteniu kronikę towarzyską.
1: Tak.
0: Ja się dowiaduję, że jest taka osoba jak Hanna Turnau, która była w Warszawie i w ogóle nie wiem, co tam robiła, bo przecież to w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Ale jadła jagodzianki i się okazuje, że trafiła na paragon grozy w naszej stolicy.
1: Nie, ona wytworzyła paragon. Moim zdaniem osoba, która fotografuje paragon, zresztą w ogóle paragony grozy istnieją w zasadzie tylko dwa razy w roku. W sezonie letnim i w sezonie zimowym, kiedy wszyscy wyjeżdżamy do Zakopanego albo nad morze i... Wiele portali internetowych, ale nie tylko, ma otwarte skrzynki, zresztą rozgłasza to, można wysłać im wiadomość i jeśli do tej wiadomości dołączycie zdjęcie paragonu, to możecie być pewni, że redaktor będzie uważny na tę wiadomość, bo to jest hit.
0: Jak ryba kosztuje 100 zł za 5 gram nad morzem.
1: Tak, albo naciąłeś się, no nie? Że tam zamówiłeś wodę, ale ta woda była z jakimś tam podatkiem od wzbogacenia. Albo musiałeś zapłacić za łazienkę, za skorzystanie z łazienki i dostałeś paragon, ale tam na tym paragonie jest 30
0: zł. Co tutaj Hanna Turnau zapłaciła?
1: Jagodzianka.
0: 100 zł zapłaciła za jagodziankę,
1: kawę,
0: jedną, dwie kawy.
1: Jedną kawę.
0: I dwie wody.
1: Dwie wody.
0: Dwie kawy. Dwie kawy, dwie wody, jedna jagodzianka, 100 zł.
1: Kawę amerykańską, kawę z mleko z kawą też również i z owsianym mlekiem. I jeszcze została naliczona właśnie za serwis, co o czym nie wiemy i czy ten serwis się należał czy nie, bo nie wiemy, no, ale generalnie. No i została podliczona 96 zł.
0: Czy... I to u nas w Warszawie takie rzeczy?
1: Panie. No, przede wszystkim u nas we Warszawie takie rzeczy, jak to Kuba Wojewódzki. I teraz tak. My teraz sobie tutaj śmieszkujemy, narzekamy. Nie wiem, czy narzekamy, czy śmieszkujemy. Nie. Czy to była restauracja, czy to była kawiarnia, gdzie przy ladzie zamawiasz rzeczy?
0: Nie wiem, bo nie opublikowała tych fascynujących detali Hanna Turnau. To ty mi pokazałeś ten news.
1: Tak. No i teraz pytanie moje jest takie. Czy chcącemu w tym przypadku dzieje się krzywda? Troszeczkę pewnie, odpowiadam sobie zaraz od razu, troszeczkę tak, a troszeczkę nie. Czy to był bar mleczny, w którym każdy normalny obywatel może przyjść i zamówić coś za 5 zł, zupę i zjeść i najeść się? Czy to była fancy kawiarnia, concept store z momentami zamiast z jedzeniem, która ogłasza, że ma teraz największe jagodzianki, hit internetu i podejrzewasz, że one mogą kosztować tyle, co u pani Gessler na przykład.
0: No nie wiem, ale mimo wszystko za dwie wody, dwie kawy i jedną jagodziankę 100 zł to trochę dużo.
1: Tak, jakby na to nie patrzył. Ale słuchaj, a ilu obserwujących, ile lajków, ile odsłon.
0: Wiadomo, że to się zwróci, jak się jest taką
1: Hanną Turnau. Niewielka jest to cena. Tak. Niektórzy muszą wynająć studio fotograficzne, dogadać się z fotografem, jakoś się ubrać ze stylistką, make-up artist wchodzi jeszcze w grę, i żeby wyprodukować jakieś fajne zdjęcie, które poniesie się w internecie. A są tacy, którzy telefonem trzasnął zdjęcie paragonu i ma to samo, albo nawet więcej. I jakieś dwa chłopy w Radiu Campus o 7:16 rano omawiają temat. No?
0: To ja mam inne pytanie do słuchaczy na 886-971-971. Gdzie w Warszawie dobre jagodzianki dostać?
1: Dobra, piszcie. Ja chciałem Tomkowi pokazać, bo zobaczyliśmy zdjęcie tej jagodzianki i ona była...
0: Wygląda
1: z taką frużeliną, no ale przede wszystkim tak, proporcja jest w przekroju, oglądamy. I teraz, no trochę wam może smaku narobię. Tych jagód jest na, ja bym powiedział, że jest na 3 palce, a ciasta na w sumie 1, z góry i z dołu. Więc jest naprawdę dobra proporcja tego jedzenia. Widzę jeszcze kruszonkę i cukier puder na wierzchu i ślinka mi leci, a ja trzymam jagodziankę teraz w ręku swoją, własną, prywatną, na poły zjedzoną właśnie, którą kupiłem w sieciowej piekarni. I tam proporcja jagód do jest, do ciasta jest taka, że jest na jeden palec w sumie tego ciasta, czyli pół palca ciasta, potem jest pół palca jagód, rozpleśnięte są takie, potem są, jest prawie no, jeden cały duży paluch pustego powietrza. Które, za które zapłaciłem również.
0: A szwajcarski ser, jak kupujesz, to w nim są dziury i się wszyscy zachwycają. A też by można było powiedzieć,
1: że Amerykanie nie powiedz. Rozumieją.
0: Nie?
1: Jeszcze mówią, że ser z pleśnią to w życiu by nie zjedli czegoś takiego.
0: Jagodzianki i ważna sprawa.
1: Odbija Polakom, nam. Odbija nam na punkcie, ale sezonowych rzeczy to bardzo dobrze. Po to jest lato, żeby korzystać z jagodzianek, z truskawek, z czereśni, z malin, z porzeczek. Z bobu, ze wszystkiego. Korzystajcie, słuchajcie, to za chwilę wracamy. One, two, three, let's go.

0: Dobrze, to narobimy wam smaka, bo podsyłacie nam miejsca, w których warto pójść na jagodzianki w Warszawie. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to nie będzie jakaś obrzydliwa reklama, bo nie chcemy tutaj nikogo reklamować, ale wymieniliście tyle miejsc, że to na pewno... Tak. Się wszystko mieści w normach ustalonych polskim prawem.
1: Tak, i zaraz wymienimy wszystkie, natomiast ktoś napisał, mądry, wiadomo, taki zaradny człowiek. I
0: że najlepiej to w domu.
1: Najlepiej w domu zrobić, że pysznie i tanio, i teraz...
0: No tanio to tak nie bardzo, bo jeszcze trzeba te jagody kupić.
1: I gdzie?
0: No właśnie.
1: Ja nie mieszkam na przykład przy trasie, więc nie mogę od jakiejś, od tak zwanej baby czy chłopa ze słoika kupić, zresztą... Boję się wtedy, że tam bąblowiec na tych... No, oczywiście można umyć, wiadomo, dobra. Ale to wiem, że z jagodami może być problem, bo widzę tutaj na profilu jednej z piekarni informację taką, że jagodzianki będą dopiero po 11. Wczoraj trzech dostawców odwołało zaplanowane dostawy. Całe szczęście udało mi się załatwić dostawę z innego miejsca na ostatnią chwilę. Także słuchajcie, no dealerzy owoców leśnych w Warszawie prawdopodobnie mają teraz używanie na tym, na Telegramie wystawiają się i oferują swoje dobra.
0: A czy to w ogóle są, jagodzianki są z jagód w dzisiejszych czasach, czy są z borówek amerykańskich?
1: Nie, no to muszą być z jagód. Poczekaj, z borówek, czy ja coś takiego jadłem, to się by nazywają
0: Borówianki?
1: Borówianki.
0: No nie no, ale tak jak to co jesz, to przecież ma takie duże te jagody, to wygląda jak borówka.
1: Nie, nie, malutkie, maluteńkie.
0: Myślisz, że to są takie prawdziwe z lasu?
1: Niam, niam, niam, niam. No, tak. A skąd?
0: Nie wiem, z uprawy. No dobrze, i gdzie tutaj polecają słuchacze?
1: Uwaga, jagodzianki na wagę, za dziurę nie płacisz, to znowu kolega taki sprytny. Mm. Czekaj, czekaj, czekaj.
0: Wyżej, wyżej.
1: Jeszcze wyżej. O, nie.
0: Jeszcze wyżej. No gdzie pogubiłeś te polecajki?
1: Pokasowali nam te. Najlepsze jagodzianki z Olsztynka. Na trasie.
0: Przy trasie S7.
1: S7.
0: Mała niepozorna cukiernia, która wypieka je z jagód zbieranych w tamtejszych lasach.
1: No to do
0: Olsztynka. Tylko 200 km stąd. Ale ten sam słuchacz też poleca nam miejsce, które się nazywa Tadam na Szanajcy. Możecie tam się udać. Inni słuchacze polecają także... Gdzie tutaj jeszcze
1: polecają? W Biedronce po 3 złote. W cukierni Sękacz. W cukierni Mu-Us przez 2 U. Najlepsze jagodzianki i serniki baskijskie.
0: A także na Dąbrowskiego na Mokotowie u Krysia. A ja chciałem powiedzieć, że to nie jest u Krysia, to jest u pani Kryś, bo to jest pani Halina Kryś. Ja znam bardzo miłe miejsce.
1: Ale to jest tylko jedna u niej? Czy to jest, że Kryś to jest taki też sieć piekarni, cukierni? Czekaj.
0: No Kryś to jest taka sieć, ale znaczy w sensie dwa miejsca znam na Mokotowie, więc to taka sieć, że znam dwa, może jest więcej. Ale chciałem powiedzieć, że wszyscy zawsze mówią u Krysia, a ja poprawiam wszystkich, bo to nie jest u Krysia, tylko to jest u pani Kryś. Pani się nazywa Halina Kryś.
1: No tak, ale to wiesz, jak... No a ja na przykład, jak chodzę do sklepu pod pracą, to mówię, że idę do baby, chociaż to się nazywa, sklep się nazywa zupełnie inaczej, no. Jest to po prostu, każdy sobie mówi tak jak, wiesz, moja babcia mówiła, już teraz nie pomnę, jak mnie słucha siostra moja, to może sobie przypomni, jak w Radomiu u babci się nazywała ta cukiernia, to było coś w typie tam, że od grzelaka kupiłam, że tam te lody, czy tam nie lody, tylko... ciasta. Więc każdy ma tam jakiegoś swojego grzelaka, jakiegoś Krysia, jakąś babę, do której chodzi i skocz no tutaj do... Bo jak ciocia przychodzi, to trzeba koniecznie kupić. A jak jagodzianki, to tylko od... No i teraz słuchamy. Słuchamy jeszcze was. 886-971-1971. Coś pomyliłem.
0: Prawie dobrze. 886-971-971. Można pisać SMS-y, można pisać na WhatsApp.

0: Autopromocja.
1: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
2: Już 7:30, słuchacie 97.1 FM, a w studiu jest Damian Broszko.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Rusza szczyt NATO w Ankarze. Głównym celem ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Około 3000 osób zostało ewakuowanych z jednego z wrocławskich osiedli. Znaleziono tam niewybuch z II wojny światowej. FIFA i czerwona kartka. Podobno, według mediów, kolejny kraj chce odwołania od decyzji.
3: Wiadomości.
4: Dzisiaj rusza 39. szczyt NATO w Ankarze. Turcja będzie gościć 32 przywódców państw członkowskich oraz przedstawicieli krajów z regionu Zatoki Perskiej i Azji Pacyfiku. Polskę będą reprezentowali prezydent Karol Nawrocki, wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Głównym celem ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy, ale jedność jest tutaj szczególnie ważna, tym bardziej po takich słowach wicepremiera Sikorskiego.
5: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
4: Dzień przed szczytem szef MSZ-u ocenił rosyjskie możliwości w wywiadzie dla CNN. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, zaznaczył w wywiadzie. Również dodał, że Rosja gra w takie gry i musimy być na to przygotowani, ale odniósł się także do sojuszów. Sikorski dodał, że ma zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako sojusznika. NATO jest silniejsze od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Podkreślił, szczyt w Ankarze będzie trwał do jutra. Ewakuowano około 3000 mieszkańców wrocławskiego osiedla Szczepin. Wszystko za sprawą niewybuchu z okresu II wojny światowej, który dzisiaj będzie usuwany przez saperów. Zmiany będą wprowadzane operacyjnie tak, aby utrudnienia trwały jak najkrócej, zapewniły władze miasta. Działania mają charakter prewencyjny i są standardowo podejmowane w przypadku zabezpieczenia i wywożenia niewybuchów. Czerwona kartka, telefon od Trumpa i czerwonej kartki nie ma. Tak wyglądała sytuacja Folarina Baloguna, który zobaczył czerwoną kartkę i miał być wykluczony z meczu z Belgią. Jednak prezydent Trump odezwał się do prezesa szefa FIFA, aby ten cofnął decyzję sędziego i to zaskutkowało. Ale obecność Baloguna nie pomogła. Stany Zjednoczone przegrały z Belgią 1-4 i w wyniku raczej już się nie zmieni. Tak samo jak przykładu dla świata z czerwoną kartką. Według brytyjskich mediów Anglicy analizują możliwość zwrócenia się do FIFA o zawieszenie kary dla Quansaha, który został usunięty z boiska w wygranym przez Anglików 3-2 spotkaniu z Meksykiem. Problemem w tym, że regulamin Mistrzostw Świata nie przewiduje możliwości odwołania się od czerwonych kartek. Anglicy liczą jednak na identyczne potraktowanie, jakie kilka dni wcześniej spotkało reprezentację Stanów Zjednoczonych. Więcej wiadomości sportowych o 8.
3: Korki.
6: Dobra, koreczki zaraz, już wam przytaczam tutaj. Wydaje się, że lato nam na razie sprzyja, oczywiście w Łomiankach. Możecie się spodziewać, że na wysokości Lasku Dąbrowa, Laski Dąbrowa jest na Pułkowej korek w kierunku Warszawy, wiadomo. Chociaż jak donosił nam w zeszłym tygodniu słuchacz, jest to połowa tego, co zazwyczaj. No i na trasie toruńskiej, na pasie, którym się kierujemy normalnie na zachód, jest tutaj, widzę, znaczne spowolnienie na wysokości Wisły, ale za to w Śródmieściu czeka nas również korek na Świętokrzyskiej, w okolicach tutaj Alei Jerozolimskiej i Marszałkowskiej, czyli na naszym ulubionym rondzie pod hotelem Forum. Widziałem ich na zakręcie, wiedziałem, że tak będzie. No i Aleja Stanów Zjednoczonych, wał Międzyszyński, tam zjazd z tej pierwszej alei jest troszeczkę zakarkowany. Także wybrałem wam tu takie, co bardziej czerwone drogi, które widzę tutaj na mapie, ale ogólnie sytuacja jest okej, także nie ma co.
3: Pogoda.
2: No, pogoda taka jak widać. W sensie trochę pada, trochę nie pada. Takie przelotne coś się objawia od czasu do czasu i mniej więcej tak będzie przez cały dzień. Słońca za wiele dzisiaj nie będzie, maksymalnie 19 stopni, a obecnie jest 17.

0: Czy temat jagodzianek ciągle rozpala słuchacze na kampus?
1: Już nie, spokój. Już nie rozpala. Ach. Jagodzianki, co prawda, dostaliśmy jeszcze o jagopączkach z manufaktury pączków.
0: Co to są jagopączki?
1: Jakaś abominacja. Albo robimy jagodzianki, no ale myślę sobie, jak ktoś się specjalizuje w pączkach i przychodzi sezon jagodowy, no to musisz coś dać od siebie, bo inaczej przegapisz całą kategorię klientów, no nie?
0: Pączki z jagodami.
1: Więc robisz jagopączki i mówisz, że to jest pączek ze świeżymi jagodami i kruszonką i udajesz, że to nie jest jagodzianka, no nie? Mm-hmm. Tylko, że to jest jagopączek. Co tu jeszcze napisał słuchacz? Day na Płatniczej ulicy. Ciekawa nazwa. Czy to jest od tego, że tam day jagodziankę, czy że day jak dzień? Tylko po polsku napisane.
0: Może jedno i drugie.
1: Tak, może. I napisał do nas słuchacz jeszcze, to mnie ujęło. Przepraszam za to, że źle odmieniłem nazwę sklepu Kryś. A tak przy okazji, to w Błoniu jeden sklep nazywamy potocznie Utrupka, bo kiedyś w jego miejscu był zakład pogrzebowy. No, okay, także okay, ja okay. To mam, jest właśnie, to jest
0: mam
1: to,
0: mam nadzieję, że mają smaczne jagodzianki. Dobrze, że nie rzeźnik tam teraz.
1: Lokalny folklor i twoje własne nazwy na sklepik, no nie? Najlepsze jagodzianki jedliśmy około 10 lat temu, no to...
0: Dawno.
1: To może ci się już coś trochę mylić, no nie? Czy one były dobre? Gdy z przyjaciółmi szliśmy małą uczęszczaną drogą przy jeziorze Studieniczne?
0: Nie znam.
1: Nie, to brzmi jak taka bardzo romantyczna opowieść. To czekaj.
0: I co?
1: W pewnym momencie zatrzymało się leciwe auto, a w nim starsze małżeństwo, które zaproponowało nam świeże, ciepłe jagodzianki. Kurczę, czy wszyscy przeżyli to spotkanie? Ale nie były to zwykłe jagodzianki, ponieważ były robione na cieście pączkowym, a wielkość prawie jak dwie pięści. Koszt 5 zł. Nigdy więcej takich jagodzianek nie spotkaliśmy.
0: No może trzeba w takim razie pojechać nad jezioro Studzieniczne, już ci mówię, jakie
1: to jest jezioro. I polować na starsze małżeństwo.
0: Tylko jezioro pytanie... to znajduje się w Augustowie.
1: Jeśli to małżeństwo było takie starsze, to 10 lat minęło i może już ich nie spotkacie.
0: O Boże, dlaczego takie od razu skojarzenie?
1: No nie wiem, no by nie napisał, ile mieli lat. A różne rzeczy się dzieją. Może wyjechali, a może założyli manufakturę pączków. I to właśnie ich są, te jego pączki.
0: To oni sprzedają jego pączki.
1: Poproszę o analizę składu. Poprosił słuchacz, czy słuchaczka wysłała nam zdjęcie.
0: Jagodzianki, no ładna ta jagodzianka, ale to wygląda jak borówki amerykańskie. Za duże takie trochę.
1: Nie, no to już nam napisał też słuchacz, że borówki amerykańskie łatwo rozpoznać, bo one są w środku przezroczyste i nie dają w ogóle zafarbu, jak to określił słuchacz. Więc jak sobie przegryziesz jagodę, to ci zafarbuje, a jak przegryziesz borówkę amerykańską, to ci nie zafarbuje. Słuchaczka,
0: naprawdę?
1: Wydaje mi się, że słuchaczka nam wysłała takie zdjęcie jagodzianki. Powiem ci tak, wydaje się, że tam jest dużo tych jagód, ale, mam takie ale, że ta jagodzianka by mi się rozsypała w ręku, bo jest naprawdę malutko ciasta tam, a dużo tej jagody. I by mi się to wysypało na chodnik i bym płakał. Ale... jest tutaj solidna porcja jagód i to na pewno popieram, może jadłbym to łyżeczką po prostu.
0: No słuchaj, internet pisze, że faktycznie owoce borówki są większe, no to wiadomo, mają jasny kremo-beżowy miąższ i pokryte są jasnym woskowym nalotem, a jagody leśne są znacznie drobniejsze. Ich miąższ jest ciemno-purpurowy, a po przekrojeniu mocno brudzą palce. Faktycznie ponoć borówki nie brudzą. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi.
1: Tak. Miam.
0: Różnią się też zawartością składników, uważaj. Jagody leśne są bogatym źródłem antyoksydantów, a ich suszone owoce stosuje się w medycynie naturalnej jako naturalny środek przy biegunkach. Z kolei borówka amerykańska jest ceniona za dużą ilość witaminy K i C, działanie przeciwzapalne oraz niski indeks glikemiczny.
1: Moja mama mówi, że do borówki są dobre na oczy, były tam takie preparaty, tylko że no nie wiem, no co mam się wzrok poprawić od jedzenia owoców. Nie wiem.
0: Wszystko jest dobrym powodem, żeby zjeść jagodziankę.
1: Teoria spiskowa, teraz jeszcze zostawiamy was przed przerwą muzyczną z tym. Zastanówcie się i odpiszcie nam, bo napisał nam słuchacz, że teraz do bułek ładuje się jagody kamczackie, a jak kończy się sezon, to idą do jagodzianki i porzeczki czarne. Teraz pytanie, czy ty, słuchaczu, mówisz to z zaplecza piekarni, cukierni, w której jagodzianki są po 30 zł sztuka, czy po prostu sobie to wymyśliłeś i wyczytałeś to na Reddicie? Dajcie znać, czy wierzycie w teorie spiskowe jagodziankowe, czy nie, a my teraz sobie posłuchamy Gelato.

0: Za chwilę wiadomości sportowe, za 6 minut dokładnie, 6,5 w Radiu Campus. Jak tam oglądałeś trochę meczyki? Ci już tutaj mamy 1/8 finału, wreszcie jest co oglądać.
1: No, oglądałem jeden mecz i jeden skrót z wczoraj, więc oglądałem ultra nudny, wspaniały mecz dwóch kolonizatorów kontynentu. Też komentator rozpoczął tak mecz, że o, tam... W XIX wieku, czy nie, tam w XVII, czy w którymś, że Hiszpania i Portugalia podpisały traktat, na mocy którego tam trzymały w sekrecie przed całym światem swoje zdobycze w Ameryce Południowej, a teraz zobaczymy, jak się rozstrzygnie mecz. I tak, no to jest ekstra nastawienie, żeby rozpocząć spotkanie sportowe. No i było ono nudne.
0: Również oglądałem ten mecz, bo myślałem, że no będzie coś się działo w tym meczu.
1: No dobra, działo się, ale po prostu nie było bramek.
0: No nie, no działo się, ale w pierwszej połowie. W drugiej to się już naprawdę nic nie działo. Kopanina straszna, okropny był ten mecz. Nudny. I mówiłem sobie do końca, że jak będzie dogrywka, to już jej nie będę oglądał. Na szczęście Hiszpania strzeliła bramkę i dogrywki nie było. Więc 0-1 dla Hiszpanii. Ale jeszcze był drugi mecz. Belgia, Stany Zjednoczone. I tutaj 4-1 aż było dla Belgii.
1: No ale ten mecz zostanie odwołany, bo tam Donald Trump zadzwonił i powiedział, że oglądał ten mecz, jest miłośnikiem sportu, ale jego zdaniem, znaczy on nie wiedział po prostu, że jak Stany Zjednoczone przegrają, to odpadają z turnieju. On był przekonany, że jednak będzie inaczej. I tu dogadał się z władzami FIFA, że jeśli chcą kontynuować ten wspaniały turniej, no to muszą zaprosić jednak jeszcze Stany do jakiejś dogrywki. Po prostu Stany kontra reszta świata. Tak będzie teraz wyglądał ten turniej.

0: Także z całej drabinki zwycięzca będzie grał jednak z drużyną USA.
1: No nie ma już żadnego z gospodarzy w turnieju. Dzisiaj ostatnie pojedynki 1/8 finału, czyli Argentyna zagra z Egiptem, a Szwajcaria, nie pamiętam z kim zagra Szwajcaria. Z kim zagra Szwajcaria, podpowiedz mi.
0: Szwajcaria zagra z własnymi słabościami i z własnym pechem mundialowym.
1: Z Kolumbią.
0: O.
1: Więc zobaczymy, jak się ten mecz zakończy.
0: Ja trzymam kciuki teraz właśnie tak przewrotnie, aby troszeczkę namieszało się w zestawieniach i za te właśnie, i za Kolumbię. Myślę, że tutaj ja liczyłem na zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. Chociaż
1: naprawdę
0: lubię Belgię, to po prostu chciałem, żeby było ciekawiej, no. Żeby ta Kanada, żeby ten Meksyk, żeby te Stany gdzieś się pojawiły, żeby coś się tam pomieszało.
1: No a wszystko zapowiada finał taki sam jak 4 lata temu Francja-Argentyna. No ale to jeszcze przed nami. Zobaczymy. Więcej wiadomości sportowych o godzinie 8. Reklama.
2: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

0: I tym drum and bassowym rytmem wkraczamy w godzinę 8. Słuchajcie Radio Campus, a w studiu jest Damian Broszko.
1: Sportowy Campus.
2: Żegnaj legendo, witaj przyszłość. Tak można określić mecz Portugalia-Hiszpania, gdzie po jednej stronie boiska stanął Cristiano Ronaldo, a po drugiej Lamine Yamal. Mecz nie należał do widowiskowych, nie tylko ze strony obu przytoczonych piłkarzy, ale obu reprezentacji. Jednak Hiszpania przeważała w spotkaniu, była groźniejsza, a momenty Portugalczyków nie wystarczyły, żeby zranić przeciwników. Kibice liczyli na wymianę ciosów, ostatecznie cios zadała tylko Hiszpania i to ona wynikiem 1-0 wykupiła sobie bilet do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Portugalia żegna się z mistrzostwami, ale za 4 lata będą mieli szansę poprawić swój wynik. Natomiast Cristiano Ronaldo z Mistrzostwami Świata żegna się na zawsze. To ostatni występ dla 41-letniego Portugalczyka na wielkim turnieju. Jak zaznaczył, odchodzi z czystym sumieniem. Zdobyłem 3 tytuły z reprezentacją Portugalii. Przed Eurą Cristiano Portugalia nie wygrała niczego. Najważniejszym trofeum, jakie zdobyłem w drużynie narodowej, było Euro 2016. Dla mnie ono ma taką samą rangę jak Mistrzostwa Świata. Dlatego powtarzam, odchodzę z czystym sumieniem. Dałem z siebie wszystko i to wszystko. Jutro kolejny dzień, ty życie toczy się dalej. Z turnieju odpadły także Stany Zjednoczone po porażce z Belgią 1-4.
1: Sportowy Campus.
2: Jak mówił Ronaldo, będzie kolejny dzień, życie toczy się dalej i dlatego trzeba powiedzieć, kto dzisiaj będzie walczył o awans do ćwierćfinału. To ostatnie dwie pary 1/8 fazy play-off. O 18:00 Argentyna-Egipt, o 22:00 Szwajcaria-Kolumbia, a później już tylko ćwierćfinały i coraz bliżej samego finału. Ciąg dalszy ciężkiej rywalizacji tenisistów na Wimbledonie. Znamy już składy 1/4 finału w drabince kobiet. Szczegóły przedstawi Emilia Młynarczuk.
3: W grze zostały już tylko 3 zawodniczki, które zajmują miejsca w czołowej 10 rankingu WTA. To Coco Gauff, która zagra z Jessicą Pegulą na korcie centralnym o 14:30 oraz Karolina Muchowa, która zmierzy się z Naomi Osaką o 15:40. Wczoraj do tego grona dołączyły kolejne zawodniczki z dalszych lokat. Mowa tutaj o Marcie Kostiuk i Elis Mertens, które o awans zagrają z Jasmine Paulini oraz Lindą Noskową. W single mężczyzn natomiast zagra dzisiaj pierwszy w rankingu Jannik Sinner oraz Novak Djokovic.
2: Jutro rozpoczyna się 3 tydzień zmagań w Lidze Narodów Siatkarek. Będzie to ostatnia faza rozgrywek, po którym poznamy wszystkie zespoły, które wystąpią w turnieju finałowym. W pierwszym tygodniu drużyna Stefana Lavarniego rywalizowała na turnieju w Chinach w Nankinie, gdzie pokonała Belgię, Czechy, Serbię i przegrała tylko z gospodarzami. Kolejne mecze Polki rozegrały w Bangkoku, pokonując Bułgarię, Ukrainę, Holandię, a uległy tylko Kanadzie. Zmagania w fazie zasadniczej zakończą polskie siatkarki na turnieju w Osace. Zmierzą się tam z mocnymi drużynami, bo z Turcją, z którą zagrają już jutro, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią oraz Japonią.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: polski producent Envy i jego kawałek My Heart, moje serce, jak tam śpiewał pan też w tym kawałku. Przed chwilą na antenie Radia Campus taki sztos wam puściliśmy, a teraz łaka, łaka, czas na kącik klasycznego rapu w Radiu Campus i dzisiaj faktycznie klasycznie, bo kawałek sprzed 26 lat.
1: Tak jest. To jest dowód na to, jak można się pomylić w życiu. Ponieważ utwór, który za chwilę, to może już teraz powiem, żeby rozwiać wątpliwości, żeby tutaj nie meandrować. Wir wydarzeń Zipera to jest pierwszy teledysk rapowy polski, który ja pamiętam, że zobaczyłem w telewizji. I jak zobaczyłem to w telewizji, ten taki niebieski teledysk, łysegłowy, to pomyślałem sobie, co za dno, że o nie, takiej patologii to ja nie będę oglądać, że co to w ogóle ma być? Nie, to jest podgatunek muzyczny, że drechy się dorwały do kablówki i no koniec. I jak się zmieniły losy świata, jak bardzo się pomyliłem. No teraz no, totalnie nostalgiczne wspomnienia. Gdzieś tam po prostu w środku tej mojej drogi albo po prostu
0: dojrzałeś.
1: Musiałem się przekonać, że to nie jest chwilowa moda, że to nie jest... Było dużo takich... Było wielu takich artystów, czy po prostu właśnie drechów, co się dorwały do kablówki, którzy pojawili się i zginęli. Nie wytrwali, nie przetrwali próby czasu. Zrobili to ze złych pobudek na przykład, bo chcieli właśnie tylko się nachapać. A tutaj Pono, Fu i Koraz okazali się no po prostu graczami, którzy kochali tę grę, chcieli tworzyć. Zipera była ich projektem. Powstały co prawda tylko 3 płyty, ale no... Fu nadal gdzieś tam na scenie, no Pono nie ma już z nami. Natomiast było widać, że i też udzielali się w wielu, wielu projektach rapowych i no mieli i pchali po prostu tę kulturę do przodu. Może na początku niezbyt zgrabnie, może z nie za dobrą dykcją, ale kto ma dobrą dykcję, słuchajcie? Nawet jak w zeszłym tygodniu omawialiśmy sobie występ Taco Hemingwaya na Narodowym, to się okazało, że tam lecą napisy na ekranach, bo i tak nie idzie zrozumieć, co tam artysta chciał przekazać w kawałku. I tutaj wydaje mi się, że bardzo by się przydały te napisy. Na szczęście mamy pod ręką internet i możemy sobie zawsze sprawdzić tak zwany wir wydarzeń lyrics i sobie po prostu śledzić to, co artysta miał na myśli. A tutaj mamy właśnie...
0: Historię z życia Warszawy, jak rapował inny raper, no.
1: Tak jest. Wir wydarzeń to jest taki numer, po prostu jest zarzucony temat. Wir wydarzeń, trafiłeś w wir wydarzeń, elo, wir wydarzeń, co? Elo. I na ten temat rapują, co im tam ślina na język przyniesie, trochę tak jak ja dzisiaj. I Pono, mega flow, jakiś taki bardzo oryginalny, trudno się czasem w tym połapać, co się rymuje z czym, gdzie podąża myśl autora, ale to jest urocze. Fu, twardo, tak trochę kwadratowo, gdy słońce zaszło, nastąpił hałas, to wszystko dla was, świat wrażeń, wir wydarzeń, szokujących zdarzeń, długa odyseja marzeń, smak narażeń, oparzeń, usmażeń, ryby, tak i tak dalej, gdyby i grzyby, wszystko się rymuje, ufu, a natomiast Koraz, tak podobnie jak ja w życiu, walczy z językiem polskim, stara się na powierzchni się utrzymać i to też jest świetne, dogadywanie tam, doszukiwanie się, gdzie tu sens jest, gdzie logika. Dla mnie to jest jak gimnastyka, jak dobre ćwiczenie i bardzo mi się to podoba. Razem wszystko, te trzy motomyszy z Marsa, ze Służeźni dają naprawdę klasyk. Nie był to jakiś, nie był to chyba singiel promujący płytę, bo tam prawdziwa twarz chyba to był singiel z tej płyty, ale nie zmienia to faktu, że klasyk, mega i właśnie można sobie jeszcze obejrzeć na YouTubie teledysk i zobaczyć, co tak zachwyciło ludzi, że to tak poszło do przodu.
0: Z płyty
1: z płyty ONFR. Czyli
0: z 2000 roku.
1: Oparta na faktach Rymonacja. W ogóle historia Zipery. Zipera to nie Zip Skład. Zip Skład był większy niż Zipera, ale właśnie z Zip Składu wyrósł ten skład trzyosobowy Zipera. I posłuchajmy sobie. Ocenzurowałem, bo każdy z panów w swojej zwrotce zasadził jakieś przekleństwo, także jakbyście chcieli gdzieś... A, na streamingach tego nie ma. Tylko w serwisie wideo możecie zobaczyć ten, bo tam zdaje się, że któraś z wytwórni miała prawa do dystrybucji i gdzieś tam się po prostu chyba nie dogadali po latach.
0: Posłuchajmy. Albo u nas w Radiu Campus.
1: Albo u nas w Radiu Campus. Teraz nagrywamy, a potem odtwarzacie sobie z kasety czy z płyty, jak będziecie chcieli, a ta wersja jest oczywiście ocenzurowana.
0: Wir wydarzeń.
1: Hello!

0: No i tak wyglądał ten nasz wehikuł czasu w 26 lat wstecz.
1: Klimacik był, Team Lenary i za duże bluzy. Dokładnie tak. To znaczy tak, może ja to postrzegałem wtedy, że chłopaki nawet nie Lenary i bluzy, bo to mi się ze skate'ami kojarzyło, a tutaj były szelesty. Szelesty gołe głowy i golone na łyso głowy. I tak sobie to wyobrażałem, że no spotkać takich chłopów w przejściu podziemnym, no to by była lipa, rymobaza, no i naraza, no jakby i zdejmuj buty chłopaku.
0: To dopiero byłby wir wydarzeń.
1: To był elo, tak, no, tak jest.
0: Dobre chłopaki.
1: Nie żadne odmieńce. Rymy jak u złomnika, ktoś napisał, nie znam pana. Dzień dobry panowie, można prosić o kawałek THS Klika? A niestety, chyba nie można.
0: Nie wiem.
1: THS Klika, południowa Praga.
0: Może kiedyś.
1: Ja nie słuchałem tego, ale sprawdzę. To znaczy, znana jest mi oczywiście ksywka, natomiast...
0: Ale kolega do nas napisał z obcego kraju. Zobacz, numer ma zagraniczny.
1: To gdzie to? Z południowej Pragi. Chłopaczyna wyemigrował? No dobra, posłuchamy, tylko że nie teraz, bo ja to muszę skontrolować, zobaczyć, czy tam są jakieś brzydkie słowa i wtedy dopiero. UK. A, no właśnie.
0: To pozdrawiamy. A gdzie w tym UK w takim razie? London? You're from London.
1: My... No, już ci piszę. Siema,
0: Manchester.
1: Super. A. No to serduszko dajemy. Siema, super, Das FX i Zipera. No to są tak back to back, można słuchać. A białe podkolanówki XD?
0: Ty masz białe podkolanówki dzisiaj?
1: Jakbym mocno zaciągnął skarpety, to pod kolano podejdzie.
0: Żeby nie było, że tyle tego hip-hopu, to teraz Bonobo, Me and You, a za 5 minut wiadomości w Radio Campus.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.

0: Na zegarach nieubłaganie 8.30, a nawet już 8.31 w studiu Radio Campus jest Damian Broszko.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Dziś spotkanie premiera z szefem NFZ i ministrą zdrowia. Mają oni przedstawić szefowi rządu propozycję zmian w ochronie zdrowia. Iran wznowił ataki na cieśninę Ormuz. To pierwsze tego typu działania od niemal 2 tygodni. Warszawskie zoo ma nową lokatorkę. Kilka tygodni temu przyszła na świat samiczka pudu południowego. Teraz czeka na nadanie imienia. Propozycje można zgłaszać w komentarzach pod postem na Facebooku.
1: Wiadomości.
2: Dzień sądu czy dzień reform? To dzisiaj premier spotka się z szefem NFZ-u i ministrą zdrowia, którzy mają przedstawić Donaldowi Tuskowi propozycję zmian w ochronie zdrowia. Po szeregu afer w Szpitalu Południowym, gdzie m.in. Dawid Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej, miał w ciągu roku zarobić bez specjalizacji 1 600 000 złotych w ciągu roku, 1 600 000 złotych w ciągu roku. To wywołało oburzenie, a do tego doszły kolejne nieprawidłowości i teraz premier liczy na rozwiązania, które mają zmienić system, bo jak mówią politycy, to system jest wadliwy.
3: Po wcześniejszych spotkaniach, które się odbywały, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje i przygotowywało różne rozwiązania w tym zakresie, położą to na stół panu premierowi i powiedzą, jakie są możliwości realizacji i będą podejmowane decyzje w tej sprawie, które w środę będą przekazane opinii publicznej.
2: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka w programie Rozmowy Piaseckiego TVN24. Donald Tusk zaznaczył, że jeśli propozycje nie będą satysfakcjonujące, to podejmie odpowiednie decyzje, także personalne. Iran wznowił ataki w cieśninie Ormuz. To pierwsze tego typu działania od niemal 2 tygodni. Więcej o tym opowie Emilia Młynarczuk.
4: Irańskie władze wydały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Jak dodano, rakiety uderzyły w 2 statki i spowodowały znaczne zniszczenia. Ofiar w ludziach na szczęście nie odnotowano. Poprzednie takie działania spowodowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni. Obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm, rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu.
2: Warszawskie zoo pochwaliło się nowym maleństwem. Kilka tygodni temu przyszła na świat samiczka pudu południowego, czyli jednego z najmniejszych przedstawicieli rodziny jeleniowatych na świecie. Pudu południowe to rzadko spotykane zwierzę. Żyją w lasach deszczowych Chile i Argentyny. Są wyjątkowo płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Nawet w warszawskim zoo ich obserwacja wymaga szczęścia i cierpliwości. To właśnie między innymi dlatego każde narodziny przedstawiciela tego gatunku są tak dużym wydarzeniem. Najmłodsza mieszkanka nie ma jeszcze imienia, a rozwiązać ten problem ma internet. Ogród zoologiczny ruszył z plebiscytem i to mieszkańcy mają w komentarzach pod facebookowym postem podawać swoje propozycje. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona rozpoczynające się na literę S. Dlatego również nowa mieszkanka ogrodu będzie musiała wpisać się w te tradycje. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli. Post znajdziecie na stronie na Facebooku Warszawski Zoo.
1: Korki.
0: Chciałem powiedzieć, że my z Grześkiem wymyśliliśmy już najlepsze imię, jest to imię Zipera. Niestety nie jest na literę S, więc protestuję.
5: Bo to jest, to może trzeba zrobić takie Zipera. Elo, elo. Wygląda jak myszojeleń, także jak chcecie, szukamy. Ja szukałem teraz, gdzie to zgłosić. Chyba ludzie piszą pod postem na Facebooku. I to jest bardzo zajmująca informacja, dużo bardziej niż to, jakie korki są w Warszawie, bo korków w Warszawie praktycznie nie widzę. Oczywiście Wola, ale to są śladowe ilości. Aleja Prymasa Tysiąclecia, Kasprzaka, Wolska tutaj na skrzyżowaniu właśnie z Aleją Prymasa, na Górczewskiej mikrokorek, na wysokości też Księcia Janusza, także tutaj możecie się tego spodziewać, Olbrachta, te sprawy. Okopowa to są takie mozaikowe korki, czyli trochę są, trochę nie ma. Towarowa również. No i ta nasza ulubiona ulica Świętokrzyska Prosta tutaj w śródmieściu miasta, czy też Aleje Jerozolimskie na wysokości tutaj Pałacu Kultury, Nowego Światu. to są takie wasze traski ulubione, gdzie widzę, że lubicie spędzać czas. W korku tutaj musicie sobie uważać na to. I na Gocławiu, Praga Południe. I to tyle.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj cały dzień deszczowo, ale tak deszczowo przelotnie, mrzawkowo raczej. W zasadzie może gdzieś tam wieczorem się na chwilę wypogodzi, ale spodziewajcie się, że cały czas może coś przelotnie z nieba kapać. Maksymalnie 19 stopni, obecnie 17 i słońca też nie należy się w ciągu dnia specjalnie spodziewać.
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaić. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak ała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim nylon koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim nylon koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

0: Nie chcę puszczać mysza jelenia w Radio Campus.
1: Malutko tylko, bo się słuchasz, dopytuje co to.
0: Uwaga. Naprawdę, ale to się pudło urodziło w warszawskim zoo, a nie jakiś myszojeleń.
1: Ale jest podobne.
0: Wcale nie jest podobne.
1: Każda okazja, żeby przypomnieć mema z którego roku? 5 lat temu.
0: Jezu, stare to jest.
1: To jest dziadersowe?
0: No już trochę tak. Chociaż ktoś pisze w komentarzach, kto w 226.
1: My. Ja.
0: Dobrze. Jak przyjdą 3 SMS-y, że chcecie posłuchać myszojelenia, to wam puścimy fragment myszojelenia, jeżeli ktoś jeszcze naprawdę nie słyszał.
1: Ty nie słyszałeś, ty nie wiedziałeś.
0: Ja wiedziałem.
1: Dobra, czekamy. 886971971. Jedyneczki albo po prostu prośby, że chcecie posłuchać uroczej piosenki z podkładem z Kaczych Opowieści.
0: Mnie bardziej interesuje, jakie imię wymyślić do tego warszawskiego pudu. Pudu to takie sarenkowe.
1: Trochę jak płodu.
0: I musi być na S. I ja właśnie szukałem jakiegoś...
1: Sztos!
0: Tylko, że to jest ona.
1: Pani Sztosowa.
0: I właśnie chcę wejść, bo szukałem jakiegoś hip-hopowego imienia i wymyśliłem seniorita.
1: Dobra,
0: jesteś
1: słuchaj.
0: Jesteś laską ostrą jak tabasco nos.
1: Jesteś laską słodką jak... Dobra, ale słuchaj, uwaga, proszę bardzo, to ty się zastanawiaj, a ja to powolutku zapuszczam, bo przyszło już ze 5 SMS-ów.
0: Jak?
1: No to SMS, prośba, myszy jeleń, jedyneczka, chcemy razy 3, na WhatsAppie.
0: Za mało poprosiłem tych SMS-ów.
1: Pierwsze słyszę, że coś takiego było. Ktoś napisał, dawajcie tego myszojelenia. Ale przychodzą też nazwy imienia na S. Obiecujemy, że sobie nie przywłaszczymy tej nazwy i nie będziemy udawać, że to nasza. Ale dawajcie, jak coś nas rozbawi, to przeczytamy na antenie. A tymczasem, powolutku, zaczniemy. To trwa
0: minutę. Tylko fragment. Nie, całego nie będziemy słuchać. Tylko fragment.
1: To może jakoś przewinąć do tego, do refrenu, tylko...
0: Myślę, że możesz puścić w tle i refren się pojawi.
1: Dobra.
0: Niedługo. Czekaj, bo wpiszę na profilu warszawskiego zona Facebooku, że proponuję imię seniorita. Czekaj, wyłączę tutaj. No już, możesz puścić słuchaczom to wspaniałe dzieło.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: To kopytne zwierzaki, no. Więc po prostu, jak ja widzę małą sarenkę, to dla mnie to jest myszojeleń. Ty mówisz seniorita, bardzo to jest dobra propozycja. Słuchajcie, jeżeli chcecie Tomkowi zrobić dzień, to wpadajcie na post warszawskiego zoo, na którym zobaczycie też pudło południowe i wyszukajcie od najnowszych komentarzy komentarz Tomka i łapkujcie. Nie trzeba wiele, żeby komentarz się wyświetlił na samej górze, a jak już 13 głosów dokładnie. Widzę, że najpopularniejszy komentarz ma.
1: Nie, jeden ma 200.
0: Tak?
1: Najbardziej się ludziom podoba imię Sawa, ale podejrzewam, że skoro wszystkie zwierzęta rodzące się w tym roku w warszawskim zoo mają imię na literę S, to jest już tam jakieś 30 Saw.
0: Tak, no. Sous vide to w ogóle, nie piszcie, ale mi się...
1: Sous vide to taka jest technika gotowania.
0: Tak.
1: To... Nie wiem, kto chce zrobić z tym pudu.
0: Mam nadzieję, że nie. Sztosuwa Samara, mi się Samara podoba bardzo.
1: Samara, dobre, no.
0: Samara, Samarka. To tak, co tu jeszcze widzę, Sawa piszecie, Salsika, to też takie jedzeniowe
1: Salsicia.
0: Bardzo.
1: Salsicia.
0: Ale to nie ta pikantna kiełbaska na pizzy.
1: Zależy, czy tam pikantna, czy nie, no to jak kto lubi. Ale nie piszcie nam, jakie imiona proponujecie, tylko wejdźcie na profil warszawskiego zoo i tam można zaproponować. No nam też możecie, ale jak chcecie, żeby wziął udział w konkursie, to musicie tam wejść. Mi się podoba Samara.
0: Dobra, i co? Czekaliście na myszą jelenia, dostaliście myszą jelenia. Ktoś napisał, żałuję, że tego chciałem. No, ale zostanie to teraz z tobą na zawsze i będziesz mógł przyszpanować troszeczkę dzisiaj taką ciekawostką, że się urodziło w zoo pudu południowe, a w ogóle to słyszeliście o myszojeleniu? Bo to nie jest myszojeleń, ale jest bardzo podobne.
1: Co jest? A, że tam.
0: Okay. Tak, i tak zostaniesz bohaterem dnia w biurze.
1: Ciekawostki zoologiczne to zawsze jest najlepszy sposób, żeby zaistnieć w towarzystwie.
0: Tak.
1: Ja ostatnio poznałem na przykład taką ciekawostkę zoologiczną, nie wiem czy wiesz, ale gołębie nie mają penisów. Tylko zarówno męskie i damskie gołębie mają coś, co się nazywa kloaka. I kiedy następuje zbliżenie, to dochodzi do pocałunku kloacznego.
0: No to rzeczywiście. Już myślałem, że będziesz o krowach opowiadał.
1: Nie, o krowach tu nie, no, o gołębiach dzisiaj.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama.

0: Jest 9.02, a to znaczy, że jestem na etapie głębokich przemyśleń, na tak zwanym poza anteniu, a także teraz na antenie. I nie będę długo mówił, tylko chcę wam puścić kawałek i dopiero potem moje przemyślenia wam wyłożę.
1: Ale już nie o gołębiach?
0: Nie, już
1: bo ja miałem też
0: jeszcze masz ciekawostkę o gołębiach? Proszę bardzo.
1: Nie o gołębiach, bo tam słuchacze piszą, że jeszcze jak to się nazywa u gołębia.
0: Tak.
1: I to też są fascynujące tematy, ale ja przypomniałem sobie, że słyszałem ciekawostkę. Już się oburzyłem nawet, bo ludzie mówią, a to takie ptaki wodne, co tak się nazywają, co to tak, ich odchody niszczą drzewa.
0: Drzewa niszczą.
1: Pomyślałem sobie, że to jakaś propaganda rybaków śródlądowych, którzy chcą zniszczyć jakiś gatunek ptaka, który im odławia prawdopodobnie te płocie i inne. Pozdrawiam płocia. Ale przeczytałem i faktycznie jest tak, że kormorany zostawiają po sobie te swoje nieczystości, które mają bardzo wysokie stężenie żrących substancji, tych kwasów jakichś tam.
0: No nieważne, no.
1: Tak.
0: I co, i to drzewa niszczy?
1: Kwas moczowy i azotu. I silnie żrące substancje potrafią, jeżeli ptaki obsiądą jakieś drzewo, w ciągu kilku lat wykończyć delikwenta takiego zielonego. No. Natomiast,
0: ale tutaj zobacz, ktoś napisał, że zamieranie drzew przez guano kormorana to problem poniżej 0,1% w odniesieniu do całej lesistości kraju.
1: No więc całej lesistości, no bo albo kormorany nie występują na terenie całego kraju. To się umówmy, że gdzieś nie spotkasz ich w Tatrach, w Pieninach i tak dalej, tylko właśnie je spotkasz na Mazurach i na Warmii i tam... prawdopodobnie skarżą się głównie... O, zobacz.
0: No siedzą na takich suchych drzewach, tak. To prawda, to prawda. No cóż, możecie nam pisać, czy należy nienawidzić kormoranów, czy może jednak po prostu, no co mają zrobić?
1: Kochajmy
0: no.
1: Wszystkie ptaki.
0: Dokładnie.
1: Nawet te, co mają kloaki. O.
0: Dobrze, muzycznie puszczę wam coś i mam przemyślenia, ale przemyślenia mam później. Najpierw posłuchajcie i napiszcie mi, czy fajny, czy sztos, czy nie sztos. Niektórzy rozpoznają pewnie, chociaż to nowość.
1: Nie szazamować, proszę.
0: Ale prosimy nie szazamować. Napiszcie, czy fajny, bo ja mam tu przemyślenia.
2: Ready?

0: No dobrze, zgadliście, to nie było aż takie trudne.
1: It's ale... Britney, bitch.
0: No nie do końca, ale przemyślenia. Najpierw rozwiązanie zagadki, co to takiego. No więc, poczekaj, daj mi sekundę. No więc 3 lipca, czyli kiedy? 4 dni temu nową płytę wydała Madonna. No i to właśnie ona. Płyta się nazywa Confessions 2 i jest oczywiście sequelem do jej kultowej płyty Confessions on the Dance Floor, która się ukazała w 2005 roku, więc 21 lat później Confessions 2 w dużej mierze z tym samym producentem, czyli ze Stewartem Price'em. No i mam takie przemyślenia, że kurczę blade, w tym 2005 roku, czy tam nawet 2007-2008, jak tutaj się pojawiałem po raz pierwszy w Radio Campus i Radio Campus namiętnie też słuchałem, to jednak nie można było, w sensie nie usłyszałbyś Madonny na antenie Radia Campus, bo też by po prostu nie pasowała do...
2: Teraz też byś nie usłyszał.
0: Do tego, no nie no, ale w tym sensie, żeby nie pasowała do tego, co leciało na co dzień, nie? W sensie, że mieliśmy wtedy takie hasło alternatywa w eterze i tam głównie to pewnie by leciał jakiś rock.
1: Abradap i Gutek.
0: Tak, i jakieś polskie reggae i tego typu klimaty, a jednak na tyle się muzyka popowa i elektroniczna całkowicie przemieszało to wszystko w ciągu tych 20 lat, że dzisiaj puszczasz taki kawałek, który no jest nowym kawałkiem, ale też mocno nawiązuje do tego albumu sprzed tych 21 lat. I w zasadzie, jakbym ci powiedział, że to wyprodukował Fred Again albo jakiś inny modny producent Over Mono, to byś mi mógł uwierzyć i jakby nie ten charakterystyczny głos Madonny, to w sumie mogłaby to jakakolwiek pewnie wokalistka dzisiaj zaśpiewać i gdzieś by to tak tam się zmieściło na naszej playliście.
1: Mój pierwszy pomysł był taki, jak powiedziałeś, że będziesz to puszczać i pokazałeś mi, że jest nowy album, to pomyślałem sobie, że faktycznie w studiu znaleźli się jacyś młodzi, w cudzysłowie oczywiście, producenci.
0: Nie do końca, ale...
1: Ale i ktoś mógłby tak pomyśleć, ale się tak nie wydarzyło, więc... No nie wiem, wydaje mi się, że teraz każdy artysta taki mainstreamowy gdzieś tam ma w studiu grono duże i tam te kawałki powstają i jest człowiek od pisania tekstów, no albo wiesz, nawet dwóch, tak albo było, trzech, ale... writers room, producentów rój i potem tylko pytanie właśnie, kto na sam koniec mówi, to mi się podoba, w tę stronę idziemy, myślę, że Madonna jako osoba już taka bardzo dojrzała, wie czego chce i ona decyduje ostatecznie.
0: Myślę, że ona od 30 lat dobrze wie, czego chce muzycznie. Bardziej mi chodziło o to, że wiesz, że ta muzyka jakaś taka powiedzmy, co kiedyś miała hasło alternatywa w eterze, a dzisiaj ma hasło same sztosy, to się mocno zmiksowała i to chyba dobrze, że taka się trochę otworzyła na wszystko wokół i że można normalnie Madonnę puścić i to brzmi po prostu zupełnie jakby na co dzień tutaj też.
1: Jednym tchem, Das FX, Señorita, Zip Squad i Madonna.
0: I to... Fred Again, i Skrillex, i mnóstwo innych producentów. Ogólnie bardzo dobra płyta, polecam. Jak ktoś lubi elektronikę, ceni sobie Madonnę, to jest to zdecydowanie jej najlepsza płyta od nie wiem ilu lat, może i 21 właśnie, więc Confessions 2 sobie słuchałem w weekend i bardzo fajnie tam z jednej strony Madonna nawiązuje do swoich najlepszych lat, a z drugiej, no chociaż pytanie,
1: czy to jest muzyka, którą usłyszysz w klubie?
0: Dzisiaj? Nie wiem.
1: Chyba nie,
0: ale... To zależy w jakim?
1: Dla 67
0: lat.
1: Może.
0: No. Jakimś takim też miałem taką przewrotną myśl, że ta płyta jest spoko, dlatego że Madonny jest tam niewiele na tej płycie po prostu, ale to też kwestia tego, że no już wokalnie, no to już na pewno nie ma tych sił i zdolności, co kiedyś. Nie, no żeby dobra. Ona była kiedykolwiek wybitną wokalistką.
1: Taka muzyka elektroniczna, muzyka klubowa, to tam osoba, która śpiewa, po prostu udziela głosu, no nie? I tam wypowiada jakieś kwestie, God is a DJ, no
0: to
1: albo...
0: tutaj też było tam na początku, tak, że tam no. They Think, tam coś tam...
1: Dance music is dead.
0: Tak. To zupełnie jak z kawałka Fred Again, on ma coś takiego...
1: Tak, on nagrywał swoich znajomych i potem ich wkładał do kawałków.
0: Tak, bo on dokumentuje swoje życie swoją muzyką elektroniczną.
1: I tutaj, a tu widzę, jest kolejny numer z tej płyty z udziałem gościnnym Sabriny Carpenter.
0: No wiesz, no trzeba dokleić jakąś współczesną gwiazdę, żeby młodzież posłuchała, ale ten jest akurat słaby, ten jest najgorszy, więc tego nie słuchajcie.
1: A najbardziej popularny.
0: No bo młodzież słucha, ale wy posłuchajcie jako starość tych pozostałych, które są spoko.
1: Dobra, a teraz dla odmułki, tak? Teraz będzie Husky i Hard?
0: Nie, chciałem puścić Fred Again, skoro już jesteśmy przy tych klimatach, tylko próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywał ten kawałek właśnie z czasów
1: Willow's
0: pandemii?
1: Willow's Dancing.
0: A, no właśnie. I to się nazywa Willow's Dancing?
1: Hmm?
0: I tego tu nie ma. We lost. Nie mamy tego?
1: No może nie mamy, bo jak to już to taki mainstream.
0: Ale to leciało przecież u nas. Weź mi to znajdź. Tutaj na winylu, poczekaj, igłę zdejmij i przecież to taki hit był. To może to się jakoś inaczej nazywa. A, bo to się Marea nazywa. Okej. Okay. Czekaj, może jak Marea wpiszę. Marea. A no nie, no wiadomo, że mamy to oczywiście w naszej bazie.
1: Ale proszę. Jest napisane We've Lost Dancing.
0: Aby ja napisałem, że ten, no nieważne. Nieważne, angielski trudny język.
1: Straciliśmy Gdańsk. We've Lost Dancing. We've Lost Dancing.

what comes next will be marvelous.

0: Tak, tutaj mówimy o muzyce elektronicznej i słuchacz nam przypomniał, że w piątek rusza Audio River, czyli największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce, w Łodzi. Od piątku do niedzieli, 3 dni z muzyką elektroniczną. Pyta
1: nad
0: słuchacz,
1: rzeką.
0: Czy się wybieramy. No w Łodzi są rzeki.
1: Podziemne, tak jak w Warszawie.
0: Musisz pojechać, to można zobaczyć, gdzie płyną tam przez park. Słuchacz pyta, czy się wybieramy na Audio River. No ja się na przykład nie wybieram. Ty się wybierasz?
1: Wybieram się na wakacje i nie na Audio River, tylko na południe Polski.
0: Aha, więc no nie wybieramy się, ale byśmy się wybrali, bo naprawdę gdybyśmy mieli bilety w sensie, bo naprawdę można zobaczyć fantastycznych wykonawców, między innymi jak sobie patrzę, to tutaj jedna z najciekawszych rzeczy to z pewnością taki projekt muzyczny Błotogra Detroit Techno, czyli zespół polski jazzowy Błoto wykonujący, no pewnie trochę inną muzykę niż na co dzień, ale
1: taki
0: także...
1: mało znany zespół The Prodigy.
0: Tak, z gwiazd to jeszcze Disclosure, Boys Noise, co tutaj jeszcze, tak. Natomiast mnóstwo innych wykonawców, mniej i bardziej znanych, no bo z muzyką elektroniczną to chyba nie jest tak, że wiesz, że nie wiem, że są tylko gwiazdy, tylko po prostu wpadasz na set, patrzysz, czy jest dobra impreza i zostajesz albo nie. Na pewno...
1: To niepopularne, bo podejście, tak myślę, bo jak już jedziesz na ten Audio River, i to musisz mieć potem ten paragon grozy, no nie? Sam coś musisz mieć na dowód i wrócisz do swoich ziomków, do Warszawy i będziesz im mówił, że oglądałeś, że byłeś na super secie Malugi i będziesz pół godziny tłumaczył ludziom, co to jest ten, kto to jest ten Malugi i oni nie będą wiedzieć, a ty mówisz, ale to naprawdę było ekstra. A on mówi, ale byłeś na Disclosure, czy nie?
0: Ja bym poszedł na pewno na duet DJ Heartstring w niedzielę, bardzo lubię. Patrzę sobie jeszcze, kto tutaj również się pojawi. Cats and Dogs, oczywiście nasi polscy.
1: London Electricity.
0: Ale też mnóstwo innych wykonawców. Mall Grab również możecie znać z naszej anteny. Jeszcze tutaj przeglądam.
1: Moglibyśmy powymyślać kto gra, no nie? Że...
0: Guest Julka, tak. Brindal i Chiba, o na przykład, to też znacie od nas. Tom Encore.
1: Ziomale and ekipa.
0: Czekaj, albo chcę Tomka spropsować. Tom Encore też będzie grał, dobry polski producent, Skarby. Warszawski nawet. Tak, znany również jako Skarby, ale pod pseudonimem Tom Encore gra bardziej drum and bassy, kiedyś grał dubstep. Zasłużona postać polskiej sceny elektronicznej. Pozdrawiam Tomka. Ale także DJ Paul Comtel, również polski dobry, młody DJ. Też go gramy na naszej antenie. No mnóstwo wykonawców na Audio Riverze, więc fajnie.
1: Piszcie 886-971-971, czy się wybieracie, choć prawdopodobnie nie zdążymy was wszystkich wspomnieć na antenie.
0: Ale... A wiesz, że mamy na antenie piosenkę, która się nazywa Gołębie? To tak w klimacie,
1: tak,
0: jeszcze.
1: Tak, to jest nowy numer. To jest nowy numer, a w ogóle tak, wokal pani Faustyny Maciejczuk przypomina mi wokal mojej siostry, ale w tym temacie jeszcze tam jeszcze, to jest taki klasyczny utwór, że gra muzyczka, śpiewa babeczka, pani Faustyna oczywiście i nagle jest też rap. Także po prostu tak. Jest to taki numer właśnie... Dobry, stary numer, że śpiewanie i rapowanie.
0: Kormorany też kiedyś było coś takiego. Można wypuścić. Najpierw Gołębie.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: A ty byś chciał być jak gołąb, tak jak PZ tam nawija?
1: Ja bym chciał być jak gołymbiosz. Im już nic nie pomoże, ale zadowoleni są jacyś tacy.
0: Dziękujemy za ten utwór słuchaczowi, który go podesłał, bardzo nam się spodobał. O, słuchacz nie może uszom uwierzyć, żeśmy go puścili.
1: Tak.
0: No, my się już zbieramy, co złego to nie my. Za tydzień cię nie ma, tak? Muszę
1: nie
0: sobie jakieś
1: mnie
0: zastępstwo załatwić.
1: Będę walczył o życie.
0: A co będziesz robił?
1: W północnych krajach.
0: Co będziesz robił? Jak w północnych krajach powiedziałeś, że na południe jedziesz?
1: Jadę najpierw na południe. Żeby pojechać na północ, trzeba najpierw zrobić, wiesz, krok do tyłu, żeby dwa kroki do przodu.
0: To gdzie ty jedziesz?
1: Nie mogę wszystkiego zdradzić. Najpierw jadę, spróbuję się nie rozbić na rowerze i teraz tego odpukuję, no bo będę próbował sportów ekstremalnych. Może nie. Nie będę mówił, że
0: jakie
1: ekstremalnych, bo mnie nie ubezpieczą. Zjazd rowerem z górki.
0: Fair enough.
1: Tak. A potem wybieram się na północ, odwiedzić Szwecję na chwilę i tutaj straszą mnie ludzie, że jest tam niebezpiecznie.
0: W Szwecji?
1: Tak.
0: Nie wiem, najwyżej każą ci jeść tego kiszonego śledzia.
1: O to najchętniej bym zrobił.
0: I klopsiki, i kupić jakieś meble, ale myślę, że poza tym nic złego ci się nie wydarzy.
1: Też tak uważam, ale niektórzy twierdzą, że będzie odwrotnie, że każą mi oddać
0: wszystkie
1: pieniądze.
0: Każą ci jeść meble i kupić kiszonego śledzia. Nie rozumiem.
1: Tak, to by było straszne. Ale to powiem wam, jak wrócę, za tydzień mnie nie będzie. Tutaj prawdopodobnie ktoś z Tomaszem będzie próbował moje buty założyć. Tak.
0: Ja się nazywam Tomek Kutera.
1: A jak Grzegorz Koperski.
0: Jesteśmy we wtorki od 7 do 9:30.
1: Lubimy gołębie.
0: I wiele innych zwierząt. Pa!

0: Reklama.
1: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
0: Reklama.
2: Jeszcze 9.30, na chwileczkę się włączam, żeby zapowiedzieć wiadomości, które przygotował dla Was Damian Broszko.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Dziś rusza szczyt NATO w Ankarze, który potrwa do jutra. Główne tematy: jedność sojuszu, pomoc Ukrainie i wydatki na obronność. 8 osób zginęło po przejściu trąby powietrznej w Chinach. Wszystko miało miejsce w prowincji Hubei, gdzie takie zjawisko jest bardzo rzadkie, a ostatnia taka sytuacja miała tam miejsce 5 lat temu. Policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, którzy w aucie mieli 10 kg kokainy. To według policji wartość 3 milionów złotych na czarnym rynku.
3: Wiadomości.
4: Dziś zacznie się 39. szczyt NATO w Ankarze. Polskę będą reprezentowali prezydent Karol Nawrocki, wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. O celach tego szczytu mówił w TVP Info pułkownik Maciej Matysiak, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w KPRM.
5: Ten szczyt ma potwierdzić przede wszystkim trwałość i solidność działania artykułu 5. Po drugie to, że dziś kraje europejskie NATO mają wieść prym i wiodącą rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo europejskie w ramach sojuszu, bo nie zmienił się przeciwnik, tylko przetransformował się ze Związku Radzieckiego w Rosję Putina, która właściwie ciągnie w kierunku wersji stalinizmu rosyjskiego, a nie kraju demokratycznego.
4: Tematami także będzie większa pomoc dla Ukrainy i większe wydatki na obronność. W Chinach uchwycono trąbę powietrzną, która przeszła przez prowincję Hubei w środkowej części kraju. Zginęło co najmniej 8 osób. Trąby powietrzne w tym regionie to zjawisko bardzo rzadkie, a ostatnia taka sytuacja miała miejsce 5 lat temu. Wiatr wiał z prędkością dochodzącą do 149 km na godzinę. Trąba powietrzna przewracała samochody i zrywała dachy. Tornado dotknęło między innymi jedno z centrów przemysłowych zamieszkałe przez setki tysięcy ludzi miasta Echoun. Władze Hubei powołały sztab zarządzania kryzysowego. Ponad 10 kg kokainy ukrytej w specjalnie przygotowanych skrytkach samochodu przyjęli wolscy policjanci. 2 mężczyzn podejrzanych o udział w międzynarodowym przemycie narkotyków trafiło już do aresztu tymczasowego. To wynik działań wymierzonych przeciwko przestępczości narkotykowej. Policjanci ustalili, że do Polski trafią narkotyki pochodzące z Hiszpanii. Śledztwo pomogło w wytypowaniu auta i tak funkcjonariusze trafili na swoją zdobycz. Przyjazd samochodu był monitorowany od przekroczenia granicy niemiecko-polskiej aż do samej Warszawy i tutaj zatrzymano 48-letniego mężczyznę i jego 2 lata młodszego towarzysza. W aucie było 10 kg kokainy. Taka ilość narkotyku na czarnym rynku jest warta blisko 3 milionów złotych. Obaj mężczyźni byli poszukiwani i notowani. Podejrzani usłyszeli zarzuty wewnątrz wspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy, za co grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 20 lat więzienia. Warszawa przyciąga turystów nie tylko zabytkami i wydarzeniami kulturalnymi. Coraz częściej powodem wizyty w stolicy Polski jest także kuchnia. A potwierdza to najnowszy przewodnik Michelin Polska, którego przedstawiciele wręczyli wyróżnionym restauracjom czerwone prestiżowe plakietki. Szczegóły przedstawi Emilia Młynarczuk.
6: Tegoroczny przewodnik objął po raz pierwszy cały kraj. W Polsce działa obecnie 10 restauracji z gwiazdką Michelin, a liczba lokali wyróżnionych przez inspektorów stale rośnie. Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej niemal 70% zagranicznych turystów odwiedzających Polskę deklaruje, że chce poznawać lokalną kuchnię i regionalne smaki. W Warszawie wyróżnione zostały 4 restauracje. Rozbrat 20, Nuta, Hub Praga oraz Alon Omakase, która jest pierwszą w Polsce restauracją specjalizującą się w japońskim omakase, czyli specjalnym rodzaju serwowania dań.
0: Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

Radio Campus. Same sztosy.

we've been waiting for is here.

0: reklama.
1: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
3: 10.30, Damian Broszko.
0: Akademickie Radio Campus.
3: Wybuchy w Damaszku. W pobliżu eksplozji znajduje się hotel, w którym zatrzymał się prezydent Francji. Dzisiaj premier Donald Tusk spotka się z szefem NFZ-u i ministrą zdrowia, którzy mają przedstawić mu propozycję reform w ochronie zdrowia. Plebiscyt na imię dla nowej lokatorki warszawskiego zoo. Kilka tygodni temu przyszła na świat samiczka płodu południowego. Internauci mają wybrać dla niej imię.
0: Wiadomości.
3: Ale najpierw zacznijmy od briefingu, który miał miejsce chwilę temu i wciąż trwa. Przed wylotem na 39. szczyt NATO w Ankarze szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował o głównych założeniach, z jakimi wylatuje na szczyt pan prezydent Karol Nawrocki.
4: Pan prezydent będzie oczekiwał, że Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego wskaże Rosję po raz kolejny jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem nie tylko dla wschodniej flanki NATO, ale dla całego sojuszu, więc to trzy podstawowe punkty. Wydatki zbrojeniowe, jak najwyższe, dobry stan relacji transatlantyckich i dbanie o te relacje, a po trzecie oczywiście wskazanie Rosji jako bezpośredniego zagrożenia.
3: Szczyt w Ankarze będzie trwał do jutra. Prócz prezydenta Polskę będą reprezentowali wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Seria wybuchów w Damaszku w pobliżu hotelu, w którym zatrzymał się prezydent Francji Emmanuel Macron. Obecnie prezydent Syrii przyjmuje Macrona w Pałacu Prezydenckim, poinformował Reuters. Pałac Elizejski przekazał, że prezydent Francji nie słyszał żadnych wybuchów w drodze na spotkanie ze swoim syryjskim odpowiednikiem. Po wybuchach zamknięto drogi i wprowadzono środki bezpieczeństwa. Dzisiaj premier spotka się z szefem NFZ-u i ministrą zdrowia, którzy mają przedstawić Donaldowi Tuskowi propozycję zmian w ochronie zdrowia. To efekt szeregu afer, między innymi tej w Szpitalu Południowym, gdzie Dawid Kacprzyk, były już radny Koalicji Obywatelskiej, miał w ciągu roku zarobić bez specjalizacji 1 600 000 zł w ciągu roku. To wywołało oburzenie, a do tego doszły kolejne nieprawidłowości i teraz premier liczy na rozwiązania, które mają zmienić system, bo jak mówią politycy, to system jest wadliwy.
5: Po wcześniejszych spotkaniach, które się odbywały, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje i przygotowywało różne rozwiązania w tym zakresie, położą to na stół panu premierowi, powiedzą, jakie są możliwości realizacji i będą podejmowane decyzje w tej sprawie, które w środę będą przekazane opinii publicznej.
3: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka w programie rozmowy Piaseckiego TVN24. Donald Tusk zaznaczył, że jeśli propozycje nie będą satysfakcjonujące, to podejmie odpowiednie decyzje, także personalne. Jutro dowiemy się o szczegółach spotkania.
0: Sportowy kampus.
3: Przyszłość pożegnała legendę. Tak można określić mecz Portugalia-Hiszpania, gdzie po jednej stronie boiska stanął Cristiano Ronaldo, po drugiej Lamine Yamal. Kibice nie dostali widowiska ani wymiany ciosów. Cios był tylko jeden od Hiszpanów i wynikiem 1-0 wykupili sobie wstęp do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Portugalia żegna się z mistrzostwami, ale na 4 lata, przynajmniej jeśli przejdą eliminację. Natomiast Cristiano Ronaldo z Mistrzostwami Świata żegna się na zawsze. To ostatni występ dla 41-letniego Portugalczyka na wielkim turnieju. Jak zaznaczył, odchodzi z czystym sumieniem. Zdobyłem 3 tytuły z reprezentacją Portugalii. Przed erą Cristiano Portugalia nie wygrała niczego. Najważniejszym trofeum, jakie zdobyłem w drużynie narodowej, było Euro 2016. Dla mnie ma ono taką samą rangę jak Mistrzostwa Świata. Dlatego powtarzam, odchodzę z czystym sumieniem. Dałem z siebie wszystko i to wszystko. Jutro jest kolejny dzień. Życie toczy się dalej. Z turnieju odpadły także Stany Zjednoczone po porażce z Belgią 1-4. Ale jak mówił Ronaldo, życie toczy się dalej i dziś mamy kolejne mecze. Ostatnie w 1/8 fazy pucharowej. O 18:00 Argentyna-Egipt, o 22:00 Szwajcaria-Kolumbia, a potem już ćwierć ćwierćfinały i coraz bliżej finału. Nowa lokatorka w warszawskim zoo. Kilka tygodni temu na świat przyszła samiczka pudu południowego, jednego z najmniejszych przedstawicieli rodziny jeleniowatych na świecie. Pudy południowe żyją w lasach deszczowych Chile i Argentyny. Są wyjątkowo płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Nawet w warszawskim zoo ich obserwacja wymaga szczęścia i cierpliwości. To właśnie między innymi dlatego każde narodziny przedstawiciela tego gatunku są tak ważnym wydarzeniem. Najmłodsza mieszkanka nie ma jeszcze imienia, a rozwiązać ten problem ma internet. Ogród zoologiczny ruszył z plebiscytem i to mieszkańcy mają w komentarzach po facebookowym postem podawać swoje propozycje. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona rozpoczynające się na literę S. Dlatego również nowa mieszkanka ogrodu będzie musiała wpisać się w tę tradycję. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli. Post znajdziecie na stronie na Facebooku Warszawskie Zoo.
0: Radio Campus 97,1 FM.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Tu Campus. 97,1 FM.

0: Roni z numerem Headspace, wcześniej Jungle Carrion, trochę spokojniejsze kawałki zaraz po 11 w Radiu Campus, ale już teraz przyspieszamy. Bartosz Pergu z tej strony i rozpoczynamy audycję Campus Główny. Rozpoczynamy numerem Dzięki Dzięki, Unda Dasea.
1: Taki dla twojej Kasieńki na studniówkę.

0: Kampus Główny.
1: Lubię w nauce te momenty, kiedy po już kilku latach prowadzenia regularnego audycji popularno-naukowej przychodzi do mnie artykuł, który opowiada o czymś, czym pojęcia nie miałem, że może w ogóle istnieć. W tym wypadku okazuje się, że w kosmosie istnieje wiele odmian lodu, w tym lód 7. Nazw nie wymyślili jakichś wyjątkowo atrakcyjnych, po prostu nazywają je kolejnymi numerami. Lód 7 istnieje i właśnie został odtworzony na Ziemi przez zespół z Wydziału Chemii UW w uproszczeniu pod kierownictwem profesora Krzysztofa Woźniaka i było to odtworzenie bardzo owocne badawczo, ponieważ okazało się, że zachowuje się zupełnie inaczej niż klasyczna krystalografia by chciała. No więc po kolei. Istnieje w kosmosie wiele różnych rodzajów lodu, co nie powinno aż tak bardzo dziwić, ponieważ tego lodu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Woda to w ogóle jedna z najczęściej występujących substancji chemicznych we wszechświecie, obok wodoru cząsteczkowego i tlenku węgla, czyli czadu. Dowiaduje się z artykułu na stronie serwis naukowy uw.edu.pl. Jednocześnie w przestrzeni kosmicznej większość wody występuje w stanie stałym, czyli jako lód. No i tych rodzajów lodu poznajemy coraz więcej, nazywając je kolejnymi numerami. Lód 7 powstaje pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem, od 20 tysięcy do 900 tysięcy razy większym niż ciśnienie atmosferyczne, czyli no, niewyobrażalnym dla mnie na przykład. Na Ziemi odtworzonego w laboratorium w bardzo wielkiej prasie hydraulicznej, więc mówimy o takich ciśnieniach, które potrafią nawet w Układzie Słonecznym występować tak o sobie standardowo i faktycznie we wnętrzu niektórych ciał niebieskich taki lód 7 występuje na niektórych księżycach Jowisza, wydaje mi się, i jeszcze gdzieś tam. W każdym razie, jeżeli gdzieś mamy spotkać lód w Układzie Słonecznym, to pewnie właśnie ten. Natomiast do tej pory nie wiedzieliśmy aż tak dobrze, co dzieje się w jego środku. To znaczy modele, które budowaliśmy, tak jakbym ja to robił, które budowali chemicy i kosmolodzy, zakładały, że struktura wody w stanie stałym, jako lodu, jest prosta i idealnie symetryczna. W ogóle krystalografia mniej więcej tak mówi. Tymczasem polski zespół, polsko-brytyjski dokładniej, bo laboratorium było w Chilton w UK, stacja nazywa się Pearl i tam też byli naukowcy lokalni czy technicy. Te badania pokazały, że kiedy zejść na większy poziom szczegółowości, no to okazuje się, że nie mówimy już o idealnej symetrii, ale o bardzo rozbudowanym lokalnym nieładzie. Ładne tu jest porównanie, że to tak jakbyśmy spojrzeli z góry na parking pod jakąś galerią handlową i wydaje się z góry, że auta stoją w sposób uporządkowany, no w jakimś tam wzorze, ale kiedy zejść na poziom dużo bliższy z naszą kamerą, powiedzmy, no to okazuje się, że te lokalne odchylenia są bardzo zauważalne. To znaczy, że auta nie stoją idealnie równo, tylko każdy tam o kilka centymetrów dopasowuje się do swojego miejsca, może zachodzić na miejsce sąsiada i tak dalej, i tak dalej. No właśnie taki rodzaj nieporządku odkryto w tej strukturze krystalicznej kosmicznego lodu, jednego z kosmicznych lodów, co też w zasadzie nie zaskakuje, ponieważ na poziomie atomowym to energetycznie korzystniejsze. Narzucanie sobie przez atomy, zrobiłem cudzysłów rękami, no ale wy tego nie widzieliście, jest bardzo energetycznie kosztowne, żeby utrzymać taką idealną symetrię. Taki delikatny nieporządek wydaje się być dużo sensowniejszy. No ale teraz pytanie, jak go mapować? I tak dalej, co oczywiście nie przekłada się jakoś bezpośrednio na, nie wiem, podbój kosmosu, natomiast sprawia, że zrobiliśmy kolejny krok do lepszego zrozumienia tego, co w kosmosie się dzieje, a skoro woda w stanie stałym to najpopularniej występująca substancja chemiczna we wszechświecie, no to wypadałoby ją zrozumieć jeszcze trochę lepiej. Jeżeli chodzi o lód 7, zespół profesora Krzysztofa Woźniaka właśnie ten krok zrobił. Polecam artykuł na stronie serwisu naukowego Światowego UW, ponieważ zobaczycie tam krótki film, który, no ja takie rzeczy lubię, wizualizuje to, co odkryto. To oczywiście jest animacja atomów, ale naprawdę jest po pierwsze fajnie zrobiona, po drugie ciekawa. Więc nie zawiedziecie się, wchodząc na tę popularną naukową stronę Uniwersytetu Warszawskiego. A ja tymczasem puszczę wam już kawałek Limuzin, Josha Cafe i słyszymy się za chwilę na temat inny niż lud.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Czy uda nam się stworzyć fuzję jądrową na Ziemi? To jedno z największych wyzwań współczesnej energetyki, ale też proces najbardziej, nie wiem czy obiecujący, taki, który gdyby się udał, to mógłby stanowić największą chyba rewolucję w energetyce od czasów energetyki jądrowej, tej, która polega na rozszczepianiu, ponieważ fuzja jądrowa, proces, który zachodzi w gwiazdach, w tym w Słońcu. No cóż, to proces, który tworzy gigantyczne ilości energii. Słońce dostarcza jej na Ziemię cały czas tyle, że cała ludzka energetyka to cienki dopisek przy 170 milionach gigawatów, które dziennie dostarcza Ziemi Słońce. No ale jednocześnie proces, który jest technicznie bardzo trudny, ale nad którym cały czas pracujemy i znów my, to akurat nie Radio Campus, ale my fizycy, a w tym wypadku my Polacy, ponieważ w czasopiśmie Nuclear Fusion ukazało się właśnie nowe wyniki nowego badania, w którym brał udział także polski zespół. Badania dokładnie z Must Upgrade, czyli brytyjskiego sferycznego tokamaka. Piękne słowo. Czyli urządzenia, w którym pole magnetyczne utrzymuje plazmę w zamkniętej komorze. Urządzenia, które służy do sprawdzania, jak można by osiągnąć późniejszą energetykę opartą na fuzji jądrowej. Wielkie laboratorium, w którym bada się plazmę, ponieważ właśnie plazma to jest ten czwarty stan materii, z którym nie tyle wiążemy nadzieję, co który wiąże się z fuzją jądrową. To gaz, który jest stworzony z atomów, które tracą swoje elektrony, paliwo ogrzane do temperatur rzędu dziesiątek milionów stopni Celsjusza i no, taka materia, w której ten gaz, te atomy przewodzą prąd, reagują na pola magnetyczne, falują, wytwarzają niestabilności i cóż, coś robi, a my liczymy na to, że udałoby się taką plazmę kontrolować, utrzymać w ryzach i odprowadzać energię z procesu, który może w niej zachodzić, czyli łączeniu mniejszych atomów w cięższe atomy. W Słońcu podstawową rolę odgrywa łączenie atomów wodoru w cięższe atomy helu. Na Ziemi rozważamy raczej łatwiejszą reakcję połączenia deuteru i trytu, czyli ciężkich odmian wodoru. Do chyba też helu. Patrzę na artykuł na stronie naukawpolsce.pl, bo tam opisywany jest właśnie polski udział z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie oraz Uniwersytetu Opolskiego w tych angielskich, międzynarodowych, ale działających w Anglii badaniach. Jak na razie cały czas robić tego nie umiemy, natomiast badania w Must Upgrade pokazują, że można połączyć dwa podstawowe cele, czyli zachować dobre warunki w centrum plazmy, bardzo gorące i jakby wysokie ciśnienie, wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie, a jednocześnie osłabić kontakt tej plazmy z elementami dywertora. Wow. Czyli no, sprawić, że ta plazma nie będzie chaotyczna, niszczyć tego, co znajduje się dookoła niej, ale że da się ją właśnie kontrolować, odizolować i oddawać, kontrolować proces, w którym plazma oddaje energię. No bo tutaj raz to jest krok jeden, to jest doprowadzić do fuzji jądrowej, a krok dwa, no to energię, która powstaje w jej wyniku, ujarzmić i odprowadzić z takiego przyszłej elektrowni, a dzisiejszego laboratorium. W Must Upgrade udało się uzyskać warunki, w których gwałtowne wyrzuty energii z brzegu plazmy były mniejsze albo zanikały. No i udało się za pomocą pola magnetycznego tłumić je, kiedy chcieli badacze je tłumić. Oczywiście droga do energetyki z fuzji jądrowej jest jeszcze bardzo długa, ale idziemy w tamtą stronę i polscy badacze również mają w tym swój udział. Jeżeli temat Was ciekawi, to możecie przeczytać więcej na stronie naukawpolsce.pl. kosmos.pl, a ja wracam do Was za chwilę. Już wyjdziemy z kosmosu, bo mówiliśmy o kosmicznym lodzie 7, teraz o energii gwiazd z fuzji jądrowej na Ziemi. Znajdę dla Was coś nieco bardziej ziemskiego, może w kolejnej odsłonie.

Szosz i Lokal z numerem Champions League. Dzisiaj już jakieś mecze do kwalifikacji Champions League startują, ale pierwsza runda bez polskich zespołów. My możemy spokojnie skupić się na Mistrzostwach Świata i szczęśliwym zwycięstwie Belgów wczorajszym, ale to nie ta audycja. Miła TZ TVB, Kacper Cempa teraz.

Krakowie. Zjedzmy parę łysiczek szejkiem w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na filmie.

0: Kampus Główny.
1: Okazuje się, że malarze, i to już malarze XVII-wieczni, potrafią czasem zobaczyć w świecie coś, co naukowcom zajmuje dużo, dużo więcej czasu. A dokładniej, w każdym razie takim malarzem najwyraźniej był Jan Brueghel starszy, flamandzki malarz z XVII wieku, z początku XVII wieku, który na swoim obrazie Alegoria Powietrza przedstawił aż 60 gatunków ptaków. No, to jeszcze samo w sobie aż tak imponujące nie jest. Jakbyśmy siedli, to 60 gatunków ptaków jakoś byśmy wymyślili. Na obrazie widać i sikorkę, i widać papugę, taką arę czerwoną, i widać srokę, i inne ptaki bardziej europejskie, ale na obrazie znajduje się też przedstawienie nietoperza polującego na małego ptaka. I to na ptaka jakiegoś takiego wróbelkowatego. Akurat ten detal tak dobrze widoczny nie jest. Być może jest to rudzik, co do tej pory wydawało się raczej jakimś wyłącznie artystycznym zabiegiem. Nietoperze na ptaki nie polują. Z wyjątkiem w Europie jedynego borowca olbrzymiego, to jedyny faktycznie nietoperz, który poluje na ptaki w Europie, i właśnie ten nietoperz został przedstawiony u Jana Brueghla starszego. Chociaż to, że te borowce olbrzymie na ptaki polują, wiemy, udało nam się to zaobserwować dopiero rok temu, w 2025 roku. To potwierdzenie znalazło się w pracy naukowej opublikowanej w Science. No a tutaj wygląda na to, że już 400 ponad lat temu Jan Brueghel starszy był tego doskonale świadomy. Czy to możliwe? No, tematem zajmuje się dział nauka w tygodniku Polityka, a dokładniej Robert Jurszo. Temat wydaje się być mało prawdopodobny, ponieważ naukowcom zauważenie tego borowca olbrzymiego polującego na ptaki zajęło tak dużo czasu, ponieważ robi on to najczęściej w nocy i nawet kilometr nad ziemią, bo poluje na ptaki migrujące. Jak możliwe więc, że Brueghel mógł zaobserwować to gołym okiem? Być może tutaj sugestia jest taka, że zauważał on po prostu szczątki ptaków w miejscach, gdzie nietoperze się pojawiają, a że nietoperze w tej okolicy, no to właśnie borowce olbrzymie, no to narysował takiego i wyobraził sobie, że może na ptaki poluje. Po prostu miał Brueghel dobrą czutkę. Być może zaobserwował spokrewniony gatunek borowca nie olbrzymiego, ale wielkiego, o którym są anegdotyczne doniesienia, że zdarza mu się polować na ptaki, ale czy te anegdoty sprawdzają się w naturze, tego naukowcy w Science jeszcze nie udowodnili. Tak czy siak, na pewno na obrazie widzimy coś, co miejsce ma, i to widzimy na 400 lat przed poprawnym naukowym udowodnieniem tego zjawiska. Fajna sprawa i fajne pokazanie, że flamandzkie malarstwo faktycznie było oddane obserwacji i rejestracji rzeczywistości dookoła. Jeżeli chcecie ten obraz zobaczyć, to Jan Brueghel starszy, Alegoria Powietrza, ten nietoperz polujący na ptaka jest w prawym górnym rogu, albo możecie zobaczyć go razem z powiększeniem detali na stronie tygodnika Polityka w dziale Nauka.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.

0: Eliza Rose z numerem Pingers, a ja teraz przechodzę do rozmowy Kuby Łasickiego z doktorą Agnieszką Marzędą, bo w najnowszym odcinku podcastu Campus Nauka Kuba z tą badaczką rozmawiali o trollingu, a dokładniej o politycznych farmach troli. Słyszeć o nich wszyscy niestety słyszeliśmy, widzieć ich efekty też chyba wszyscy niestety widzieliśmy, ale skąd w zasadzie dzisiaj biorą się farmy troli, gdzie one są, czy to naprawdę są ludzie? Cały czas o tym wszystkim opowiada badaczka zjawiska.
1: Kampus główny.
2: No a jakie zachowania trolling dzisiaj obejmuje?
3: Trolling dzisiaj jest gigantycznym narzędziem wykorzystywanym do różnych celów, do celów propagandowych, właśnie tak jak już pan powiedział, do celów propagandowych, politycznych, dla zabawy, po to, żeby kogoś zdyskwalifikować albo w ogóle wykluczyć go, tak? Mówimy o cancel culture, jest to też jeden z takich super narzędzi, żeby można było to robić. Absolutnie na trolling musimy patrzeć wielowymiarowo, tak? Tutaj właśnie ten artykuł, badania pierwsze dotyczyły hatingu, drugie dotyczyły trollingu, natomiast one bardzo, ta klasyfikacja bardzo mocno pokazuje, że trolling ma różne oblicza i różnie też w zależności od tych, obliczy. Również po pierwsze różnie na niego reagujemy, a po drugie różne skutki społeczne wywołuje. Także też dzisiaj nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czym jest trolling, czy jest dobry, czy jest zły, bo nie pamiętajmy, że trolling ma też, może mieć taką nie to, że dobrą funkcję, tak, żeby być może być pozytywny, o tak, albo neutralny. Z trollingiem, przy trollingu nie mówimy tylko o tych takich negatywnych skutkach, także też zależy absolutnie od tego, z jakim trollingiem mamy do czynienia, natomiast oczywiście wykorzystywany jest w sposób mega intencjonalny, czasami super podły, po to, żeby osiągać różne korzyści.
2: To zgaduję, że negatywne konsekwencje ma właśnie taki trolling, powiedzmy polityczny, jakaś manipulacja, dezinformacja, no a te jakieś pozytywne to właśnie to, co ja powiedziałem na początku, że ten trolling w starym stylu, że to po prostu są żarty, no a żarty powodują uśmiech, jakieś polepszenie humoru i tak dalej.
3: Tak, jak najbardziej. Wiemy już tak, że trolling wygrywa wybory. To widzieliśmy w ostatnich czasach w wielu przypadkach, również jeżeli chodzi o Polskę, tutaj też niestety ta świadomość trollingu jest na tyle niska w społeczeństwie, że siły obce, jakbyśmy tego nie nazwali, tak, bardzo często decydują i wpływają bardzo mocno na nasze poglądy i opinie. Są w stanie manipulować bardzo dużymi grupami osób. Zazwyczaj są to osoby, które po prostu są nieświadome. Jeżeli chodzi o ten trolling pozytywny, no to tutaj jest bardzo wiele, tak się uśmiechnęłam, bo właśnie takie tak te pacynki, czy jakieś nie wiem, memy prześmiewcze, wyśmiewanie się z pewnych rzeczy. To są też takie narzędzia, którymi możemy sterować bardzo też intencyjnie, właśnie do tego, żeby pobudzać społeczeństwo do mówienia o czymś, do takich lekkiego modelowania opinii, ale właśnie w takim dobrym kontekście.
2: Czasem się słyszy o czymś takim jak farmy troli. To jest coś, co rzeczywiście działa już wszędzie, że nie tylko Putin czy Trump, tacy najwięksi politycy świata, ale także nasi tutaj lokalni polscy politycy mają swoje farmy troli i podczas kampanii je wykorzystują?
3: Tak, oczywiście. Na czym polega farma troli? To dla osób, które nie bardzo orientują się w temacie. To wygląda w ten sposób, że są bardzo duże takie firmy, agencje zatrudniające wiele osób. Wyobraźcie sobie na przykład 400 osób zatrudnionych. Każda ma 20 telefonów, w każdym telefonie inną tożsamość i ich praca polega na tym, że wchodzą codziennie do tego swojego telefonu, dostają rozpiskę, gdzie co mają mówić, jakie bardzo często też widać w wprost przeklejone zdania, tak? Na przykład z jakimś błędem charakterystycznym. I zobaczcie, że taka jedna firma, 400 osób, 20 tożsamości, może mieć 8 tysięcy tożsamości, tak? To jest gigant. To jest sieć po prostu osób, które są, co gorsze, organiczne.
2: Bo mnie to zawsze szokuje, że to naprawdę są ludzie, którzy gdzieś siedzą i oni to piszą, bo ja sobie często myślałem, że to po prostu są boty, bo co za problem w dzisiejszym świecie boty zrobić, tak? Mhm. Teoria martwego internetu mówi, że w ogóle większość komentarzy to są boty w dzisiejszej sieci. To są ludzie, którzy siedzą z tymi telefonami, oni czekają na konkretne, nie wiem, linki, miejsca, dostają informacje, co mają pisać i to jest na klawiaturze naprawdę wystukane w czasie AI, a nie boty.
3: Tak, przede wszystkim z tego powodu, że tych takich organicznych ruchów praktycznie nie da się wyśledzić. Oprogramowanie komputerowe dzisiaj dość dobrze radzi sobie z botami. I właśnie, żeby nie padać ofiarą z jakby wykrycia botów, po prostu zatrudnia się ludzi. Są miejsca, pamiętajcie, na świecie, gdzie wartość pieniądza jest dużo niższa niż w krajach, w których właśnie trollingiem się walczy o władzę i koszty ponoszone właśnie na zatrudnianie ludzi są super śmieszne.

Yeah, check this shit out.

0: Kampus Główny.
1: Jakie są takie typowe objawy, że wchodzimy w komentarze pod jakimś postem, no i możemy powiedzieć, okej, to jest troll, nie będę się angażował w to emocjonalnie, nie będę odpowiadał. Coś, co można zaobserwować i od razu rozpoznać.
2: Mhm. Dzisiaj bardzo trudno jest to rozpoznać. To jest tak, że wiele osób, zwłaszcza bardzo mocno spolaryzowanych, one albo bardzo się nie zgadzają, albo to właśnie trafia w ich nutkę i właśnie do takich osób najłatwiej jest docierać trollom. One albo właśnie w sposób bardzo naiwny wierzą, potwierdzają i jeszcze utwierdzają się w swoich przekonaniach, albo z drugiej strony właśnie od razu zaczynają komentować. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często te wypowiedzi, takie wstawki, troli, komentarze, one są nasycone bardzo mocno emocjonalnie. One od razu jakby wywołują w człowieku taką trochę agresję, zwłaszcza u osób, które są bardzo mocno zaangażowane w pisanie w ogóle na internecie. Tutaj mam na myśli jeden, tak, chociażby X-a, tak, na X-ie najwięcej tych troli widać, ale to dobra, to nie jest tylko X, umówmy się, tylko w większości portali społecznościowych. Czy można je rozpoznać? Bardzo często można, zwłaszcza jeżeli bardzo dużo czasu spędzamy. Bardzo dobrze widać to też w momencie, kiedy są na przykład jakieś posty, czy ta sama firma, osoba, czy jakiś temat ma bardzo niewiele komentarzy, a nagle pojawia się jakiś super kontrowersyjny temat i pod tym tematem nagle pojawia się bardzo dużo takich właśnie emocjonalnych, angażujących komentarzy. To jest ten taki znak, który powinien nam powiedzieć, tak, to może być właśnie zagrywka trollowa, ale też bardzo dobrze widać taką retorykę charakterystyczną dla danego czasu. Nagle pojawia się coś, jakieś wydarzenie i załóżmy partii X i żeby przykryć pewne rzeczy, no to oczywiście uruchamiane są od razu trolle, uruchamiane są osoby, które wyciągają inne tematy, które powodują chociażby taką bardzo kontrowersyjną rozmowę, pobudzają tą rozmowę po to, żeby przykryć inne tematy. To też jest bardzo charakterystyczne i też nie przez przypadek pojawia się w danym momencie, tak? To jest ten. Natomiast troszkę jesteśmy bezbronni, zwłaszcza osoby, którym bardzo dobrze się wydaje, i tutaj takie dobre słowo do podkreślenia, wydaje się, znają mechanizmy działające właśnie chociażby w portalach społecznościowych. Na dobrą sprawę to są osoby właśnie takie najmniej świadome, tylko im się wydaje, że wiedzą.
1: Mhm. A czy polaryzacja, czy właśnie te emocje to jest wyjaśnienie, dlaczego ludzie odpowiadają potem na te komentarze? Bo tak jak trochę rozmawialiśmy poza anteną w przerwie, ja piszę komentarz w internecie raz na rok, to jest na pewno moja średnia, jak nie rzadziej, bo nie wyobrażam, nie rozumiem, po co pisać komentarze i odpowiadać i się w nich kłócić. No jedyne komentarze, jakie ja piszę w internecie, to jest jakaś głupota pod postem znajomego, ale że jak widzę jakiekolwiek posty na forach, nie wyobrażam sobie w ogóle wejść w sekcję napisz komentarz. Mogę je poczytać, ale żeby odpisać?
2: Mhm. Myślę, że to troszeczkę wynika z tego, że ludzie mimo wszystko, czy mamy wolność słowa, tak? Ludzie chcą wyrażać swoje emocje, swoje poglądy i właśnie komentarze są takim dobrym miejscem, gdzie możemy powiedzieć wszystko. Bardzo często jest to również anonimowo, tak? Bo zobaczcie, że z jednej strony chcemy wolności słowa, z drugiej strony chcemy anonimowości, czyli tutaj jakby nie idzie odwaga cywilna, nie idzie z właśnie z potrzebą wolności słowa. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, na pewno jest tak, że wynika to z tego, że ludzie szukają emocji. Chcą dać upust swoim emocjom. Mają potrzebę też dyskutowania. Uważają, że właśnie taka dyskusja, z mojego punktu widzenia niestety tak, również ona jest taka no niekoniecznie wartościowa, że ona ma jakiekolwiek znaczenie. Natomiast z drugiej strony nie widzą tego mechanizmu, w których sami stają się ofiarami właśnie tego, że dają się wciągać w ogóle w tą rozmowę. Gdyby ludzie nie komentowali, gdyby ludzie nie brali na poważnie właśnie takich komentarzy troli, tylko mimo wszystko trzymali się swojego zdania, to być może nie byłoby tego wszystkiego, tak? Byłaby konstruktywna, to w ogóle taka utopia trochę, tak? Konstruktywna krytyka. Dzisiaj w ogóle nawet jej nie zauważamy, bo jest tak dużo tego wszystkiego.
3: O politycznym trollingu opowiadała doktora Agnieszka Marzenda z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW. A pytał Kuba Łasicki. To był tylko fragment rozmowy. Jeżeli was ciekawi ten, cóż, niestety poważny i istniejący temat, to całość rozmowy znajdziecie w podcaście Campus Nauka. To był najnowszy odcinek tegoż.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus.

0: I know who it is.
1: Przenosimy się na AWF, gdzie przed Halo Gier trening ekipy junior młodszy obserwował nasz reporter Krzysiek Bujak.
2: Kampus główny.
3: Maciej Polak trenuje sport, który nazywa się piłka ręczna. To jest dyscyplina z bardzo długą tradycją. Świetny sport, naprawdę rozpoczęty w miejscowości Szczypiorno, moi drodzy. Gram na pozycji rozgrywający, głównie środkowy, no i polecam bardzo ten sport dla wszystkich.
4: Jakie według Ciebie trudności niesie ze sobą ten sport, a także pozycja, na której grasz?
3: No, przede wszystkim ten sport jest bardzo kontuzjogenny. No, niestety dużo tutaj kolegów u nas w drużynie, mimo tego, że dbają o przygotowanie motoryczne, kończą z długofalowymi kontuzjami, takimi jak zerwanie mięzadeł krzyżowych. Po drugie, no jest to sport, można powiedzieć, dosyć wymagający fizycznie. Jeśli chodzi o stricte moją pozycję, no to na pewno trzeba mieć otwartą głowę, dużo myśleć podczas tej gry, co często sprawia problemy. I myślę, że to jest tak jakby najtrudniejsza część w tym sporcie. No.
4: A komu byś polecił ten sport z własnych doświadczeń? Bo już powiedziałeś, że niby wszystkim, ale oczywiście są osoby, które by się nie nadawały.
3: No tak, no to jest przede wszystkim sport bardzo wymagający fizycznie, tak jak już mówiłem, więc muszą to być osoby, które będą zaangażowane. Raczej to nie jest sport rekreacyjny, który można uprawiać sobie raz, dwa razy w tygodniu. Jeżeli chce się coś osiągać, a nawet po prostu grać na jakimś konkretnym poziomie, musi być to osoba, która jest troszeczkę na wyższym poziomie fizycznym. No i też nie chcę tutaj mówić, czy używać kolokwializmów, ale no jest to sport dosyć kontaktowy, jest dużo uderzeń, więc nie można być osobą taką niskim progiem bólu. To może przeszkadzać, ale ogólnie myślę, że sport dla każdego, jeżeli zacznie się w tym wieku, naprawdę bardzo fajnie można się rozwinąć.
4: Wciąż jesteśmy na uczelni AWF i wciąż pod halą gier, ale tym razem z...
5: Ryszardem Wojcińskim. Jestem bębkarzem, całkiem wymagający pozycję pod względem przygotowania motorycznego. Jeżeli coś źle zrobisz, to wtedy od razu jest wszystko twoją winą. A jak zrobisz coś źle, no to w sumie też jest zawsze twoją winą, więc nieważne co zrobisz, będzie źle. Nigdy nie ma żadnych pozytywów. Trudności, no to na pewno też trzeba być odpowiem na ból. Tutaj myślę, że nie odkryję Ameryki. Jeśli chodzi o moją pozycję, to moja pozycja trudności to jest głównie czas reakcji, plus czytanie gry mimo wszystko. I do tego myślę, że też ten odporność na ból musi być całkiem duża, ponieważ się zdarza dostać w twarz. Komu polecam ten sport? Dla własnego dara powiem, że nikomu, bo nie chcę mieć konkurencji. A tak przechodząc bardziej do konkretów, no to polecam ten sport każdemu, jak każdy sport tak naprawdę. Na pewno trzeba być bardzo odpornym na ból, co już wspominałem. No i szczególnie na mojej pozycji, no to trzeba się nie bać. No i również na mojej pozycji trzeba się nie bać, po prostu dostać mocnego ciosa.
6: Mikołaj Dyrta. Być na WF jest super, najlepszy w Warszawie. Sport jest bardzo wymagający, potrzebujący wielu wyrzeczeń pracy i włożonego w niego wkładu.
4: Jakie według Ciebie trudności niesie ze sobą ten sport, a także pozycja, na której grasz?
6: W sporcie się trudności, bo jest bardzo wymagający, wymaga dużo wyrzeczeń. Trzeba być bardzo spornym na ból, trzeba myśleć na boisku.
1: To jeszcze nawiążmy do ciekawostki z początku tego materiału. Tak, Szczypiorno uznawane jest za miejsce narodzin polskiej piłki ręcznej, ale chociaż kiedyś to była oddzielna miejscowość, dziś to dzielnica Kalisza. AWF prowadzi sekcje dziecięce i młodzieżowe wspierane przez miasto. Są i kluby, i ośrodki oferujące czasem darmowe treningi. Warto popytać, czy to na szkołach, czy uczelniach. No, raczej może po wakacjach. Materiał przygotował Krzysiek Bujak.

Już za chwilę pierwsza po południu, to znaczy, że kończymy audycję Campus Główny, chociaż to oczywiście nie koniec dzisiaj tematów naukowych. Jeszcze przed Wami Naukont z SGH po 13.45. Ja się nazywam Bartosz Pergu, prowadziłem tę audycję. Pozdro i do kolejnego razu.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, a? Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

bo za nim na lądoper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim na lądoper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

be honest.

0: Because I really want you to come and stay.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Autopromocja. Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Autopromocja.
2: To Rock FM.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: doktorze? Potrzebujemy pana na CITO.
1: Doktorze, gdzie jest?

0: Wstawanie o tej porze.
1: 4 minuty po 15. Nazywam się Damian Broszko. Program realizuje Michał Dorobisz. I chcieliśmy wejść trochę szybciej, ale jak zobaczyliśmy tę piosenkę, to stwierdziliśmy, że ona musi najpierw polecieć, bo ona ma jakiś taki vibe. Sub Bass Surfer. Jest to... No, jakoś nakręca mnie ta piosenka. A co teraz? Parę mamy rzeczy dla was, wydarzenia, co można robić w ten weekend, w tym tygodniu, a potem będzie też rozmowa z Wojtkiem Tochmanem, który napisał książkę, reportaż Delfiny i Belzebub, ale to wszystko po wiadomościach. Teraz na chwilę jeszcze z was zostawiamy z Bullet from a Gun od Skepty i co? Słyszymy się za chwilkę.

15.11, a z nami był też bardzo fajny, skoczny kawałek Need You Now, Sigma, Dutch, Graft, Profesor Green. Sigma jak słowo roku z 24 roku, czyli 2 lata temu. No a my teraz przechodzimy już do wydarzeń, więc na początek Lato w Pałacu, lipiec 2026, czyli wydarzenia, które są organizowane albo współorganizowane przez ASP. Dzisiaj jeszcze od 17.30 do 19.00 są warsztaty fotograficzne, w jakim świetle nas widzę, dla rodziców z dziećmi w wieku od 8 lat, więc można przychodzić na... Będzie tam odpowiadanie na pytanie o świetle, jak wpływa na charakter fotografii i w jaki sposób można budować nastrój w ogóle zdjęcia. Ale są też bibki. W sobotę razem z Plons będzie kolejna spotańcówek w Pałacu Czapskim. Dla przypomnienia, darmowa. Od 19.00 wszystko się zaczyna. Będzie grał DJ Bern Reynolds. Potem zamianka. Od 20.00 do 22.00 Warszawska Orkiestra Sentymentalna. I na ostatnie półtorej godziny DJ Bern Reynolds i wtedy już koniec całej zabawy jest o 23.30. Natomiast jutro w Salto Barze wieczór z jazzem o 19.30 też jest wstęp darmowy. Wystąpi trio. Trio, czyli Maja Kuzińska, flecistka, będzie także Szymon Drabiński, pianista i kameralista, oraz jeszcze do tego dołączy Jakub Kaczmarczyk, kontrabysista. I wiem, że pogoda nie jest najlepsza. W tym tygodniu ona raczej nie będzie nas rozpieszczała, ale być może czwartek może nas zaskoczyć pozytywnie, więc chciałem o tym powiedzieć, że w Ale Sztuka będzie pokaz plenerowy Shreka, fantastycznej bajki, mojej ulubionej zdecydowanie bajki. Seans zaczyna się o 21.00, jeśli ktoś chce z sentymentu wybrać się na Shreka, na kino plenerowe, to Ale Sztuka w czwartek o 21.00.

21 minut po trzeciej. Ja przejdę do estradowego lata na Niemcewicza 4x6, czyli multimedialny Park Fontan. Mówią, że to jest trochę taki festiwal. No rzeczywiście sporo dosyć się tam dzieje i to trwa w ten weekend, piątek, sobota oraz w następny. Ja się skupię na tym najbliższym weekendzie. Jeśli będziecie chcieli jeszcze więcej informacji, co jest w przyszły weekend, to wystarczy wpisać estradowe lato na Niemcewicza 4,6, znajdziecie informacje, a w piątek od 15 do 22 będą tam targi płyt winylowych, CD, kaset, o 18 klub komediowy, all inclusive, urlop improwizowany. Będą od 19 już grali Muzę, a o 22 Silent Disco i wstęp jest też darmowy, multimedialny Park Fontan. Następny dzień będzie w sumie powtórką. Różnica jest taka, że zamiast na przykład klubu komediowego jest tam yoga, ale później DJ sety pod wieczór i następny weekend też również będą zaplanowane wydarzenia. A w sobotę na koniec jeszcze tak powiem, że jest Soul Service w Spatifie, start o 19, wstęp jest za Friko, jazz, funk, disco, więc sporo tego dobrego. A my będziemy mieli zaraz rozmowę z Wojciechem Tochmanem, reporterem, który napisał książkę Delfiny i Belzebub. To jest reportaż o psach i kotach, ale także o innych zwierzętach na Ukrainie, które zmagają się z warunkami wojennymi. Więc dowiecie się trochę więcej, jak wygląda życie ludzi, którzy ratują te zwierzęta, ale także tych zwierząt.

0: świat.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Reklama.
5: 15.30, Karolina Harzyńska już jest w boksie przygotowana. Jedziesz, Karolina.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Utrudnienia w kierunku centrum, konflikt wpisów, a także tłumaczenie balagana.
6: Wiadomości.
7: Na ulicy Wolskiej przy skrzyżowaniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia zderzyły się samochody osobowe. Podróżowało nimi łącznie 5 osób, z czego 2 z nich znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują służby, a na miejscu panują również utrudnienia w kierunku centrum. Spór o donacje, w tym pociski do systemu Patriot i o to, kto wiedział o decyzji rządu, przeniósł się do mediów społecznościowych. Prezydent Karol Nawrocki napisał, że zdumiewa go postawa premiera i zwrócił się do szefa MON słowami: decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć. Zadeklarował też, że jest gotów wziąć odpowiedzialność za przygotowanie przepisów dotyczących donacji sprzętu. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił otoczeniu prezydenta mijanie się z prawdą. Napisał, że sprawa była wielokrotnie omawiana z udziałem przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego, a swój wpis zakończył pytaniem: w czyim interesie kłamiecie? Kancelaria prezydenta podtrzymuje, że decyzja nie była konsultowana z głową państwa. Z kolei rząd odpowiada, że prezydent był o sprawie informowany. Od dziś nowe samochody w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Przepisy obejmują auta rejestrowane po raz pierwszy i mają zwiększyć ochronę kierowców oraz pieszych. Obowiązkowe będą m.in. system awaryjnego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystent utrzymania pasa ruchu, system monitorowania zmęczenia kierowcy oraz urządzenia rejestrujące dane podczas wypadku. Zmiany dotyczą tylko nowych pojazdów. Nie trzeba będzie doposażać starszych samochodów.
6: Sportowy Campus.
7: Po porażce Stanów Zjednoczonych z Belgią 1-4 w 1/8 finału Mundialu głos zabrał balagan. Napastnik przyznał, że był zaskoczony decyzją o uchyleniu zawieszenia po czerwonej kartce. Jak powiedział, kiedy decyzja została uchylona, wiedziałem, że będą kontrowersje. Dodał też, że nie uczestniczył w całym procesie i zaakceptował zarówno pierwotną karę, jak i późniejszą zgodę na grę. Wcześniej prezydent USA Donald Trump potwierdził, że zwrócił się do FIFA o ponowne rozpatrzenie sprawy balagana. Naprawdę dobrze rozumiem sport. Naprawdę dobrze. I to nie był faul. To nawet nie było wykroczenie. Podsumował amerykański prezydent. Sam piłkarz podkreślił jednak, że nie miał wpływu na to, co działo się poza boiskiem.
6: Korki.
5: Gdybym miał powiedzieć, jak Donald Trump rozumuje sport, a ja rozumuję tak korki jak on sport, to nie ma korków.
6: Pogoda.
5: Pogoda, Warszawa, 19 stopni, może będą jeszcze jakieś opady deszczu, ale szanse nie są wcale aż takie wielkie, więc kto wie, na pewno będzie pochmurnie i nie zobaczycie raczej słońca, w ogóle ten tydzień będzie raczej bezlitosny, ale jutro mogę wam powiedzieć, że jakieś takie przebłyski, będzie słoneczko troszeczkę, ale jednak z przewagą zachmurzenia.

0: Normalnie o tej porze.
1: Moi drodzy, dzisiaj ze mną jest Wojciech Tochman, który jest po premierze ponad miesiąc temu Delfiny i Belzebub. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Zanim przejdziemy tak do meritum książki, ja chciałem zapytać, jaki ciężar emocjonalny był dla ciebie, pisząc tę książkę i w ogóle przeżywać te wszystkie wydarzenia?
2: No to jest książka o wojnie w Ukrainie, o zwierzętach na wojnie w Ukrainie, o ludziach, którzy te zwierzęta ratują, głównie zwierzęta domowe, czyli psy i koty. Ja jestem psiarzem, bardzo kocham psy, mam też kotkę, no i lubię ludzi, w związku z tym było to trudne, ale wydaje mi się zawsze, kiedy jestem pytany o moje emocje, że one w kontekście tego, o czym piszę, a piszę jednak o cierpieniu i ludzi, i zwierząt, którzy tracą codziennie na wojnie to, co mają najważniejsze, czyli życie najbliższych, domy, miejsca pracy, miejsca nauki, tracą bezpieczeństwo, tracą spokojny sen, a zyskują tylko obawę o swoje życie i o życie najbliższych, to moje cierpienie czy moje emocje nie powinny mieć tutaj żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że ja mam pewien przywilej, no pewien, ale fundamentalny przywilej. Otóż ja wciąż jestem, gdybym był Ukraińcem, byłbym w wieku poborowym, a ja mam polski paszport. Więc mam przywilej, fantastyczny przywilej wyjścia z tego horroru, z tego piekła. Kiedy mam już dość, kiedy już jestem chronicznie niewyspany po 3 tygodniach alarmów, na przykład nocami, które ja słyszę, bo ja niestety słyszę te alarmy, też nie wyłączam aplikacji. Kiedy już byłem na froncie wiele dni, kiedy jestem brudny i oczywiście jest się gdzie wykąpać, ale w sensie takim, no, że generalnie chętnie bym już był u siebie w domu, to ja mam ten przywilej, wsiadam w autobus czy w pociąg i wysiadam w Warszawie i jestem u siebie w domu. Ludzie stamtąd tego przywileju nie mają. Lub jest to dosyć, dla kobiet z dziećmi jest to bardzo skomplikowane. W związku z tym wydaje mi się, że moje emocje nie są tu istotne. Ważne są emocje moich bohaterek i bohaterów, którzy cierpią codziennie.
1: A powiedziałeś coś takiego bardzo ważnego. Masz paszport polski. Twoi bohaterzy często stykają się z pytaniami, po co oni w ogóle to robią? Po co ratują te zwierzęta i tak dalej? Pytanie, po co ty to robisz?
2: Ja jestem reporterem i piszę książki. Najnowszą książką jest właśnie książka Delfiny i Belzebub. Robię to, ponieważ jakkolwiek w tym kontekście źle to zabrzmi, czy niedobrze to zabrzmi, ja kocham swoją pracę i życzę każdemu, żeby pracę swoją wykonywał z pasją. Ja to robię już ponad 30 lat, więcej, teraz będzie 40 lat i codziennie jestem chętny do swojej pracy i oczywiście bywam zmęczony, też sobie robię przerwy, na przykład po wydaniu książki, tak jak teraz wydaliśmy Delfiny i Belzebub w wydawnictwie literackim, to teraz poświęcam czas na promocję, nie zajmuję się stricte zawodową robotą. Robię to, bo to się dzieje. Bo to się dzieje tuż za naszą granicą, bo inwazja Rosji na Ukrainę jest sprawą dziejową, jest sprawą ważną planetarnie, i wydaje mi się, że jeśli wykonuję taki zawód, czyli piszę reportaże, czyli piszę opowieści o tym, co się wydarza, albo co się wydarzyło, piszę o prawdziwych ludziach, a jak się okazuje, także o prawdziwych zwierzętach, a nie wymyślonych, no to moim obowiązkiem jest, sam sobie narzucam ten obowiązek, ja nie mówię, że wszyscy koledzy i koleżanki muszą to robić, jest pisanie właśnie o tej sprawie. Wydaje mi się, że nie ma dzisiaj, no może poza wojną w Gazie, równie ważnej sprawy jak wojna w Ukrainie i to, co tam się dzieje.
1: Ja mam taki teraz cytat w głowie, który uważam za jeden z najlepszych z tej książki. To jest, czy krowy też są nazistami, czy świnie chcą też dołączyć do NATO, kiedy mówiło się o tym, że nawet i one tracą życie na tej wojnie. Pytanie jest, czy tam jest taka niemoc do tego, co się dzieje wokół, że nawet tak nieistotne dla sprawy istoty muszą tracić życie.
2: Tam jest bardzo dużo mocy. Gdyby nie było tej mocy, to Ukraina już dawno by padła. Ludzie są zdeterminowani, żeby tę wojnę przetrwać i wygrać. Oczywiście nie wszyscy są w armii. Są też tacy, którzy uchylają się od walki. O tym też wspominam, że jest pewne niezrozumienie między Ukraińcami, tymi, którzy walczą i tymi, którzy tracą na wojnie bliskich, a tymi, którzy nie chcą walczyć, co ja też rozumiem. Ja nie jestem od tego, żeby Ukraińców i kogokolwiek oceniać. Ja jestem od tego, żeby zapisywać rzeczywistość i pisać o nich, o tej rzeczywistości książki. Wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo mocy, w sensie takim, że każdy chce coś robić. Ludzie nie chcą być bezradni, ludzie chcą być sprawczy. W związku z tym, że nie będąc w armii, nie mam narzędzi do tego, żeby walczyć z dronem czy z bronią w ręku. Nie mam narzędzi, żeby ocalić żołnierzy w okopach, a te okopy są takie jak z pierwszej wojny światowej, jak były ponad 100 lat temu. Nie mam narzędzi, żeby ocalić cały mój kraj, czy gdzieś ludzi tam daleko w Donbasie, albo za Charkowem, koło Kupiańska, ale mogę, więc robię to, co mogę robić. Ocalam to życie, które da się ocalić. Jedna z bohaterek moich mówi w rozdziale Koci Tata, mówi o kocie, który trafił do niej z Wyspy Węży, kiedy już po deokupacji Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Nie mogłam ocalić męża, który tam zginął, ale mogłam ocalić kota, który tam przeżył. I to jest w tej wojnie nowe, to jest w tej wojnie bardzo piękne, że ludzie nadają znaczenie każdemu życiu, bo to jest wojna przeciwko wszystkiemu, co żyje. Przeciwko ludziom, przeciwko psom, przeciwko kotom, przeciwko koniom, przeciwko bażantom, przeciwko łabędziom, przeciwko małym ptaszkom, przeciwko delfinom, przeciwko nietoperzom. W Ukrainie mówi się, i moim zdaniem słusznie, o ekobójstwie, czyli całe tereny ulegają zagładzie, całe tereny naturalne, dzikie, jak na przykład po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce na Dnieprze, to był czerwiec 2023 roku, była ogromna powódź, jej skutki są widoczne do dzisiaj, albo jak właśnie zagłada delfinów w Morzu Czarnym. To wszystko trzeba zapisywać i w miarę możliwości, ja osobiście wątpię w te możliwości, żeby była jasność, pociągnąć do odpowiedzialności w przyszłości ludzi, którzy tego dokonali, a więc przede wszystkim Putina i jego ekipę, ale też trzeba pamiętać, że tam na dole w czasie wojny strzelają zwykli ludzie, zwykli Rosjanie, jacyś zwykli tam ludzie z mniejszości Federacji Rosyjskiej, więc oni też są odpowiedzialni za to, że mordują.
1: Dobrze, i tu postawimy kropkę, ale zaraz do was wracamy.

0: Jesteśmy z powrotem, Wojciech Tokman ze mną w studiu, Delfiny i Belzebub. Mówimy o tej książce, która niedawno miała premierę. Jest to książka, która myślę, że w ogóle jak wybuchła wojna, to no, Polacy ruszyli do pomocy od razu. Wolontariat od razu się rozszerzył i to taki nawet nazwałbym go pojedynczy. Pojedyncze rodziny po prostu pomagały, ale ty patrzysz na sprawę trochę inaczej, bo patrzysz na zwierzęta i mi to tak uświadomiło, które w tym wszystkim są zdezorientowane, bezbronne, bo jak nawet napisałeś o tym, chyba z naukowego punktu widzenia, psy to pasożyty, tak?
1: Tak mówi jedna z biolożek, która pracuje w Centrum Ratowania Rehabilitacji Nietoperzy w Charkowie. I ona mówi, że nietoperze są ważnym elementem ekosystemu, ponieważ regulują ilość owadów w naturze, a więc też w uprawach zbóż. Dlatego są ważne z punktu widzenia interesów człowieka. Natomiast psy i koty nie, no ale ci, co ratują psy i koty, mówią, no jak to nie? Przecież te psy i koty w czasie wojny ratują nasze człowieczeństwo. I to jest o tym książka, Delfiny i Belzebub. To nie jest książka taka, bo po prostu nie jest reportaż wojenny, których jest bardzo wiele.
0: Nie, ja bym powiedział, że to jest reportaż o życiu.
1: To jest reportaż...
0: O wojnie na przykład.
1: To jest reportaż o życiu i o umieraniu. Ale jest to książka pełna życia, której nie należy się w ogóle bać, bo to jest książka bardzo krzepiąca, budująca, opowiadająca o tym, co jest jasne w tych mrocznych czasach, ale też przedstawiająca naszych sąsiadów, Ukraińców, jako ludzi z krwi i kości, których determinacja w walce jest godna podziwu i szacunku. I starałem się to pokazać, że to, co robią ci ludzie tam, jest nadzwyczajne i budzące pewnie zdumienie u niektórych ludzi tutaj, no bo jak możesz ratować, żebyś jeszcze ratował swojego psa i swojego kota z narażeniem własnego życia. No bo ten kot się znalazł w niebezpieczeństwie, czy pies. Ale oni ratują codziennie nie swoje psy, nie swoje koty. Narażają życie, jeżdżą do Donbasu, jeżdżą za Kramatorsk do Druszkiwki, sam tam jeżdżę czasami. No teraz już jest coraz trudniej. Do Konstantynówki jeździliśmy, teraz już do Konstantynówki nie da się jeździć. Jeździliśmy do Kupiańska, teraz do Kupiańska już się też chyba nie da jeździć. Znaczy, może... na pewno już jest tam bardzo trudno i jest za Kupiańsk w ogóle już nie można jeździć, a jeździliśmy tam, wszędzie waliła artyleria, teraz coraz te drony są coraz bardziej precyzyjne, coraz bardziej nowoczesne, są drony już na sznureczku też, na światłowodzie, które nie są wykrywalne przez nasze urządzenia. W związku z tym to jest skrajnie niebezpieczne. Dawniej jeździliśmy na front po zwierzęta, czy blisko frontu, bez broni antydronowej, a teraz już mamy broń antydronową, a nawet mamy specjalnego człowieka, który tylko jest od tego, żeby nas chronić, jakby on nadleciał. Ja mówię nas, bo jestem też wolontariuszem 12 stróżów, 12 wartowych. Głównie zajmuję się w Polsce zbieraniem pieniędzy na leczenie i karmienie i żywienie tych zwierząt ocalonych z frontu dla 12 stróżów, ale także dla Animal Rescue Charków, to jest duża organizacja w Charkowie, i dla trzech schronisk, gdzie te zwierzęta, których nie udało się od razu wysłać do adopcji, od razu albo po leczeniu, kastracji i szczepieniu, trafiają do tych schronisk w Fedorowce, pod Podolskiem i w Nikopolu. No w Nikopolu to jest trochę inna historia. I tam czekają na adopcję. I te zwierzęta też trzeba leczyć i karmić. Więc ja się głównie zajmuję tutaj zbieraniem na zrzutka.pl, ukośnik ocalamy. Tam wszystko wyjaśniam, także na moich mediach społecznościowych. No i ta książka powstała, w Delfiny i Belzebub, powstały po to, żeby pomagać, żeby mi pomóc pomagać. W zeszłym roku ja zebrałem ponad 500 000 złotych, a w skali całego przedsięwzięcia, które trwa już prawie 3 lata, zebraliśmy 1,5 miliona.

0: My te pieniądze zbieramy jako fundacja Klub Heban i na bieżąco wydajemy, głównie na zakup leków, także na pracę weterynarek, bo weterynarze są głównie na froncie, są medykami bojowymi, leczą ludzi, ratują ludzi, no bo te weterynarki muszą z czegoś żyć. To jest ich praca. Czyli głównie spłacamy długi w klinikach weterynaryjnych, bo te długi są ogromne. No i kupujemy karmę, psy i koty, które są w trakcie leczenia, w trakcie rehabilitacji, nie mogą jeść paździerzy, tych paździerzowych, czy tych wiórek, które udają karmę, które są sprzedawane w supermarketach, ale muszą jeść dobrą karmę, bo dobre jedzenie jest jednym z warunków drogi ku zdrowiu. Więc my o to dbamy. Ja o tym wszystkim piszę właśnie w Delfinach i Belzebubie, bo ta zbiórka nasza, to jest taka sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, a potrzeby codziennie są ogromne i dopóki jest wojna, to jest studnia bez dna. Te zwierzęta się mnożą. No dzięki nam się mnożą, mnoży ich trochę mniej, bo w ciągu już piąty rok trwa wojna. Tego czasu te organizacje uratowały około 100 tysięcy zwierząt, psów i kotów z frontu. No ale co chwilę przychodzą nowe na świat i my jesteśmy od tego, żeby im pomagać. I ta książka Delfiny i Belzebub ma być takim narzędziem do pomocy. Wierzę, że kto ją przeczyta, to po pierwsze dowie się wiele o wojnie w Ukrainie. Zobaczy ją z samego wnętrza bólu i cierpienia, ale też zobaczy, jak ludzie są mocni, sprawczy, jak są aktywni, jak są dzielni. To są często kobiety. Nawet najczęściej, bo mężczyźni walczą, a ja nie piszę o pierwszej linii tam przy samej strefie śmierci, o żołnierzach, chociaż też, bo tam też są zwierzęta. I ta książka, myślę, że jak będzie takim impulsem, że ktoś z czegoś zrezygnuje, z jednej kawy albo z dwóch kaw i przekaże te pieniądze. Ja je oczywiście rozliczam skrupulatnie, co do każdej hrywny i każdej złotówki, każdego euro na moich mediach społecznościowych, zawsze dwa razy w roku. I także oczywiście na koncie tej zbiórki zrzutka.pl łamane przez Ocalamy. W każdym razie ta książka opowiada o tym, że każde życie ma znaczenie i próbuje, i nad tą książką wisi takie pytanie, dlaczego ty to robisz? Przecież to nie są twoje psy, twoje koty. Dlaczego życie psa czy kota jest tyle samo warte, co życie człowieka? A przecież jest, skoro ci ratownicy, ratowniczki głównie, jak powiedziałem, to są dorośli ludzie, jadąc na front, podejmują decyzję. Mogę z tego frontu nie wrócić. My przybliżamy się czasem do linii rozgraniczenia 200 metrów, 300 metrów. Więc to jest, no i cały czas nad nami latają te drony. Więc w związku z tym ta zgoda na wyjazd, na to, że jadę tam ratować te zwierzęta, zgoda dorosłego człowieka jest zgodą na fakt, że życie tych psów i kotów, które tam czekają na ratunek, jest tyle samo warte, co moje życie. I to jest tak piękne w tej wojnie, tak nowe. Nie było do tej pory wojny, na której zwierzęta, na wszystkich wojnach zwierzęta cierpiały, ale na których zwierzęta tak systemowo, a więc w sposób tak zorganizowany i na taką skalę były ratowane.
1: Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: A teraz antenę przyjmuje Kamil Michałowski.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Wtorek minęła godzina 16, startuje Stacja Warszawa, Kamil Michałowski przy mikrofonie, a dziś przyjrzymy się 90-letniej historii pewnego muzeum. Zapraszam.
1: Stacja Warszawa.
2: Pani Agnieszka Dąbrowska i Monika Siwińska są naszymi gościniami na antenie Radia Campus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Muzeum Warszawy gości w Stacji Warszawa. Nie mogę nie zapytać, czy to najważniejsze warszawskie muzeum?
3: Będziemy bronić tej tezy.
2: No właśnie, bo tak szczerze mówiąc myślałem sobie o tym, kto tę warszawskość zachowuje, aczkolwiek no, Muzeum Warszawy, no to zapewne jeszcze dzisiaj o tym opowiemy, nie jest jedynym miejscem, które o Warszawie traktuje, ponieważ filii Muzeum Warszawy również jest całkiem sporo, ale no, niebywała okazja do spotkania, ponieważ 90. urodziny będzie muzeum świętować. Od czego wszystko się zaczęło? Może zacznijmy od tego.
4: Oficjalnie w 1936 roku wtedy zostało wydzielone jako oddział Muzeum Narodowego Muzeum Dawnej Warszawy. Uznano, że trzeba stworzyć muzeum miejskie, takie, które będzie opowiadało historię miasta i gdzie najlepiej takie muzeum, żeby funkcjonowało na rynku Starego Miasta. Zaczęły to kupować kamienice, wówczas 3, przed wojną jeszcze się udało kupić i tuż przed wojną przyjechały zbiory do kamienic. 39 rok. Niestety katastrofa. Nic się nie udało więcej zrobić, niż te zbiory przywieźć. A potem 44 rok. Całe miasto popadło w ruinę. Również kamienica Starego Miasta. I po wojnie następuje odbudowa. I od razu z myślą też, żeby tę stronę, którą pierwotnie miało zajmować Muzeum Dawnej Warszawy, przekształcić na muzeum. Ale już nie 3 kamienice, ale 11 kamienic i tyle ich mamy na rynku Starego Miasta. To jest strona Dekerta i jeszcze tam troszeczkę za róg zaglądamy. Muzeum zostaje otworzone, ekspozycja w 1955 roku. No i tak funkcjonujemy do dzisiejszego czasu. Bardzo nam miło świętować te 90. urodziny, bo jest co świętować. Świętujemy my jako pracownicy muzeum, ale świętujemy też jako instytucja, która mamy nadzieję jest takim skarbcem Warszawy, takim DNA Warszawy, które gromadzi wiedzę o Warszawie, nie tylko jego historii, ale i o życiu współczesnym.
2: No tak, bo to jak się domyślam, też trochę zmieniło się zmieniła się osoba odwiedzająca chyba też to muzeum, bo jak mogę się domyślać, na początku pewno głównie warszawiacy do tego muzeum zjeżdżali, a pewnie gdybyśmy w tym momencie zajrzeli w statystyki, to głównie nie warszawiacy odwiedzają Muzeum Warszawy.
5: Przez 90 lat zmieniło się bardzo dużo. Zmieniło się i przekonanie naszych gości, i przekonanie nasze jako pracowników o tym, czym jest muzeum, czemu ono służy, co powinno gromadzić, jak powinno o tym opowiadać, prawda? Bo Muzeum Warszawy, podobnie jak wiele innych miejskich muzeów, gromadzi swoje kolekcje w bardzo specyficzny sposób. Oczywiście jesteśmy w miejscu, które było centrum życia artystycznego, kulturalnego Polski i bardzo wielu znakomitych artystów tu tworzyło i tworzy i staramy się pozyskiwać do naszych zbiorów dzieła sztuki, ale nie jest to tym najważniejszym dla nas kryterium. My dokumentujemy życie miasta, a to najlepiej się robi przez opowieści, przez historię. Większość naszych zbiorów to są przedmioty nieoczywiste, takie, których wartość materialna jest nieduża albo wręcz znikoma, natomiast wartość sentymentalna, ta opowieść, taka historia jednej osoby albo całej grupy jest niesłychanie przejmująca. I to jest dla nas to podstawowe kryterium. Teraz jesteśmy też od jakiegoś czasu w takiej epoce, która też zwraca uwagę na zabytki kultury niematerialnej, prawda? Na takie sfery życia, które są zwyczajem, opowieścią, jakimś takim wspólnotowym doświadczeniem. I to też są takie dziedziny, którymi zajmuje się Muzeum Warszawy i w naszych wystawach, publikacjach, konferencjach staramy się to przybliżać warszawiakom.
2: A gdybyśmy mieli powiedzieć, co w takim razie pierwotnie miało gromadzić Muzeum Warszawy, to co to było jakby na samym początku? Jakie to, no właśnie, czy to były eksponaty, czy to już wtedy były próby opowiedzenia historii Warszawy?
4: To, co dzisiaj rozumiemy przez słowo eksponat, czyli przedmioty, które mają ileś tam już lat, są wytworami albo artystycznymi, albo też rzemieślniczymi. To też jest bardzo ważne, że to od razu było brane pod uwagę, że my dokumentujemy pracę ludzi tutaj mieszkających, rzemieślników, ale nie tylko. Że to mają być pamiątki historyczne i to było bardzo ważne, czyli pamiątki po znanych osobach. I tak wokół tego tworzono zbiory, ale one były bardziej muzealne niż dzisiaj.
2: Cóż to było? Musimy fizycznie powiedzieć konkretnie, co to było. Czy to były okulary marszałka Piłsudskiego, czy no właśnie, czy szable z I wojny światowej, które jakieś się ostały?
4: To były no właśnie to, co rozumiemy przez muzealium, czyli to będzie jakaś szabla, to będzie medal, to będzie obraz, to będzie lada cechowa, cechów warszawskich, na przykład stolarzy. Czyli to są te przedmioty, tak? Tego typu
2: pieczęci.
4: Monety, pieczęcie. Okay. Tak, tak. Oczywiście też to będą na przykład jakieś stroje, które wiążą się z daną osobą. Takie, no tradycyjnie postrzegamy to jako muzealium.
2: A czy my w tamtym czasie mieliśmy coś takiego typowo warszawskiego, co tę Warszawę, co gdy na to patrzyliśmy, to od razu wiadomo było, tak, to Warszawa.
5: W 1936 roku zbiory Muzeum Dawnej Warszawy to była część kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Z tego ogromnego zbioru wybrano te, które wiązały się z miastem. Więc to były na przykład piękne XIX-wieczne weduty przedstawiające widoki jakichś reprezentacyjnych miejsc warszawskich, albo właśnie jakieś warszawskie srebra, czy warszawskie meble. To były tego rodzaju przedmioty.
2: Skoro o przedmiotach mówimy, nie bez powodu tutaj dobrnęliśmy, a powód jest bardzo szczególny, ale o nim to za chwilę.

0: Na te 90. urodziny muzeum powstała wystawa, której pani jesteście kuratorkami, czyli 90 na 90. No i skoro o tych przedmiotach powiedzieliśmy, no to właśnie wokół tych przedmiotów ta wystawa oscyluje.
1: Tak, te przedmioty to emblematy. Zawsze to powtarzamy. To nie są przedmioty, to są emblematy, bo tak naprawdę są one nośnikami historii bardzo różnych, bo świętując urodziny, traktujemy tę 90-lecie jako taki powód do dumy, do świętowania, do radości, do opowieści o nas samych, o naszej instytucji, jej specyfice. Dlatego też zatrudniliśmy wszystkie pracujące osoby w muzeum, żeby dokonały wyboru przedmiotów, które są im najbliższe.
0: Tych osób, dodajmy, w tych ponad 11 budynkach jest około 300. Tak. Więc sprawa nie była prosta, jak się domyślam.
1: Tak, i bardzo różne przedmioty zostały zgłoszone. Naprawdę duża ilość wpłynęła tych pomysłów. Niezwykłych pomysłów i z tego trzeba było wycinać, 90 trzeba było wybrać. Starałyśmy się je dobrać tak, żeby one opowiadały o nas z różnych perspektyw. Żeby to była taka perspektywa bliska nam, czyli to są nasze narzędzia pracy, to co nas otacza, z czego jesteśmy dumni, albo co nam ciągle w głowach się kręci. Ale też są to obiekty, które opowiadają o samym miejscu, bo te 11 kamienic to jest prawdziwe przeżycie, ponieważ to jest 11 kamienic połączonych ze sobą, więc jest to bardzo przestrzeń labiryntowa, bardzo nieoczywista. Przemierzanie tej przestrzeni to jest tak troszeczkę jak przemierzanie labiryntu przez Minotaura. Potrzebna jest nić Ariadny, którą mam nadzieję, że my wysnuwamy, żeby ci nasi odbiorcy się byli w stanie tam odnaleźć i nawet zachwycić tym miejscem. Ale to także jest opowieść o tym, co zbieramy i dlaczego to zbieramy. Jacy jesteśmy, do czego dążymy, gdzie zmierzamy. No takie podstawowe pytania. I te opowieści, które snujemy, to są powieści czasami bardzo poważne, bo historia Warszawy jest poważna, ale czasami one są w takim bardzo żartobliwym tonie utrzymane, bo ta nasza praca, angażując nas, przynosi nam dużo zaskakujących momentów i też potrafimy się cieszyć i śmiać z tego, co nas spotyka. Dlatego myślę, że ważnym elementem tej opowieści jest to, że jest ona taka snuta z pewną taką swobodą, przyjemną, urodzinową fantazją.
2: Naszą intencją było to, żeby to był wielogłos, taka mozaika, która pozwoli też odezwać się tym, którzy zazwyczaj pracują w kuluarach, a jest to potężny legion ekspertów i specjalistów. I to są osoby, które się zajmują bardzo zbiorami muzeum w bardzo różny sposób. To są nasze koleżanki i koledzy z działu inwentarzy, którzy trzymają pieczę na tym, żebyśmy wiedzieli, co mamy i żeby to wszystko było dobrze opracowane. To są nasi koledzy fotografowie digitalizujący zbiory, którzy z wielką fantazją i dowcipem czasem sobie robią na ich temat różnego rodzaju żarty. To jest dział organizacji wystaw, który dba o to, żeby to wszystko efektownie wyglądało i było bezpieczne i dla publiczności, i dla zbiorów. To są wreszcie koledzy z działu obsługi ekspozycji, którzy są na co dzień twarzą muzeum, bo to oni się spotykają z naszymi gośćmi. Jednym z przedmiotów zgłoszonych właśnie przez koleżankę z działu obsługi jest klikacz. Taki po prostu muzealny fetysz, możemy powiedzieć. Drobny przedmiot, który się mieści w dłoni i który służy do tego, żeby klikać i liczyć, ilu gości muzeum odwiedziło. Czyli miara sukcesu wystawy mieści się w dłoni tej osoby, która publiczność zlicza. I jakby też skutkiem tego, że to jest taka praca zespołowa, jest to, że w zespole tych 90 obiektów są bardzo różne przedmioty, różne zjawiska. Jedna z takich rzeczy to jest muzealny zapach. To jest taka specyficzna woń, którą większość z nas pamięta z wycieczek szkolnych. Trochę zapach miodu, trochę zapach drewna, trochę zapach kurzu. I wydaje nam się, że udało nam się go odtworzyć przy pomocy specjalistki od zapachów. Właśnie łącza to zapach pasty, którą są konserwowane nasze podłogi i jeszcze innych tajemnych składników odtworzyliśmy zapach muzeum.
3: Stacja Warszawa. Yo, oh.

0: Cały czas w dzisiejszej Stacji Warszawa przyglądamy się obchodom 90. rocznicy powstania Muzeum Warszawy razem z kuratorkami wystawy 90 na 90.
1: Stacja Warszawa.
0: Czy na tej wystawie znajduje się coś, co zaskoczyło wszystkich? To znaczy, domyślam się, że przy tego typu szperactwie, które musiało zajść przy tej wystawie, muszą być rzeczy, które zaskoczyły wszystkich i które ktoś otworzył jakąś gablotkę albo przypomniał sobie o czymś, co wszystkich zaszokowało.
2: Zależy, znaczy moim ulubionym przedmiotem są okruszki. Okruszki po WZ-ce, bo obecnie muzeum zajmuje się również kulturą niematerialną. I takie tworzymy na przykład wystawy o kuchni warszawskiej. I koleżanka wymyśliła, że pokażemy okruszki po WZ-ce, która została zjedzona, więc mamy tylko same okruszki i mamy plakat wystawy, która właśnie towarzyszyła, na której jest ta WZ-ka. I dla mnie to był najbardziej zaskakujący przedmiot, albo raczej jego brak.
0: Bardzo ciekawa jedna z takich opowieści, które mi się zawsze najbardziej kojarzą z Warszawą, jest opowieść mojego dziadka z czasów tuż po wojnie o okruchach chleba, więc mam jakieś takie bardzo osobiste połączenie z tym wszystkim.
3: Okruchów na wystawie mamy dużo, bo budowanie kolekcji Muzeum Warszawy trochę na tym polega. Jesteśmy w mieście, które legło w gruzach, rozsypało się w stos okruszków i próbujemy zbudować taką zbiorową pamięć, układając takie puzzle i zmagając się z tym, że nigdy nie będziemy mieć kompletu. Mamy okruszki po WZ-ce, ale mamy też okruchy przecudnej, XVIII-wiecznej miśnińskiej porcelany, która trafiła do muzeum właśnie w okresie odbudowy Warszawy i została wydobyta z gruzów przez pracowników murarzy, którzy tam pracowali nad odbudową, pozbierana i przekazana do muzeum. No jest to są bardzo przejmujące przedmioty, bo jest to połączenie właśnie takiego poczucia, że mamy do czynienia z dziełem sztuki, który przyjął na siebie właśnie przez tę entropię losy tego miasta.
0: Muszę zapytać też o najmłodszą rzecz, którą na tej wystawie zobaczymy, która być może wyznacza albo pokazuje, co do historii można w takim razie zaliczyć.
3: Mamy kilka takich rzeczy, które się dzieją. Jednym z emblematów jest widok z okna. Atutem Wielkim Muzeum Warszawy jest nasza lokalizacja i to, że z wielu okien ekspozycyjnych można podziwiać widok na rynek, albo można też wspiąć się na świetlik i zobaczyć panoramy Warszawy z czterech stron świata. Znaczy spojrzeć w cztery strony świata i cztery widoki podziwiać. Jeszcze jeden z żywych obiektów.
2: Jeszcze zanim o pieskach, ja powiem, takim świeżym obiektem, on naprawdę musi być świeży, żeby działać, to jest klej mamut. Całe muzeum się na nim trzyma. Działy organizacji wystaw bez niego sobie nie wyobraża pracy nad wystawą. I pożyczyli nam taki jeden, żebyśmy mogli pokazać i on jest świeżutki. Data przydatności jeszcze jak najbardziej przez całą wystawę będzie, po wystawie go będzie również można użyć, także przyda się. Ale faktycznie chyba takim słodkim i bardzo bliskim naszym sercom obiektem, emblematem są psy muzealne.
3: Tak. Muzeum od lat już zaprasza publiczność w towarzystwie psów i bardzo często nasi goście z tej możliwości korzystają, ale też pracownicy mają możliwość przyjścia do pracy w towarzystwie swoich futrzastych przyjaciół. Więc mamy takie bardzo przyjemne statko stałych bywalców, dział organizacji wystaw, dział badań. Tutaj jest reprezentowany też przez Bongo, Hałkę, Lunę i tam jeszcze parę innych piesków. Mają swoje miejsce na wystawie jubileuszowej.
2: Pieski zostały przy właścicielach, ale mam ich zdjęcia na wystawie.
0: 90 na 90, czyli wystawa dookoła muzeum we wszystkich praktycznie filiach Muzeum Warszawy, jak już się rzekło. Agnieszka Dąbrowska i Monika Siwińska były naszymi gościniami na antenie Radia Campus. Zapraszamy w takim razie do oddziałów Muzeum Warszawy.
3: Dziękujemy. Zapraszamy.
1: Stacja Warszawa.
0: To już wszystko w dzisiejszej Stacji Warszawa. Kamil Michałowski, dziękuję za dziś, a wszystkie archiwalne odcinki Stacji Warszawa znajdziecie na radiocampus.fm.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.
2: 16.31, z nami już jest Karolina Harzyńska.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Pilne zmiany w ochronie zdrowia, wyrok dla Marine Le Pen, a także wakacyjne spektakle w stolicy.
3: Wiadomości.
4: Donald Tusk zapowiedział pilne działania w sprawie naprawy systemu ochrony zdrowia po ostatnich wydarzeniach, które ujawniły liczne mankamenty. Premier podkreślił, że rząd stawia na konkretne rozwiązania w szpitalach, płacach i wycenie świadczeń oraz nie zamierza szukać kozłów ofiarnych. Zaznaczył, że przed szefową NZ i prezesem NFZ stoi pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań.
5: Zdajemy sobie sprawę, że kilka zasadniczych spraw będzie wymagało zmian ustawowych. Jesteśmy do tego też gotowi, chociaż to będzie oczywiście oznaczało więcej czasu. Natomiast wszystko to, co jest możliwe do zrobienia mocą decyzji pani minister rządu Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie.
4: Zaproponowane przepisy mają rozwiązać wskazane przez Tuska problemy. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Paryski sąd apelacyjny uznał liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen za winną sprzeniewierzenia środków publicznych. Polityczka otrzymała karę 3 lat więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Jednak sąd skrócił jej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, które wydał wcześniej sąd niższej instancji, potencjalnie otwierając Le Pen drogę do udziału w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Niemniej noszenie przez rok bransoletki elektronicznej znacząco utrudni prowadzenie kampanii prezydenckiej. Le Pen musi też zapłacić 100 tysięcy euro, a jej partia otrzymała natomiast karę 2 milionów euro, z czego 1 milion został zawieszony. Polityczka ma dzisiaj o 20 wystąpić w telewizji i przedstawić swoją polityczną przeszłość. Co najmniej 18 osób zostało rannych po 2 eksplozjach w centrum Damaszku. Wśród poszkodowanych jest 4 policjantów, a do wybuchu doszło niedaleko hotelu, w którym wcześniej przebywał prezydent Francji Emmanuel Macron. Francuski przywódca zdążył jednak wyjechać na spotkanie z tymczasowym prezydentem Syrii i jak przekazał Pałac Elizejski, nie usłyszał eksplozji. Według syryjskich władz wybuchły 2 improwizowane ładunki, które służby próbowały wcześniej rozbroić. Mimo incydentu wizyta Macrona przebiega zgodnie z planem, a jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas tej podróży ma być odbudowa Syrii. Wakacje w Warszawie nie oznaczają przerwy od teatru. Wiele stołecznych scen gra także w lipcu i w sierpniu. I to nie tylko pod dachem. Będą komedie, musicale, premiery i spektakle pod gołym niebem. Darmowe przedstawienia zapewniały m.in. Teatr Polonia i Och Teatr, a w Wilanowie będzie można obejrzeć 2 sztuki Szekspira. To dobra okazja, żeby nadrobić teatralne zaległości albo po prostu spędzić letni wieczór w nieco inny sposób. Więcej przeczytacie na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Korki.
2: Tak, nawiązując do Karoliny i jej wiadomości o Le Pen, która może jednak będzie miała ten skrócony czas ubiegania się o funkcje publiczne i wybory prezydenckie, można dać tutaj sucharka. Skazana na sukces. Ej, dobrze, wiecie. Przepraszam, aż mnie to po prostu rozbawiło za bardzo. Ale dobrze, korki. To jest tak, z jakimiś kłopotami możemy się kierować w stronę Łopianek. Tam będziecie mieli problemy i Ożarów Mazowieckich, a reszta to jest taka przyzwoita, szara codzienność. Lecimy teraz do jakichś takich tutaj naszych warszawskich kierunków. No to Wawelska w kierunku Armii Ludowej, tak naprawdę do Mostu Łazienkowskiego będą problemy. Wybrzeże Kościuszkowskie w stronę Żoliborza. Po drugiej stronie Targowej zapchana tak naprawdę, ale dalej to nie ma jakichś większych problemów. No i Aleja Armii Krajowej w obie strony tak naprawdę.
1: Pogoda.
2: Pogoda, no to bez zmian. No szaro, buro i będzie tak około tych, już wam mówię, do około 14 stopni wieczorem, 17 może, będzie tak około 20, potem spadnie w nocy do 14, więc jeśli jakieś takie wam się szykują nocne eskapady, no to raczej z kurteczką.

0: Radio Campus.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywistość.

0: 16:43. Zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze to nie jest koniec. Ja zapowiem na przyszły tydzień już wydarzenia. Polish Beatbox Battle, Official Polish Beatbox Championships. Trochę mnie tak to mierdzi, że jednak to są polskie mistrzostwa, a napisane jest po angielsku. Mieliśmy debatę tutaj w studiu u nas, dlaczego tak jest, no ale tak jest. Więc cóż, cytując klasyka, dlaczego to nie ma polskiej flagi? Dlaczego? Ale przejdźmy już na poważnie do tego. Więc tak, w przyszłym tygodniu, piątek, sobota, niedziela, będą zawody Polish Beatbox Battle. 22. edycja to jest Mistrzostw Polski. I będą nie tylko bitwy, ale też koncerty, dżemy, warsztaty po prostu w tym miejscu, czyli Terminal Kultury Gocław. Będą open mic'i, jam session, graffiti jam, DJ sety, showcase'y artystów oraz warsztaty beatboxu, DJingu i tworzenia wlepek, co też jest ciekawe w sumie. Wlepy to jest jakiś taki standardowy case w każdym jednym preorderze, był przynajmniej. Kiedy nie było wlepek, to preorder nie był wart swojej ceny nigdy. Na miejscu będą beatboxerzy, raperzy, DJ-e, graficiarze i po prostu publiczność, czyli być może my wszyscy. Wstęp jest wolny, to też warto zaznaczyć, a oprócz tego jeszcze możecie także wybrać się, moi drodzy, na piątą edycję Warsaw Tower, wbiegnij na Warsaw Tower, najwyższy budynek w Unii Europejskiej, więc możecie wybrać się tutaj na to, a to jest data 19 września, pomyliłem daty, przepraszam bardzo, to 19 września jest dopiero, więc to nie będzie w przyszłym tygodniu, ale możecie już ćwiczyć, żeby wbiec na prawie 1400 schodków, jeśli macie siłę, 19 września będzie taki bieg, więc cóż, no więc po prostu idźcie za tydzień po prostu na Mistrzostwa Polski Beatbox.
1: facebook.com/radiocampus

Za 7 minut 17 zostawiamy Was już. Ja, Damian Brożko i Michał Dorobisz, który realizował ten program. Dziękuję Ci bardzo, Michale, dzisiaj się poznaliśmy. A my zostawiamy Was z Blaskami i Cienie Rapu, Don Goralesco i Returnersi.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Akademickie Radio

Rizzle Kicks i Living the Dream, moi drodzy. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o 17.07. Jeśli myślicie, że ja jestem spóźniony, to zaraz zobaczycie, o której przyjdzie Maciek Kopytowski.

Ja jestem z wami, ja, czyli Kamil Kuć, witajcie. Kłaniam się bardzo nisko. Nie widzicie tego, jak bardzo nisko się kłaniam, ale zapewniam wam, was, że jest to bardzo nisko. Witam pana Krokodyla i wszystkich SMS-owiczów. Przypominam, że można pisać na 886-971-971. Ja wtedy czytam i zastanawiam się, kto to napisał. W tym przypadku jest to pan Krokodyl. Możecie się ładnie przywitać, zachęcam do tego bardzo, bardzo gorąco. Tame Impala i Breathe Deeper. Na jedynce tej pary. Daniel z Piaseczna napisał dziś i ja nie zaspałem.

0: Obiecałbym rytmiczne, ale może bardziej żwawo. O, to jest dobre słowo. Circa Waves i Move to San Francisco na dwójce. Patrycja pozdrawia nas z deszczowego Mokotowa. Ja od razu powiem, że na Śródmieściu faktycznie też pada, a raczej na Powiślu. Chyba Powiśle jest. Powiśle, prawda?
1: No, zdecydowanie.
0: Move to San Francisco i Circa Waves, dwójka w tej parze. I oczywiście, mimo to, że jestem sam, to możecie dzwonić. Wręcz do tego zachęcam. 22 827

0: Alternator. Witam serdecznie pana kwadratowego kwadrata, Bartka z Żoliborza i Patrycję, która zagłosowała na jedynkę również. Bartek z Żoliborza napisał, że Baciek może się spóźniać, ponieważ jego głos pasuje do jego twarzy. Czyli nie wiem dlaczego to upoważnia do spóźniania się. Nic nie upoważnia do spóźniania się, ale nie mogę powiedzieć, że się spóźnił, dlatego że uprzedził mnie wcześniej, że no będę trochę później. Więc jak... I generalnie tak chyba jest, że jak ktoś uprzedzi cię, że się spóźni, to tak naprawdę się nie spóźnia, bo powiedział, że będzie później, więc chyba to jest pewne usprawiedliwienie. 22 827 72 05. Możecie dzwonić i głosować również pod tym numerem. Zachęcam bardzo serdecznie. Mart Strafix napisał do nas i napisał do nas: hej, witam serdecznie, panie Mart. Mam nadzieję, że tam nie powinno być Marta. Jak powinno być Marta, napisał, to jest Mart. Więc Mart, ale Mart też jest okej, okay, nie ma z tym problemu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, proszę też o głos. 886-971-971. Na jedynkę albo dwójkę możecie głosować, albo dzwonić na 22 827 72 05. To jest numer telefoniczny. Linie są aktualnie wolne i otwarte, więc całkowicie macie do tego prawo, żeby dzwonić i korzystać z tej okazji, że możemy poobgadywać na przykład Maćka. A jednak Mart, faktycznie. No dobrze, to zapiszę cię w naszej książce telefonicznej jako Mart, żeby nie było. Jak nikt nie zadzwoni, to będziemy grali kolejny kawałek, moi drodzy. Taki jest plan. 22 827 72 05. Chyba że się spóźni z poinformowaniem o swoim spóźnieniu. Tak, to jest też, to tak chyba działa, że jak poinformujesz za późno i spóźnisz się z poinformowaniem, że na przykład powiesz o tym 5 minut wcześniej, to jeszcze nie negujesz swojego spóźnienia, ale negujesz swoje spóźnienie wtedy, kiedy, no to ile to będzie czasu? Minimum pół godziny? Chyba minimum pół godziny, wydaje mi się, będzie najbardziej odpowiednim czasem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Hej,
1: cześć, Tomek, cześć, Tomek.
0: Cześć Tomku, słuchaj, w jakim momencie trzeba poinformować o swoim spóźnieniu, żeby nie było to spóźnieniem? No bo wiesz, bo czasem jest tak, że wiesz, że się spóźnisz, tak, i informujesz, wiem, że się spóźniasz, no to ile to trzeba przed poinformować, że się spóźnisz, żeby to nie było spóźnienie?
1: Znaczy, no odpowiem klasycznie, to zależy, no ale ten, no przynajmniej zależy na co się spóźnię.
0: To ale... prawda, a na audycję?
1: Jeszcze raz, na audycję? A to jest... Że służbowo?
0: No, na przykład, no właśnie głównie służbowo, w towarzyskich relacjach oczywiście też by byłoby fajnie i to wtedy wydaje mi się, że przed tym jak ta osoba musi wyjść, to ty informujesz, że się spóźnisz i to wtedy jest okej, okay, bo wtedy ona może wyjść później i tak naprawdę przesuwacie spotkanie na późniejszą godzinę, ale służbowo nie przesuniesz, ale też poinformujesz, że się spóźnisz i też jest okej.
1: Okay. No ja myślę, że tak... godzinę do 24 godzin wcześniej.
0: Dobra, okej. Okay. Czyli, ale godzina 24 godziny to jest pewna różnica.
1: No bo to zależy dużo, no czy tak. Ktoś cię ma zastąpić, czy coś ważnego, czy jak...
0: I też zależy, jak długo będziesz spóźniony, prawda?
1: To też zależy, jak długo, czy w ogóle się nie dojedzie, czy trzeba przesunąć, czy...
0: To ja proponuję, że powinniśmy nakreślić taki wykres, że w zależności od tego, jak dużo masz spóźnienia, tak? Jak dużo masz, tak, jak długie jest twoje spóźnienie, tak wcześniej powinieneś poinformować o swoim spóźnieniu.
1: Tak, i jeżeli cię w ogóle nie będzie, to jest... że dzień wcześniej.
0: To jest naprawdę dzień wcześniej, tak, to prawda. I że to jest taki maks, prawda? Nie będziecie w ogóle dzień wcześniej, to jest maks. I wtedy od jednej godziny do 24 godzin wtedy byśmy mogli to nakreślić, by się zgadzało.
1: Tak, jeżeli jest spotkanie na przykład jakieś takie towarzyskie, no to spóźnienie 5 minut, no to...
0: Nie wymaga poinformowania, moim zdaniem. To chyba nie wymaga poinformowania, spóźnienie 5 minut.
1: Nie, no do 15, no tam ja staram się informować, tak, tam 15 minut. No
0: 15 już jest sporo, co nie, bo ktoś się zaczyna martwić już, co nie, czy ty w ogóle będziesz, czy nie będziesz, prawda? Więc to już jest, kawałek. No ale 5 to jeszcze ktoś wytrzyma, czekając.
1: Tak, 5 minut wytrzyma, powyżej 5-10 do 5, no tak, już bym zaczął informować chyba.
0: To powstałby z tego całkiem dobry wykres, wydaje
1: mi się. Co się spóźnia dzisiaj?
0: Maciek, ale on poinformował mnie właśnie wcześniej. Poinformował mnie wczoraj, że się spóźni, więc 24 godziny zachował.
1: No, to legitnie. Czyli
0: nie, no bardzo legitnie. W sensie nie mogę mieć pretensji, wszystko poszło idealnie.
1: Tak, to i to potwierdza zresztą ten nasz graf decyzyjny bardzo ładnie.
0: Panie Tomku, na co głosujesz?
1: Ja poproszę jedynkę, bo tam nie bardzo wiem nawet, kto jest, więc tak.
0: Na jedynce jest Breathe Deeper, Tame Impala, a na dwójce jest Move to San Francisco, Circa Waves.
1: A nie, to zmieniam na dwójkę, poproszę, bo to jest San Francisco.
0: Dobra, Move to San Francisco, niech będzie Circa Waves dla ciebie. Dziękuję.
1: Poproszę, Tomek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Papa, trzymaj się.
1: Hejka.
0: Marta jeszcze muszę zapisać. O tak, i teraz się wszystko zgadza. A tymczasem, In for the Kill, John B., Magellan, Starchild i The Young Punks teraz na naszej antenie. Zaraz wracam.

0: In for the kill, John B., Magellan, Starchild, The Young Pricks przed chwilą na naszej antenie, a wy będziecie mogli dalej zaraz głosować w alternatorze, czyli na jedynkę albo dwójkę, ważne to jest.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.

Sophie Cole i Jenga na jedynce. Choć opadam, sił, sił, sił, ciągle niesie mnie. 19 minut po 17. 22 827 72 05. Luźniej dzisiaj na liniach, więc możecie ją zapełnić i starać się to zrobić. Będę bardzo wdzięczny. Nie będę tej wdzięczności oczywiście wyrażał w żaden sposób, ale w sercu ona będzie. Szukam ugojenia. Jenga na jedynce. 886 971 971 to jest numer SMS-u.

0: Governator.
1: Ale raczej to nudy, ale raczej to nie
2: i Vito Bambino na dwójce z kawałkiem Nudy.
1: Serce ma długi.
2: 228 27 7205. Widzę, że już telefon dzwoni, więc zachęcam do wstrzymania się. Zaraz będę odbierać.
1: Ja odradzam ci z góry.
2: A raczej powinienem chyba powiedzieć, zachęcam do kontynuowania dzwonienia, bo jeszcze musi skrót kawałka pójść do końca.
3: Miała kołkołbare kisy zamiast coli woli łychę. Weź tu teraz woli wróć.
2: Mart na dwójkę, Andrzej na dwójkę.

0: Nie.
1: Nie. I odbieram telefony. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: A dzień dobry, witam serdecznie, Jacek z tej strony.
1: Witam serdecznie w ten jakże piękny i deszczowy dzień.
2: I to ja samo chciałem powiedzieć, jaki jest to dzisiaj piękny dzień, tak samo pięknie jak te dwa kawałeczki.
1: No oczywiście, tak, że tak. Nie. Sophie Cole i Vito Bambino, tutaj klasa.
2: No ale mogłoby. Czekam teraz, kurczę, na okienko pogodowe, żeby móc wyjść z psem, bo ta cholera nie lubi deszczu.
1: No, ale ja nie mogę tak powiedzieć, ale za każdym razem szukam okienek pogodowych, żeby na przykład coś zrobić, co nie? Za każdym razem jest tak, nie, wiadomo, że nie lubię, nie wiem, czy ktoś lubi wychodzić bez osłony przeciwdeszczowej na deszcz. No oczywiście trochę deszczu jest przyjemne, ale jak masz w perspektywie dłuższy spacer do sklepu na przykład.
2: Tak, w perspektywie no to, do samochodu polecieć 20 metrów.
1: No to jest okej, okay, prawda? To jest jeszcze spoko, ale jak do sklepu i wrócić i potem jeszcze się przebierać z tych mokrych ciuchów, no to średnio, no to niechętnie. Więc też warto, takie okienka pogodowe wtedy są bardzo istotne, wbrew wszelkim pozorom. Trzeba sprawdzić zawsze radar, trzeba zobaczyć, o tutaj za 15 minut widzę, że będzie padało mniej, więc za 15 minut wyjdę.
2: Dokładnie tak, co jest później.
1: Albo wyrzucić śmieci, to też jest czynność do okienka pogodowego zdecydowanie.
2: Dobra, ja na dwójeczkę chciał zagłosować, dzięki.
1: Dwójeczkę, dzięki wielkie. Zapisane, Vito Bambino dla ciebie. Bye, ajo. A odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Siemam, to cześć, Janek z tej strony.
1: Cześć, Janku. Jak tam dzień?
3: Jest to fajnie, oprócz tego, że stwierdziłem, że się wybiorę się rowerem do pracy.
1: No.
3: A mam 30 minut rowerem i tak... Trochę mnie pogoda zaskoczyła.
1: Aha, widzisz, o tych okienkach pogodowych właśnie rozmawialiśmy. No źle wycyrklowałeś.
3: Tak, to właśnie pierwszy raz od 2 lat wsiadłem na rower, bo 2 lata temu zdałem prawo jazdy.
1: Idealnie.
3: Musiałem rozcinać barierkę i akurat dzisiaj sobie obiecałem, że przejadę się, ale nie wyszło.
1: No nie, no wyszło ostatecznie, jesteś na rowerze, więc...
3: Tak, darmowy prysznic gratis.
1: Ale teraz jesteś też na rowerze?
3: Tak, właśnie wracam do domu, jestem w połowie trasy. Na Górczewskiej jestem, pozdrawiam wszystkich w korku.
1: Pozdrawiam, pozdrawiamy wszystkich z Górczewskiej.
3: Tak jest. I co, na dwójeczkę głosuję, nie trzymam linii. Trzymaj się, Kamilu, miłego dnia.
1: Dwójeczka,
3: pamiętaj, że 15 minut...
1: Co?
3: 15 minut akademickie to jest prawidłowe spóźnienie.
1: Nie, no też tak uważam, ale już wydaje mi się, że jak 15 minut się spóźnisz, to już jest dosyć długo, więc warto powiedzieć, jest to dopuszczalne?
3: Mogę 15 minut, tak.
1: Ale warto wspomnieć na przykład równo, że jadę, ale będę za 15 minut, co nie?
3: Tak jest, zawsze mogę, że jadę, a dopiero w budżu.
1: No, dokładnie, więc to jest chyba standard, o ile gdzieś masz 15 minut, a ty daleko masz do roboty na rowerze, że mówisz, że jesteś w połowie drogi?
3: Mieszkam na Woli, a mam robotę przy obwodnicy warszawskiej, więc tak cały czas prosto Górczewska, czy Górczewska kończy, jest stolica Warszawa, to ja tam pracuję.
1: No dobra, czyli to jest ile, z 3 kilometry?
3: No, nie... 12.
1: Ojejku, o Boże, to przestrzeliłem strasznie. Dobra, czterokrotnie, no trudno. No dobra, trudno. Faktycznie, jak teraz sobie o tym myślę, to by się zgadzało. Dobra, panie Janku, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Trzymaj się.
3: Trzymaj się, na razie, elo.
1: Elo, 22 827 72 05. Jeszcze z jeden telefon bym wcisnął odnośnie czy pogody, czy spóźniania się, czy czegokolwiek. Bartek z Żoliborza napisał, czy jak Maciek w końcu nas zaszczyci, czy mogę go spytać, jak się pozbył tych swoich gołębi? Mam podejrzenie, że u mnie założyły gniazdo wentylacji. Nie pamiętam dokładnie, więc faktycznie wrócimy do tego tematu, panie Bartku. Jak tylko Maciek się pojawi, Maciek powinien być z nami mniej więcej, nie wiem, czy za 10, czy za 15 minut, coś takiego. Powiedział, że albo 17.30, albo 18, nie jest pewien jeszcze. Więc zobaczymy. Jeśli jak będzie, to będzie. Tymczasem, odbierzmy ten telefon w końcu, skoro tak. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Witam serdecznie, Grzegorz po tej stronie.
1: Witam serdecznie pana Grzegorza, jak tam mija dzień, czy wszystko w porządku?
4: Tak, dziękuję, że kolega pyta, jest okej, okay. Myślę, że nie tak wesoło i romantycznie jak w radiu, ale...
1: A dlaczego myślisz, że nie tak romantycznie?
4: No ja mówię ze swojej perspektywy, myślę, że w radiu, że tak powiem, z kontakt z radiosłuchaczami, kontakt z dobrą muzyką, kontakt z pyszną kawą jest jak najbardziej urokliwym zajęciem.
1: Jest urokliwym, ale nie wiem, czy bym powiedział, że jest romantycznym.
4: Nie? W ogóle? Nic?
1: No właśnie chyba nie, nie do końca. Jest to raczej, wiesz, taka forma przyjemnego spędzania czasu, ale nie nazwałbym go romantycznym spędzaniem czasu. No mi się wydaje. No nie wiem, może to jest moje podejście, ale...
4: Może zagłosował, że faktycznie, może to nie jest romantyczne.
1: No, ale na pewno jest przyjemne.
4: Dużo bardziej przyjemne niż ten pan na rowerze, który moknie, niż ten pan na rowerze, niż ten pan, który czeka na okienko pogodowe, na wyjście z psem. No myślę, że tak. Myślę, że to jest przyjemniejsze. Głosuję na dwójeczkę i zwalniam linię, bo wiadomości za chwilę.
1: Panie Grzegorzu, dziękuję ci bardzo serdecznie. Trzymaj się.
4: Dziękuję.
1: Na razie. I ostatni telefon w tej parze. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
0: Witam, Mateusz z tej strony.
1: A witam Mateusza, jak tam dzionek mija? Poczekaj, dawno nie powiedziałem tego żartu już, a po prostu ciśnie mi się na język i nie mogę. O Jezu, z góry przepraszam. Mateusz, bajka, przełóż.
0: Niech przełoży, ja mam brodzie.
1: A, tak jest, dobrze, dobra, fajowo. Mamy to już za sobą, to mogę zapytać, co tam u ciebie.
0: Ja w sprawie pogody dzwonię. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj była cudowna pogoda nad Zegrze. Można było poszaleć, wypływać się, a jutrzejsza pogoda jest jeszcze lepsza, bo będzie urywać głowy.
1: No, nawet nie sprawdzałem, co będzie jutro, więc szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, ale...
0: No to ostrzegamy wszystkich przed bardzo silnym wiatrem oraz zapraszamy na Zegrze, żeby go wykorzystać.
1: A, no tak, faktycznie jest zapowiadany wietrzny dzień. Troszkę cieplejszy niż dzisiaj, ale wietrzniejszy na pewno.
0: Bo chyba tam padać ma mniej niż dzisiaj.
1: Tak, będzie mniej padało, ale to tym lepiej dla ludzi nad Zegrzem.
0: O, zdecydowanie.
1: Dobrze, panie Mateuszu, jedynka czy dwójka?
0: Dwójeczkę poproszę.
1: Dwójeczkę zapisuję i dziękuję ci bardzo. Trzymaj się.
0: Dzięki, hej.

0: 17.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Szczyt NATO, zmiany dla podróżujących samolotami, a także kończymy 1/8 mundialu.
1: Wiadomości.
0: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Turcji, gdzie bierze udział w szczycie NATO. Dziś wieczorem spotka się z przywódcami państw sojuszu na prezydenckiej kolacji, a z kolei jutro przed południem w Ankarze weźmie udział w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Wśród priorytetów prezydenta znajdują się utrzymanie jak najlepszych relacji transatlantyckich, zwiększenie zaangażowania sojuszników w Europie w zakresie wydatków na obronność oraz uznanie Rosji za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Marta Nawrocka, która weźmie udział w spotkaniu współmałżonków, głów państw i szefów rządów przy okrągłym stole. W polskiej delegacji są także ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Dobre wieści dla tych, którzy latają samolotami. Parlament Europejski poparł nowe przepisy, które mają lepiej chronić pasażerów. O nich poseł Dariusz Joński.
2: Właśnie po to jest Unia Europejska, po to jest Parlament Europejski, po to jest Komisja Europejska, aby zawsze, zawsze realnie chronić swoich obywateli. A co to oznacza? A to oznacza, że jeśli samolot się spóźni, to dostaniesz odszkodowanie. Jeśli jedziesz i lecisz rodziną, to nie zapłacisz za dodatkowe siedzenie dla dziecka. Jeśli weźmiesz bagaż podręczny, to cena będzie uwzględniała ten bagaż. A jeśli osoba niepełnosprawna poleci, to również będzie miała pomoc linii lotniczych. Będziesz chciał zabrać instrument na pokład, będziesz również mógł zabrać ten instrument.
0: Teraz przepisy czekają już tylko na ostateczne zatwierdzenie przez kraje Unii. Jeśli szukacie dziś wymówki, żeby sięgnąć po kawałek czekolady, to lepszej okazji nie będzie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Według jednej z popularnych teorii właśnie 7 lipca czekolada po raz pierwszy trafiła do Europy i stąd ta data. To także dobra okazja, by przypomnieć, że Polska jest jednym z największych eksporterów czekolady w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku sprzedała poza wspólnotę prawie 100 tysięcy ton tych słodkości, ustępując tylko Niemcom i Holandii. Wygląda więc na to, że polska czekolada ma fanów nie tylko u nas, ale i na całym świecie.
1: Sportowy Campus.
0: Na mundialu nie ma już miejsca na pomyłki. Dziś kończy się rywalizacja w 1/8 finału i poznamy komplet ćwierćfinalistów. O 18:00 Argentyna-Egipt, o 22:00 Szwajcaria-Kolumbia, a już jutro o 22:00 obejrzymy pierwszy ćwierćfinał.

0: A to była propozycja pana Tomka, żeby coś właśnie puścić z pana Nimino i właśnie to było Shaking Things Up. 37 minut po godzinie 17, kolejna alternatorowa para przed nami, Maćka dalej nie ma.
1: Alternator.

Snoop Doggy Doggy, Who Am I, What's My Name na jedynce tej pary. Pan tu tak naprawdę będzie mocny pojedynek, dlatego że dwa naprawdę mocne nazwiska.

I tak jak mówiłem, dwa mocne nazwiska. A jak mocnymi nazwiskami nie są Snoop Doggy Dogg i Eminem, to nie wiem, co nimi będzie. My name is na dwójce. My name is 228-277-205. Dzwonicie, dzwońcie wtedy, kiedy będę odbierać. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. To jest istotna rzecz. Patrycja, już widzę, że głosuje na dwójkę. Tomek podziękował za Nimino. Pozdrawiam i zagłosował na jedynkę. Tak, słuchajcie, dzieje.

0: Operator. Odbieram telefony. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Cześć, Bartek.
0: Cześć, Bartku, bardzo miło Cię słyszeć. Co tam u Ciebie słychać?
1: A jedziemy z synami nad Zegrze na rowery.
0: O, nad Zegrze. Przed chwilą rozmawialiśmy o Zegrzu. Ktoś właśnie polecał, żeby pojechać nad Zegrze, bo jest super pogoda.
1: No tak, kolega, który pływał.
0: Tak, właśnie. A ty na rowery? To co, nad Zegrzem nie pada, żeby na rowery jechać?
1: Na razie nie pada. Jest okienko, trzeba się wstrzelić. Chłopaki mają nowe rowery, więc chcą testować.
0: A, też jestem... Nawet tutaj, na Powiślu, to powiem szczerze, nawet jakieś słońce się przebiło chyba. Bo coś jaśniej się zrobiło.
1: No ja teraz jestem na Woli i się przebija.
0: No właśnie, właśnie. To już się zaczyna robić interesująco. No ale, no, więc tak, pogoda jest super. No, lepsze jest to niż 40 stopni na zewnątrz.
1: Jadę busem serwisowym, zostawię w razie Armagedonu, schowamy się z powrotem.
0: O, no tak, faktycznie. Więc bardzo dobrze, okej. To będzie dobre, porządne, profesjonalne przede wszystkim testowanie rowerów z busem serwisowym z tyłu.
1: Co to będzie jazda na zimę?
0: Dobra. Panie Bartku, jedynka czy dwójka w tej parze? Snoop Dogg czy Eminem?
1: To dwójeczkę tym razem. Trudny wybór, ale dwójeczka.
0: Dwójeczka, pan Eminem dla ciebie zapisany. Dzięki wielkie, trzymaj się.
1: Jeszcze jeden syn ma głos.
0: A, faktycznie, dobrze, słucham.
2: Dwójeczkę.
0: Czyli też dwójeczka, jak ma na imię syn?
2: Piotrek jest.
0: Piotrku, też twój głos zapisuję. W momencie, kiedy wymawiasz swoje imię, głos się staje ważny, więc jest to ważne. Dziękuję Bartku, dziękuję Piotrku. Trzymajcie się, na razie.
1: Miłego dzionka, pa.
0: Nawzajem, pa. Odbieram kolejny telefon, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Cześć, słyszymy się.
3: Ewa i Aleksander, który dzisiaj ma urodziny i słuchajcie, od 2 lat, rok w rok, 7 lipca mamy taką okazję i udaje nam się do was dodzwonić w jego urodziny.
0: Słuchaj, no to gdyby był tu Maciek, to byśmy zaśpiewali, ale w związku z tym, że jestem tu sam, to ja sam zaśpiewam. 100 lat, niech żyje nam Aleksander. Pozdrawiamy.
3: Super, co się mówi?
4: Dziękuję.
3: Super, ale się cieszymy.
0: Nie ma problemu, słuchaj, mam szczerą nadzieję, że za rok będziemy mieli dokładnie taką samą okazję.
3: Będziemy mieć taką tradycję i będziemy co roku dzwonić, bo mówię, to jest niesamowite, rzadko kiedy nam się udaje dodzwonić, ale w jego urodziny to jest naprawdę wielkie szczęście.
0: Obowiązek.
3: Głosujemy na Snoopa, pamiętaj.
0: Mhm. Zawsze dobrze, na Snoopa. Czyli co, Snoop Dogg 1 i też Aleksander?
4: Też
0: na Snoopa, niech będzie, uznaję głos. Ewa i Aleksandrze, dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się.
3: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, dobrego, na razie. Kolejny telefon, dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak macie na imiona?
6: Ola, Zosia, Marek i Kasia.
0: Dobra, słyszałem Marka, w związku z tym, że to jest jedyne męskie imię, to domyślam się, że jest to Marek właśnie. A ty jesteś Ola, tak?
6: Tak.
0: Dobrze.
4: Ja jestem Zosia.
5: Zosia, jeszcze Kasia jest. I dobry. Tak jak przedmówca, Zosia ma dzisiaj urodziny.
0: Wow! To jeszcze, to słuchajcie, nie ma żadnego problemu, po to tu jestem. 100 lat, niech żyje Zosia nam.
4: Uuu,
0: Zosia, wszystkiego najlepszego. Które te urodziny?
4: 12.
0: To są piękne urodziny. Piękne urodziny. Ja pamiętam jak mnie... Nie, żartowałem. Nie pamiętam jak miałem 12 urodziny, ale... ale... Więc plus jest taki, że ty też nie będziesz pamiętała w moim wieku. Marek, a ty pamiętasz swoje 12 urodziny?
5: Ja też nie pamiętam swoich 12 urodzin.
0: Widzicie, nikt z was nie... To jest piękne, że nawet fakt, że zaśpiewałem 100 lat, nikt nie będzie to pamiętać w pewnym momencie. Przejdziemy ponad to. Straszne.
5: Ale możliwe, że to akurat zapamiętamy, wiesz, jak w Radiu Campus ktoś śpiewał 100 lat, to wiesz,
0: faktycznie,
5: może to będzie
0: to może być taki bardzo mocny, taka pieczątka, co nie? Którą trudno będzie zapomnieć nawet. No dobra, no, zobaczymy za lat 18 w takim razie przynajmniej. Sprawdzimy to. Przypomnijcie mi tylko to. Może, zobaczymy. Nie wiem, kiedy się zapomina, ale jak ja mam 30, to domyślam się, że 18 lat to już jest ten próg, gdzie raczej się zapomina, więc dobra, zobaczymy. Na co głosujecie tak wielką ekipą?
7: Na dwójkę.
0: Marek?
5: Dwójka też.
0: Dobrze, zapisane. 4 głosy. Woo! Niech tak będzie. Marku, Olu, Kasiu i Zosiu, wszystkiego najlepszego dla Zosi. Pozdrawiamy i do następnego. Trzymajcie się.
7: A możemy jeszcze kogoś pozdrowić?
0: No jasne, że możecie. Dawajcie.
7: To pozdrawiamy całą rodzinę. To cię Madzie, wujka Klaudiusza, Tosię i Zosię.
0: Dobrze, dołączam się w takim razie do pozdrowień. Dzięki wielkie, trzymajcie się.
5: Dzięki,
0: papa. I ostatni telefon w tej parze odbieram. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
8: Dzień dobry, tu Jarek i Ania.
0: Dzień dobry, Jarku i Aniu. Miło was słyszeć. Co dzisiaj robicie w związku z deszczowym dniem?
8: Tym Zegrzem, co tam pan niedawno dzwonił, że jedzie rowerami, więc pada, bo stoimy w koreczku. Z racji, że tak powiem, że mieszkaliśmy w Warszawie na Saskiej Kępie, wyprowadziliśmy się za Zegrze.
0: Ale to jest, stoicie na Górczewskiej?
8: Nie, my stoimy już na tym łuku nieporęckim, że tak powiem.
0: A, to przy Zegrzu, tak?
8: Tak.
0: Okej, okay, dobra. A tam, no, ale tam no, chyba zawsze jest korek.
8: Jeżeli jedzie rowerami, to słucham?
0: Tam zawsze jest korek, mam wrażenie.
8: Tam jest zawsze korek, tak.
0: No.
8: Zwłaszcza w tych godzinach, to no nie właśnie. Polecam.
0: No ja wiem, tam kilka razy mi się zdarzyło tam być o tej godzinie i nie byłem z tego szczęśliwy.
8: Korka nie polecam, polecam mieszkanie poza Warszawą, w środku lasu, ptaczki, te sprawy, sarenki.
0: Ptaszki, sarenki, dziki.
8: Tak jest. Znaczy dziki mało, bardziej na
0: naprawdę? Ja też mieszkam pod Warszawą i szczerze mówiąc dzików jest cała masa, muszę się przyznać.
8: U nas, że powiedziawszy, nie za dużo, więc częściej widzę sarny i łosie.
0: Naprawdę? Jejku, jak gdybym zobaczył sarny albo łosia, bym był super szczęśliwy, ale znaczy, oczywiście u łosia nie byłbym szczęśliwy albo sarny, kiedybym jechał w samochodzie, ale dziki to po prostu jest, w tym roku mam wrażenie, że to jakaś rekordowa liczba dzików.
8: Powiem tak, od 2 lat jak tu mieszkamy, to raz widzieliśmy dzika.
0: Niesamowite. Tak. Ciekawe. Nawet w Warszawie widziałem, w samym centrum miasta widziałem dzika raz.
8: O, to ja już jadąc przez Marki kilkakrotnie widziałem po Piłsudskiego zasuwające dziki.
0: W ogóle bezczelne są już, naprawdę.
8: No, wchodzimy im w teren, to one wchodzą na mnie, jakby nie było.
0: Bezczelne, jak tak można?
8: No, jakoś można.
0: No, dobra. Słuchaj, na co głosujesz w tej parze?
8: Głosujemy na Eminema.
0: Na Eminema. Zapisuję Eminema. Tak. Słucham drugiego głosu jeszcze.
4: Też Eminem.
0: Ania na Eminema. Zapisane. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
8: Super, dzięki, miłego dnia.
0: Na razie, nawzajem, pani Dzik napisała, o, wypraszam sobie. Pozdrawiam panią Dzik. Czy ze względu na spóźnienie Maćka, pyta Łukasz z Oslo, będzie doliczony czas alternatora? Jeden proszę. I przerwa na nawodnienie, koniecznie.

0: Witam Bambino i Nudy, czyli zwycięzca pary poprzedniej z poprzedniej pary.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
2: Elokwencja jak zawsze na najwyższym poziomie w Radiu Campus. 8 minut do godziny 18. The Prodigy i Willy Forever na jedynce.

22 827 72 05. Jestem pod tym numerem i dostałem informację, że może za chwilę drzwi się do studia otworzą i wejdzie do niego Maciek. Ale jeszcze chwilę, musimy na to poczekać, przynajmniej dwa telefony.

Wilkinson na dwójce. Znacznie spokojniej, ale również żwawo. A może nie, również żwawo, może trochę mniej żwawo. Ale może właśnie tego potrzebujecie. Jeśli tego potrzebujecie, to Paradise jest właśnie dla was. 228-277-2205, dzwońcie. A piszcie na 886-971-971, tak jak Patrycja i Łukasz Zoslo. O, przeczytałem twoją wiadomość, Łukasz Zoslo. Nic nie mów.

0: Alternator.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Witamy, witamy z Sylwestrem, z Wojtkiem i z Ignasiem.
1: Dobra ekipa, widzę, jedzie. Czy wy też jedziecie na rowery?
2: Nie, my wracamy z fikołków.
1: Właśnie się zastanawiałem, bo dzisiaj mam wrażenie, że dużo ludzi jeździ na rowerach, a zupełnie pogoda nie pokazuje, żeby jeździć na rowerach.
2: Nie, my byliśmy w sali zabaw akurat. Także.
1: Czyli
2: wracamy sobie teraz.
1: Czyli dopiero wracacie i będziecie sobie odpoczywać.
2: Dokładnie tak.
1: Fajnie, bardzo przyjemnie. I co na wieczór planujecie?
2: Pewnie będę zaraz kolację robił, znaczy się pizzę w trzech różnych wydaniach, albo i w czterech.
3: Ale zamawiasz
2: mi. Nie, ja robię, synku, nie zamawiam.
1: Tak, wydało się, panie Sylwestrze. No i masz, no i wiesz, widzisz.
2: Lego mam zamówić.
1: Widzisz,
2: a tutaj mowa o klockach, że klocki zamówić, ale pizzę tata robi.
1: No dobra, dobra, ale klocki Lego będziesz zamawiać?
2: Pewnie tak, no. Tam Jurassic, coś tam.
1: Fajny zestawik się szykuje do składania. Ty składasz Lego razem z dziećmi, czy nie?
2: Wiesz co, mój najmłodszy syn sam składa.
3: Nawet od
1: ale no nie powiedz, no nie mów, że nie kusicie, żeby dosiąść.
2: Nie, no oczywiście,
1: tego.
2: Że im pom-

0: przekazać Maćkowi.
1: Następuje uroczyste przekazanie kartki. Dzień dobry wszystkim.
0: I myszkę masz tutaj.
1: Jest myszka też. I dzwoni telefon.
0: I możesz odebrać telefon.
1: Odbiorę telefon. Dzień dobry, kto z nami?
2: O, dzień dobry, cześć, to Przemek i Ania.
1: Przemek i Ania, witajcie Przemku i Aniu. Gdzie podróżujecie?
2: Podróżujemy trasą toruńską, a córka wraca z Zakopanego z obozu i jedziemy do domku.
1: Ale poczekaj, czy wy wszyscy jesteście w jednym pojeździe? Bo tak trochę zabrzmiało, że wy podróżujecie, córka wraca. Czy kierunki są te same?
2: Córka wróciła z Zakopanego, odebrałem ją właśnie i lecimy sobie do domku i stoimy w korku na Toruńskiej.
1: Wszystko się zgadza.
0: Bardzo przyjemniutko.
1: Długo była w Zakopanem?
2: Aneczko, pan pyta, ile byłeś w Zakopanem?
3: 11 dni.
1: To już można, to już kawałek. Można się pobawić. No.
2: To już była zabawa. Obóz był kulinarny, czyli paradoksalnie Zakopane, no w lecie nie narty, obóz kulinarny, także mam nadzieję, że teraz córka będzie serwować jakieś fajne, ciekawe dania. No i brzuszek będzie pełny.
0: No, my też mamy taką nadzieję.
1: Mamy tutaj chyba faworytów do recepturnieju. Jak się na obozy kulinarne jeździ.
0: Zobaczymy.
1: Zobacz, Kamil, do czego doprowadziliście? Ludzie zaczęli jeździć na obozy kulinarne, żeby się przygotować do recepturnieju.
0: No i oby popłaciło.
2: Słuchajcie, osypek na 1000 sposobów, nie?
1: Na co głosujecie, moi drodzy?
2: Na jedynkę.
0: Zapisujemy w takim razie. I głos od Przemka i Ani został
1: dwa
0: uznany.
1: Głosy na jedynki.
0: Zapisane. Przemku, Aniu, dziękujemy serdecznie.
2: Super, pozdrawiamy.
3: Dzięki, do widzenia.
1: Dzięki.
0: Na razie, trzymajcie się. W międzyczasie jeszcze pan Łukasz z Oslo napisał, ale nie przeczytałem tego wcześniej. To jakiś kawałek na wejście Maćka potrzeba. Do czego by Maciek wchodził na ring? Do czego Maciek byś wchodził na ring?
1: Ja? Do czego bym wchodził na ring? Mhm. Wydaje mi się, tak jak szybko o tym myślę, to chyba do Ania Dąbrowska ostatni raz zatańczysz ze mną.
0: Bardzo fajne.
1: Fajne, nie?
0: No.

0: Jak to mówią, Maćku, są rzeczy ważne i ważniejsze.
1: Mówią też, że jak na świętego tam, prawda, Gerada pada albo nie pada, to zima będzie złota albo i nie. Bardzo mało osób tak mówi, ale niektórzy tak mówią. Nie, nie, Kamilu, słuszności idei nie mierzy się ilością jej wyznawców.
0: To prawda. Tu niestety, Maciek, masz rację.
1: A zanim przejdziemy do muzyki, to czy ja mogę zaproponować pewien performance, który może się nie odbyć w ogóle?
0: Nie, no jasne.
1: Ponieważ w tle obserwujemy sobie mecz Argentyny z Egiptem.
0: Tak.
1: Ja chciałbym zaproponować, że niezależnie od tego, co by się działo na antenie, to gdyby padł gol, to ja w stylu południowoamerykańskiego komentatora będę krzyczał gol.
0: Nie, no spoko, bardzo fajnie.
1: Dobrze?
0: Jestem za.
1: Dziękuję.
0: Super.
1: Tymczasem,
0: moi drodzy, przechodzimy do sfery muzyki poważnej. Wielka księga specjałów siostry Kucia zostaje otwarta na stronie, która... Z czym Maciek się wiąże?
1: Wiesz co? Ja bym w pierwszej chwili bym pomyślał o jakichś pracach biurowych.
0: Ja też o tym myślałem.
1: Natomiast tytuł tej piosenki jest jednocześnie dość ważnym tytułem w takiej nomenklaturze z jednej strony komunistycznej, ponieważ tam sekretarze rządzili, ale gdy sobie weźmiesz różne takie funkcje urzędnicze w Stanach Zjednoczonych,
0: no to tam też są sekretarze. No to kto, z której strony byśmy zahaczyli ten temat?
1: A ja powiem tak, uwaga, z której chcecie.
0: To jest fajne. Tak jak powiedziałeś wcześniej, nie każda idea jest mierzona na zamiary.
1: Tak jest.
0: Tak powiedziałeś.
1: Nie powiedziałem, tak, ale to, co ty powiedziałeś, też jest ładne.
0: To też jest fajne.
1: No. Ogólnie jakby możecie wynotowywać. Takie
0: tak,
1: właśnie...
0: bo to są ważne idee, które musicie potem zapamiętać, bo bez tych idei trudno się przechodzi przez życie. W ogóle bez jakiejkolwiek idei się trudno idzie przez życie. Każdy człowiek musi mieć jakąś ideę.
1: Ale ładnie w ogóle się nazywa wykonawca.
0: Tak. Też
1: bardzo ładnie.
0: No i a co byś powiedział o wykonawcy?
1: O wykonawcy bym powiedział, nie wiem, dlaczego takie skojarzenie łacińskie mi się od razu takie nasuwa.
0: Bo to jest łacińskie. Tak?
1: Nie wiem, wiesz co, Kamil, nie wiem, dlaczego tknęło mnie to.
0: Ty to studiowałeś tutaj prawo i łaciny pewnie miałeś.
1: Miałem czwórkę chyba z łaciny na pierwszym roku.
0: Naprawdę. A powiedz coś po łacińsku.
1: Po łacińsku? Mhm. Nie wiem, Kamilu, co byś chciał wiedzieć? Ja powiedz
0: nie
1: cokolwiek.
0: Nie wiem, wymyśl coś, przedstaw się, nie mam pojęcia.
1: O, powiem canis familiaris.
0: A co to znaczy?
1: Pies udomowiony.
0: Więc, moi drodzy, w związku z tym,
1: o, mam jeszcze jedno, to teraz mi przypomniał. Pecunia non olet.
0: I co to znaczy?
1: To znaczy, że pieniądze nie śmierdzą.
0: A ja słyszałem też dura lex sed lex.
1: A to rzeczywiście też jest.
0: Twarde prawo, ale prawo.
1: Tak jest.
0: Tak jest, bardzo ładne.
1: A wiesz, króciutko jeszcze tylko szybko powiem, że właśnie o tym, że pieniądze nie śmierdzą, mówił cesarz Wespazjan, kiedy opodatkował szalety publiczne. Ktoś mu powiedział, panie cesarzu, no chyba trochę przesada. Podatki na, za przeproszeniem, kible publiczne. I on wtedy powiedział, pieniądze nie śmierdzą.
0: Bardzo ładnie powiedział.
1: Ładnie powiedział.
0: Ładnie, ale tak przewrotnie, co
1: prawda?
0: Nie? Tak przewrotnie. Moi drodzy, w związku z tym, kończąc naszą sekcję muzyki poważnej, a raczej ją zaczynając, Wielka Księga...
1: Kamilu, niewykluczone, że nasz wstęp do tego numeru jest dłuższy niż sam numer.
0: Faktycznie, nawet nie spojrzałem na czas trwania tego kawałka, ale jest dosyć krótki. Więc moi drodzy, Wielka Księga Specjałów Siostry Kucia na Spotify, tak, możecie znaleźć tę playlistę, a właśnie z niej gramy kawałek Indecorum i Secretary.

0: Oczywiście tutaj wielu słuchaczy zauważyło od razu, że Indecorum jest polskim wykonawcą. Oczywiście, że tak.
1: Pan, ale to było słychać.
0: To jest DJ z Krakowa. Oczywiście, że tak.
1: No to było dobre, to było słychać.
0: Dobre, bo polskie, tak jak pan również Łukasz napisał.
1: A Łukasz z Oslo, więc on tym bardziej docenia to, co polskie, bo jest na obczyźnie.
0: Bo jest na obczyźnie.
1: W Norwegii.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Moi drodzy, jedynka nie jest tak dobra jak dwójka.
1: Koniec, i zejdźmy już z anteny.
2: Alternator.
1: Żartowałem, Kamil, ale cieszę się, że jesteś tak bardzo podatny na moje sugestie. Ej, a może nie mówmy, co to za numery w ogóle.
0: No bo w ogóle
1: ten
0: nie
1: pierwszy jest nie do rozpoznania, a ten drugi wydaje mi się, że jest bardzo łatwy do rozpoznania. Nie, no dobrze, powiem. DJ Śmiechawa na dwójeczce.
0: No dobrze, tutaj powiem, że na jedynce był WW w remiksie pejzażu Dźwięczność.
1: Ale zestawienie bardzo ciekawe.
0: No, zestawienie dobre.
1: 886-971-971. Tutaj czekamy na wasze SMS-y, ale także na WhatsAppie czekamy na wasze wiadomości. Można do nas także zadzwonić 22 827 7205.
2: Alternator.
0: Śmiechawa oczywiście, wiadomo. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Przyjemność? Z kim ja mam przyjemność, chłopaki?
0: Nie no, my z kim my mamy przyjemność?
3: Z Ireneuszem.
0: Witamy,
1: Ireneuszu. Dzień dobry, Ireneuszu.
3: O, witam was serdecznie.
0: No bo, ty, Irku, wiesz doskonale, z kim ty masz przyjemność.
3: No, a ty, jakbyście wy nie wiedzieli. Jestem podpisany chyba w tym nowym systemie.
0: No, wiecie, to wiesz, to nigdy nie masz, ale... to nigdy nie wiesz, kto generalnie dzwoni z tego numeru. No.
1: Spłynęło teraz mnie, że można przecież, wiesz, jak cię przywitać z Ireneuszem?
0: No.
1: Ireneusz, wajchę przełóż.
0: Świetne.
1: Że my na to nigdy wcześniej nie wpadliśmy, Kamil.
0: Świetne. Niesamowite. Ja dzisiaj użyłem tego żartu na Mateuszu.
1: Wiem.
0: A słuchałeś?
1: Ja oczywiście, że słuchałem.
0: Oczywiście, że słuchałeś.
3: 7 razy dziennie. Chłopaki, do konkretów. Myślałem, że pierwszy numer to jest DJ Shadow, ale jeżeli to nie jest DJ Shadow, to też chcę na niego zagłosować.
0: Naprawdę? To jest remix pejzażu WW i Dźwięczność, więc to nie jest DJ
3: to
0: Shadow.
3: Tym bardziej.
0: A to dlaczego oni na DJ Śmiechawe?
3: Wydaje mi się, kolego Kamilu, że rozmawialiśmy na temat DJ Śmiechawy, to nie na antenie kilka razy.
0: Że jest wybitny, tak, Irek, pamiętam, rozmawialiśmy o tym. Irek mówił, że DJ Śmiechawa to jest prawdopodobnie najlepszy DJ na całym świecie i generalnie nikt nie ma do niego podejścia. Że
1: a ja słyszałem
0: to, że nie otrzymał światowej,
1: słyszałem,
0: to, że nie jest światowy sławy DJ-em, to jest czysty przypadek i to jest generalnie jego ulubiony wykonawca i ulubiony twórca muzyczny.
1: Ja przypominam sobie, że widziałem takie oświadczenie Irka, poświadczone notarialnie,
0: tak,
1: o tym,
0: widziałem.
1: Że DJ Śmiechawa jest najlepszym DJ-em na świecie.
0: Tak, widziałem to oświadczenie, no, świetne.
3: Wróćmy do rzeczy ważnych i ważniejszych. W sprawie, przed chwilą padła bramka w 9 minucie.
1: Nie mów nie tak, Irek. Bramka, nie trafili.
3: Niemal padła bramka w 9 minucie, był spalony.
0: Już przestraszyłeś generalnie Maćka i Maciek już wstał.
1: Widziałem to, ale ja się umówiłem tylko na to, że będę krzyczał gol, jak będzie gol.
0: Nie no tak, tak.
1: A tu byłem blisko, otworzyłem usta nawet, ale nie wykrzyknąłem.
3: Naprawdę. Chciałbym być tam z tobą w studiu, byśmy to zrobili w takim włoskim stylu, jak kiedyś Piątek strzelał gole, to robili.
0: Ja nie będę krzyczał gol.
3: Trzymam kciuki, że Maciek to zrobi. I mam nadzieję, że Egipt zaraz walnie jakąś jedną, a potem Argentyna i będzie przyjemnie. Nie wiem, mój romans z tym mundialem, ogólnie z Konfederacją FIFA jest bardzo trudny. Po wczorajszej decyzji, czy tam przedwczorajszej decyzji Donalda Trumpa, nienawidzę go jeszcze bardziej po tym, jak zdecydował cofnąć zieloną kartkę do swojego zawodnika, swojej drużyny. Niemniej jednak tutaj powiększyłem telewizor o 10 cali, więc no, muszę to oglądać niestety. To jest taki stokholmski syndrom.
1: Z bólem serca.
0: A jak powiększyłeś telewizor o 10 cali, to teraz ile już masz?
3: mam co się chwalić, takie wielkością różnych rzeczy, jak panu różni mężczyźni?
0: No tak, no. A co? A co?
3: 50. Było 40 z 50.
0: No to to jest już znaczna poprawa. No bo wiesz, bo między 60 a 70 to nie czujesz aż takiej różnicy. Ale między 40 a 50 to już jest odczuwalna bardzo.
3: No mam też taki projektor kinowy, który ma tam chyba rozstaw to nie wiem ilu tam.
1: Irku, a 70 chyba. Wisi czy stoi telewizor?
3: Jeszcze leży, nie mam.
1: To co, no to co ty mówisz,
0: to jak ty oglądasz? Co ty, no co ty mówisz? No, ale telewizor Irek leży
1: stoi,
0: na podłodze.
1: Irek stoi na środku salonu i się patrzy.
0: Nie, nie, nie z kanapy jest nachylony, albo z łóżka i patrzy podłogę.
3: Dokładnie tak jest, bardzo pomysł.
1: Jak jest, idzie jakaś akcja bramkowa, to Irek musi przebiec na drugi koniec salonu, bo telewizor jest tak ogromny, że on nie widzi.
0: Nie widzi z łóżka. Albo na chyba że na drabince stoi taki gość przy telewizorze i patrzy w dół.
3: Oj, chłopak, to śmieszne, bo to prawda, no.
0: Nie, ale naprawdę oglądasz z podłogi?
3: Tak, oglądam z podłogi. Jeszcze byłem dzisiaj wspaniałym sklepie, który ma części, jakby tam wieszaki do telewizorów, ale żaden nie pasował do tej wielkości, więc szukam w internetach.
0: Ale to nie jest na standardową wege?
3: Co to znaczy wege?
1: No wegetarianie.
0: No wegetariańskie.
1: Sposób odżywiania się.
3: Jest niewybrednym dowcipem, ale na antenie radia chyba nie można.
0: Nie, nie można.
1: Nie.
0: Tak czy inaczej, Irku, dziękujemy. Na co głosujesz?
3: Ja również wam dziękuję.
0: Na DJ-a Śmiechawę. Na DJ-a Śmiechawę zapisujemy od ciebie.
3: Który jest jedyn.
0: Na razie, pa pa.
1: Cześć, Irek.
3: Pa.
0: Zapisane.
1: Kamil, w ogóle uczestniczysz ze mną w takim wydarzeniu dla mnie dość ważnym i niemalże intymnym.
0: Oglądanie
1: meczu, ale nie każdego meczu, ale zobacz, tutaj teraz do pana sędziego z tak szeroko rozłożonymi rękami podszedł człowiek i krzyczy.
0: Messi.
1: Ten człowiek to jest Leo Messi.
0: Tak.
1: I każde oglądanie meczu Leo Messiego jest dla mnie wydarzeniem ważnym, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich meczów Lionela Messiego na mundialu, o ile nie w ogóle.
0: Ale to co, to lubisz go?
1: Ja ogólnie, Kamilu, nigdy nie planowałem sobie zrobić żadnego tatuażu.
0: Aha.
1: Ale jeśli już by mi kiedyś przyszło do głowy, żebym sobie zrobił tatuaż, to bym sobie wytatuował Lionela Messiego.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Dlaczego?
1: Jest to ten stopień miłości.
0: Naprawdę?
1: To jest coś wspaniałego. Naprawdę.
0: Ja nigdy o tym nie słyszałem, Maciek, żebyś ty był żebyś ty
1: mojej
0: był
1: miłości
0: śpirem.
1: Do Leo Messiego nigdy nie słyszałeś?
0: No, to jest trochę już, to coś tam przestawione mam wrażenie.
1: To jest, no właśnie, mam problem w ogóle właśnie.
0: A dlaczego nie tatuaż swojej dziewczyny na ramieniu?
1: Wiesz co, Leo Messi był wcześniej w moim życiu się pojawił. Nie wiem, dlaczego. No tak. Cię rozbawiło w tym,
0: Co powiedziałem? Nie, faktycznie, przepraszam, masz rację.
1: Odbierzemy telefon,
0: w sensie,
1: dobrze?
0: Masz rację. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, Kamilu.
0: Dzień
4: Karol
0: dobry.
4: Się kłania.
0: Dzień dobry, Karolu.
1: Dzień dobry, Karolu.
4: Cześć. Dzwoni do was team Cristiano Ronaldo, nie Messi, więc...
0: No i co powiesz Karolowi?
1: Karolu, po pierwsze, otrzyjcie łzy. Ale dla Egiptu.
0: Dla Egiptu.
1: Nie tak było w scenariuszu.
4: I bardzo dobrze, bo jestem za Egiptem. Nie żyłem o Polak.
1: Myślałem, że z Egiptu jesteś.
4: Nie, ale jadę w tym roku z żoną, więc mogę być. I mam brodę i łysy łeb, to w sumie jak Egipcjanin. Taki...
0: No identyczny.
4: Prawie, że. Prawie, że.
0: Niesamowite.
4: Ale powiem wam szczerze, wczoraj trzymałem kciuki. Ja się śmieję z tym Cristiano i Messi, bo ja nie jestem ani jeden, ani drugi team. Ale szkoda mi było tego Krystyny wczoraj. Dość mocno. Hiszpanie, kurczę, nic nie zagrali. Jedna akcja tak naprawdę. I koniec. I Cristiano już więcej nie zagra na mundialu.
1: Tak jak ja fanem Cristiano nigdy nie byłem, tak mi też go szkoda, bo to jest jednak przeogromny piłkarz i uważam, że zasłużył na coś więcej.
0: No bywa i tak,
4: kochanym. I grał w moim ukochanym Manchesterze United, a Messi niestety nie grał, więc no co ja mam powiedzieć.
1: Karolu, jedynka czy dwójka?
4: Nawet nie wiem co jest, wiesz, zadzwoniłem, żeby po mundialu pogadać,
1: ale to zapraszamy cię jeszcze, bo o tym też chętnie porozmawiamy, natomiast tak, na jedyneczce WW Remix Pejzaża Dźwięczność, na dwójeczce DJ Śmiechawa.
4: Nie no, DJ Śmiechawa, przecież pan Kamil Kuć by mnie tutaj zniszczył.
0: No oczywiście, że tak by było.
1: Jedziemy.
0: Na razie, trzymaj się Karolu. We live forever, moi drodzy, The Prodigy, teraz na naszej antenie, przypominamy Egipt, Argentyna 1-0 dla Egiptu.

0: dzieje się tutaj na boisku w międzyczasie i tutaj jest mała aferka na boisku.
1: Kłócą się. De Paul z sędzią się kłóci. Chociaż nie wiem, co się De Paul kłóci, bo jego drużyna właśnie dostała karnego.
0: Ale się kłócą.
1: Ale zobacz, piękny Leo Messi, on ma gdzieś frajerskie gadki. On sobie ustawia piłkę na 11 metrze.
0: No i chilóweczka całkowita. On sobie ustawia, on już się przygotuje.
1: Sędzia mu coś powiedział, prawdopodobnie po angielsku, bo w takim języku bardzo często porozmawiają się sędziowie. I czego pewnie... Leo Messi prawdopodobnie nie zrozumiał, bo nie mówi po angielsku.
0: Nie mówi?
1: Nie, to jest coś niesamowitego. Leo Messi tyle lat się porusza po świecie.
0: Czyli sędzia do niego poszedł, powiedział coś po angielsku, on tam machnął i powiedział okej. Okay.
1: Tak, no wiesz co, Leo Messi od 20 lat w swojej profesjonalnej karierze tak robi i to działa.
0: Dobra, ale to poczekamy, aż Leo Messi wykona karnego i puścimy jingle. Co o tym sądzisz?
2: Dobrze.
0: Dobra, czekajmy. Uwaga. Obronił!
1: Nie strzelił Messi.
0: Messi nie strzelił bramki.
1: Boż.
0: O nie.
1: O ludź.
0: No i ty tak go lubisz?
1: Kocham go. Dlatego mi smutno.
0: Ciekawe. Alternator.

0: Alternator.
1: Maciek kręci głową cały czas na to, w jaki sposób została obroniona bramka, a raczej jak słabo wykonany rzut karny.
2: To już drugi niestrzelony karny Messiego na tych mistrzostwach.
1: Naprawdę?
2: Pierwszego strzelił tak samo i tak samo źle. Kim Gordon na dwójeczce tymczasem. Tytuł tej piosenki to jest właściwie taka kwestia, która mogłaby paść od strony piłki do zawodników. Bo tytuł to jest Play Me.
1: Okej.
2: A tekst, który ja wam mogę powiedzieć, to jest 886-971-971, nasz numer SMS-owo-WhatsAppowy, pod którym czekamy na wasze wiadomości.
1: To gdzie jest ten tekst, który chciałeś się powiedzieć?
2: To jest właśnie 886-971-971.
1: Czekałem na tekst.
2: Można też dzwonić na 22-827-7205.
1: Okej. Alternator. Nasi słuchacze generalnie powinni nas uraczyć swoimi telefonami, wtedy byśmy mogli im też mówić jakieś teksty.
2: Tak. No to proszę dzwonić. Ja nie zrobię za was całej roboty.
1: A może powinniśmy wymyślać rymowanki do imion?
2: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Kamilu, ale ławka rezerwowych Egiptu tak bardzo się cieszyła z tego, że ich bramkarz obronił karnego, że nawet jeden z członków sztabu szkoleniowego dostał żółtą kartkę.
1: Widziałem właśnie.
2: Nie wiem, co on właściwie tam zrobił, ale...
1: Pewnie przeszedł za linię.
2: Radość była tak wielka. Nie, za takie głupoty im nie dają. Nie. Ale podejrzewam, że coś krzyknął, ale nie wiem, co on mógł krzyknąć. Nie wiem, bo nie mówię po arabsku. Tak to bym powiedział.
1: Ale to jak dostał, to pewnie... No, ale pewnie sędzia też nie mówi po arabsku, więc...
2: Ale nie wiadomo. Ciekawe właściwie, skąd jest ten sędzia. Wygląda w ogóle, jakby był z Europy.
1: Może. Rano chłopaki puścili gołębiorzy bar. Może jako propozycja?
2: Może jednak nie.
1: A propos twoich gołębi, Bartek z Żoliborza pytał, jak sobie poradziłeś z gołębiami.
2: Tak, ale ja ten temat już rozstrzygałem. Skończyło się to na tym, że ja powiesiłem siatkę i koniec.
1: A, i zakończyłeś, tak?
2: Tak.
1: Myślałem, że ostatecznie tam poszło coś fajniejszego.
2: Nie. Jednak nie. Dałem sobie z tym spokój. Natomiast w ogóle było tak, że ja na początku zrobiłem taką ślepą próbę, bo było tak, że ja miałem z nimi problem taką wczesną wiosną. Mhm. I one chyba wówczas się szukają najbardziej gniazd jednak. Mhm. No i kiedy zrobiłem ślepą próbę, podczas której nie miałem nic na tym balkonie, ich tam przez tydzień nie było, to też stwierdziłem, że już chyba problem nie jest na tyle poważny. Chyba znalazły sobie gniazdo. Jestem ciekawy w ogóle, czy to ta sama rodzina gołębi ciągle mnie odwiedzała. Natomiast teraz czasami przylatują.
1: Tak, a tak odwiedzić, tak do starego znajomego, co nie? Że już się wyprowadziłeś od niego, bo był twoim współlokatorem, ale czasem wpadniesz się przywitać, co nie powiedzieć sam u ciebie.
2: Tak, no... To...
1: A co tam u twojej gołębi w ogóle?
2: Żyjemy
1: rozmawialiście,
2: w przyjaźni. Wiesz co, no... Mówią, że po staremu, no. Jakby, no...
1: A jak ma na imię twój ulubiony?
2: Marek. Jego żona Beata.
1: Beata, fajnie.
2: No i tyle, no nie wiem, czy coś... Chciałbyś jeszcze coś o nich wiedzieć?
1: Nie wiem. Powiedziałeś, gdzie teraz mieszkają i czy są mile widziane?
2: Kamilu, niezwykłe mówić publicznie o tym, gdzie mieszkają moi przyjaciele.
1: Okej. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Marcin Antoni.
1: Cześć Marcinie, miło cię słyszeć.
3: Cześć. Wiecie co, ja pozdrawiam gołębia ode mnie ze sklepu z wróbelkiem Auchana, który chyba od roku codziennie buduje gniazdo na bramie do garażu. Do tego sklepu, która się zwija na rolecie, więc za każdym razem motor rzuca on.
2: To jest nowa wersja mitu o Syzyfie.
1: To jest Syzyf, tak. To jest Syzyf.
3: Wieczorem buduje sobie to gniazdko. Podziwiam.
1: To jest takie fajne miejsce.
2: On może to lubi po prostu robić.
1: To jest może taka rozrywka, wiesz.
3: Bo to takie jest chyba przytulne tam, bo tam...
1: Pewnie tak.
3: Ale rano już jest gorzej.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, naprawdę. To znaczy, że... A może on po prostu traktuje jako takie automatyczne zwijanie swojego gniazda to wszystko. Wiesz, ma automat na zwijanie gniazda i jest super, co nie? Rano sobie rozłoży i klasa.
3: Trzeba pościel, tak? Sprzątać rano, pościel.
1: On nie musi nic sprzątać.
2: Może on pracuje w tajnych służbach i jak najmniej śladów chce po sobie zostawiać.
1: O, właśnie. Ale dlaczego cały czas w tym samym miejscu?
2: Jest ta teoria spiskowa o tym, że gołębie w ogóle to są roboty.
1: Tak,
2: roboty rządowe.
1: Tak, roboty rządowe.
2: No proszę was.
3: Widzieliście kiedyś małego gołębia?
2: Nie, w życiu.
3: No właśnie.
2: Nawet Marek i Beata u mnie nie chcą o tym rozmawiać.
1: No, wcale się im nie dziwię.
3: Dobra, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Marcin,
2: zagłosowałeś, czy nie?
3: Nie, nie.
1: Nie,
2: to zagłosuj. No i jeszcze na dwójkę. Dobrze, zapisujemy na dwójkę. Dzięki, na cześć.
1: No i pyk, moi drodzy, DJ Śmiechawa zwyciężył w parze poprzedniej, to wszystko dzięki głosowi Irka, który zagłosował, bo strasznie lubi DJ Śmiechawę, a my zaraz wracamy do was w wiadomościach.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty – parkiet bez hamulców. Niedziele – swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik – dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
1: Reklama.
2: 18.32, Karolina Harzyńska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Czekamy na zmiany w ochronie zdrowia, koniec propagandy na Węgrzech, a także podium młodych Polaków w futsalu.
3: Wiadomości.
2: Już jutro mamy usłyszeć wszystkie zmiany i propozycje dotyczące ochrony zdrowia omawiane na dzisiejszym spotkaniu premiera Donalda Tuska z ministrą zdrowia i szefostwem NFZ. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że tych zmian będzie przynajmniej kilka, a w związku z wykrytymi nieprawidłowościami obecnie realizowany jest szereg kontroli.
4: Wnioski z tych kontroli, które zostały przeprowadzone i które trwają, oczywiście także służą temu, żeby przygotować rozwiązania, które zostaną jutro przedstawione i zakomunikowane, żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak, jak powinien, został naprawiony.
2: Wyjaśnił. Premier Tusk zapowiedział, że zmiany, których dotyczą trwające rozmowy, będą prowadzone w trybie pilnym. Na Węgrzech doszło do symbolicznego końca epoki Viktora Orbana. Państwowy kanał informacyjny M1 przerwał nadawanie serwisów informacyjnych, a widzowie zobaczyli czarny ekran z komunikatem. Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość. Peter Madziar, nowy premier Węgier i lider partii TISA, nazwał ten moment historycznym dniem. W mediach społecznościowych napisał, że nadawanie propagandy w mediach publicznych dobiegło końca. Kto zostanie największą gwiazdą warszawskiego zoo? Trwa głosowanie na zwierzaka czerwca, a w finale zmierzą się dwaj mocni zawodnicy. Pingwiny przylądkowe i lew Zulus. Pingwiny niedawno przeprowadziły się na nowy wybieg, który cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Z kolei Zulus od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców ogrodów. O tym, kto wygra, decydujecie wy. Głosowanie trwa do niedzieli na Facebooku warszawskiego zoo. Później zwycięzcy poszczególnych miesięcy powalczą jeszcze o tytuł zwierzaka roku.
3: Sportowy kampus.
2: Mamy to. Nasi polscy akademicy futsalowi studenci trzecimi drużynami akademickich mistrzostw świata. Najpierw drużyna pań pokonała Niemki w walce o trzecie miejsce, a następnie to samo zrobili panowie pokonujący graczy z Czech. Zarówno w turnieju mężczyzn, jak i kobiet o złoto powalczą reprezentacje Brazylii i Portugalii. U kobiet zwyciężyły Brazylijki. Spotkanie mężczyzn startuje o 19 w Pruszkowie.
5: Same żydowskie.

0: 38 minut po godzinie 18.
1: Przestraszyłeś się. Obawiałem się, że ostatnie zdanie, które powiedziałeś przed anteną, powiedziałeś na antenie.
0: Nie, nie, widzisz, to było sprytne, żeby cię wyprowadzić, żeby cię roześmiać, Maciek, żebyś się uśmiechnął.
1: Bałem się, że wprowadzasz politykę do naszej znajomości.

0: grać tak jak chciałbym.
1: To szczyl jest fenomenalny.
2: Tak, na, tak w sensie mówi.
1: Tak przekonuje.
2: Tak przekonuje.
1: Na ficie z PZ-em.
0: Fenomenalnie, niepoukładany, fenomenalnie, fenomenalny, nic mi nie wychodzi tak jak chciałbym, fenomenalny, nie wiem jak wyrywać panny.
1: 886-971-971, ostatnia szansa, żeby dzisiaj do nas napisać. Znaczy, później też możecie pisać, ale po prostu my nie przeczytamy.
3: Gdy łapię za majka, to zawsze jestem gotów, mało jest takich kotów. Bo kiedy nawijam, to przed oczami masz...
1: 228-27-7205. Ostatnia szansa, żeby dzisiaj z nami porozmawiać. Możecie z nami porozmawiać o tym, na co głosujecie. Właściwie tutaj to by nawet wypadało. Możecie z nami o Mundialu porozmawiać.
2: Swoją drogą, jak napiszecie do nas na 886-971-971, to możecie sprawdzić, czy tę wiadomość przeczytamy na antenie.
1: Tak.
2: Ale tak zweryfikować, czy faktycznie czytamy. Tak dla testu chociaż. Jak
1: możecie nas
2: robiliście...
1: nawet podpuścić.
2: No. Alternator. Jak ktoś nigdy nie pisał, to może dla testu napisać nawet. Sprawdzić, czy...
1: Bo może akurat ta linia, jakby ten kanał tak. jest zablokowany. I no. wy o tym nawet nie wiecie.
2: I wy o tym nie wiecie nawet. I że nawet się okaże, że nie możecie. To by było...
1: Że macie zablokować...
2: Głoboż!
1: No nie.
2: O jest. No nie. No nie.
1: Właśnie przyszedł mi domiar podatku za zeszły rok. I tak się zorientowałem.
2: Sprawdzam, czy zablokowany, napisał Andrzej Rosu.
1: Andrzej Rosu, nie ma zablokowanego kanału łączności.
2: Tak, 886-971-971. Sprawdzamy, czy macie zablokowane kanały łączności z nami.
1: Nasza reakcja to była reakcja na interwencję fenomenalną bramkarza egipskiego.
2: Ja swoją drogą wiedziałem, że tak się skończy, jak tu będzie odpalony mecz, tylko zobaczyłem, że nasz redakcyjny kolega Tomek włącza ten mecz, to miałem takie, oho, jak Maciek przyjdzie, to się zacznie.
1: Kamilu, raz na 4 lata jest tak wielka impreza.
2: No dobrze, masz rację, dlatego zezwoliłem na to.
1: Dziękuję ci, tato. Następny raz za 2 lata jeszcze euro będzie, ale to pogadamy. Będziemy wtedy negocjować.
2: No to wtedy obejrzymy sobie mecz polski.
1: Andrzej Rosu sprawdza, czy teraz działa SMS. Dalej działa.
2: Numer 507 zagłosował na 2, więc u niego też wszystko działa.
1: Tak, tutaj też mamy 507.
2: Telefony też możemy przy okazji sprawdzić.
1: Marcin pisze test. Test, Marcin.
2: Test, jest.
1: Mamy.
2: O, to ja, oho,
1: Jarek z Katolato pisze, że ma zablokowane.
2: To nie jest prawda.
1: To nieprawda.
2: Nie ma zablokowane.
1: Odbieramy telefon, prawda?
2: Sprawdzimy, czy pan Irek nie ma zablokowanego telefonu.
1: Ireneuszu, czy masz zablokowane?
4: Mam zablokowane?
2: Nie masz zablokowane.
1: Ja, ale ja na przykład nic nie słyszę.
2: Nic?
1: Nic nie słyszę. Ja mam zablokowane, a ty, Kamil, słyszysz.
2: Ja słyszę, ja nie mam zablokowane. Co chcesz powiedzieć Maćkowi? On ma akurat zablokowane.
4: Powiedz Maćkowi, że to nie jest rozmowa telefoniczna, to jest przekaz myśli.
2: Dlaczego się śmiejesz? Nie słyszysz przecież go, no.
4: Dlatego ma zablokowane.
2: Nie powinieneś słyszeć.
1: Przypomniałem
2: się
1: sobie
2: śmiać.
1: Pewną zabawną anegdotę.
2: Tak? A jaką?
1: Nie mogę jej opowiedzieć.
2: Nie antenowa.
1: Bo słyszę, że z kimś rozmawiasz, Kamil.
2: A no tak, no nie chcesz przerywać, tak?
1: Tak.
2: No dobra. Irku, na co głosujesz w tej parze?
4: Na fenomenalnego styla z fenomenalnym PZ-em. Fenomenalny jest też bramka z Egiptu, bardzo szanuję.
2: No, ja też już go zacząłem szanować.
1: Na co zagłosował Irek? Na dwójkę?
2: Na dwójkę chyba, no.
1: Dobra, dzięki.
2: Na fenomenalnego powiedział. Dzięki, Irku.
1: Irku, trzymaj się.
4: Tam kolegę Maćka.
2: Irek cię pozdrawia.
1: Dzięki, Irek.
4: ja ciebie słyszę, pa.
2: On ciebie słyszy, no.
1: Fajnie.
2: No na razie, pa.
1: Cześć.
2: Marcin, zapytajcie go, czy przełożył wajchę, głos na jedynkę. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, następnym razem zapytamy. Czy sprzedałem właśnie nerkę, wysyłając z tego SMS-a? Napisał do nas Pablo.
1: Nie.
2: Nie, nie, nie, nie.
1: Zaciągnąłeś jedynie kredyt hipoteczny na nasze, znaczy na swoje konto, ale my wszelkie ale korzyści my, będziemy z tego
2: ale
1: czerpać.
2: My kupimy sobie za to dom na Majorce.
1: Tak. Na Majorce to jeszcze, wiesz gdzie teraz jest drogo?
2: No.
1: Nad polskim morzem. Naprawdę.
2: O, kupiliśmy teraz dom nad polskim morzem.
1: Nad w Jastarni. No nie, to nie, to już...
2: To by chyba nie wystarczyło to.
1: Nie, nie wystarczyło.
2: Znaczy nie mam pojęcia, może by wystarczyło.
1: Kredytu to kredytu, Jastarni mi się wydaje, że nie wystarcza.
2: Jastarni nie wystarcza.
1: Tak, to już jest tam wszystko jest zabudowane.
2: 793 napisał, że na numer 1 głosuje, niech będzie.
1: Czyli 793
2: Pablo.
1: Działa w ogóle.
2: Nie, no Pablo, Pablo, działa, wszystko widzimy. A czy na WhatsAppie wszystko działa?
1: Zweź na WhatsAppie działa.
2: Numer 505 działa.
1: 533 działa. Andrzejowi, bo Andrzej jest podpisany.
2: Andrzej, pozdrawiamy.
1: Aleksandrze działa. I Aleksandra nie dość, że zagłosowała, to jeszcze pozdrawia bliźniaczki Aurelię i Laurę.
2: Bardzo ładne imiona
1: ale
2: dla
1: zestawieniu.
2: No.
1: Aurelia i Laura.
2: Fajne, nawet trudno to przeczytać, co nie?
1: Aurelia
2: i Laura.
1: I Laura. Fajnie.
2: Trudno, taki łamacz językowy się z tego zrobił. Aurelia i Laura.
1: Aurelia i Laura, jeszcze jak było nazwisko jakieś takie, gdzieby było zarówno R, jak i L. To by było ciekawe. Lorentowskie na przykład.
2: Lorentowskie.
1: Aurelia i Laura Lorentowskie.
2: Przepiękne.
1: Wspaniałe.
2: Patrycja napisała, że mi chyba nie działa. Działa. Andrzej Rosu zastanawia się, czy ciągle działa.
1: No, działa.
2: Działa. 501 napisał, moje SMS-y były czytane na antenie dwukrotnie. Wojtas napisał.
1: Wojtasie, dziękujemy ci.
2: To też sprawdzaliśmy, czy działa.
1: Natomiast głosuje, Kaśka.
2: Kaśka głosuje na bramkarza z Egiptu.
1: Przekazujemy. Ja to... właśnie teraz myślowo przekazuję panu bramkarzowi.
2: Nie. Zadzwonisz do niego, Maciek.
1: Ja muszę sprawdzić, jak on się nazywa. Ten
2: zadzwonisz do Maćka. Do bramkarza Egiptu.
1: Muszę sprawdzić, czy ja mam jego numer w skrzynce telefonicznej.
2: Oj, ale widziałeś to?
1: Co się stało?
2: Ojejku, uderzył go w twarz.
1: Kto kogo?
2: Argentyńczyk tego, ale to było tak niemiłe, że powinien dostać kartkę za to i to czerwoną przynajmniej. To
1: nie.
2: Było tak niemiłe. No za uderzenie w twarz tak po prostu.
1: Oni grają,
2: on specjalnie to
1: oni
2: zrobił.
1: Oni grają w Georgii. Taki stan. Stan, w którym najprawdopodobniej jest wiele terenów podmokłych i Egipcjanin miał komara na twarzy. I on chciał przegonić.
2: No tak, ale to było skandaliczne zachowanie, dlatego nie lubię piłki nożnej. Okropne.
1: Nie, ja
2: powinien
1: nie,
2: być wyrzucony
1: ja
2: z boiska za coś
1: skandalu.
2: Takiego.
1: Ja się nie dopatruję.
2: Argentyńczyk, ciekawe który. Zaraz,
1: bramkarz Egiptu nazywa się Mostafa Sobeir. Albo Schobeir. Kurczę. Kamil, wiesz, ile on ma lat?
2: Nie wiem.
1: 26. W 2000 roku się urodził bramkarz Egiptu.
2: Ojejku.
1: Naprawdę.
2: A co ty robiłeś?
1: W 2000 roku?
2: Nie no, mając 26 lat.
1: Wiesz co, gdybym nie poznał swojej obecnej partnerki, to prawdopodobnie też bym mnie nie było na mundialu, bo bym reprezentował Polskę. Ja my nie pojechaliśmy w tym roku. Ale to, grałbym, Kamil.
2: Ale to przez te kontuzje.
1: Przez te kontuzje i przez
2: dziewczynę. To wszystko jej wina.
1: Nawet nie wiecie, ile karier piłkarskich w tym kraju się załamało właśnie przez dziewczyny i kontuzje.
2: No, dziewczyna powiedziała ci, a co ty będziesz ten?
1: Tak.
2: Nie masz szans.
1: Rzuć to.
2: Rzuć. I rzuciłeś.
1: I rzuciłem.
2: I co będziesz? I pozostało ci tylko oglądanie, jak na
1: no
2: mundialu
1: właśnie
2: się bawią. Byś dzisiaj z Messim grał.
1: No właśnie, jest jeden podstawowy problem. Nie grałbym z Messi, gdyż nie mam argentyńskiego paszportu.
2: No ale może byś grał przeciwko niemu.
1: Egipskiego też nie ma.
2: Ale to może byś
1: nie mam także paszportu.
2: Ale może Polska byłaby na mundialu i byśmy teraz grali z Argentyną.
1: Obawiam się, że jednak
2: nie. A byłaby taka szansa.
1: Powiem ci więcej, my 4 lata temu nawet graliśmy z Argentyną na mundialu.
2: No właśnie, więc byś miał szansę stanąć przeciwko Messiemu.
1: Wówczas podobno miało dojść do takich naprawdę no godzących w godność człowieka sytuacji, kiedy to polscy piłkarze mieli, podobno, to jest plotka, prosić Argentyńczyków, żeby już więcej nie strzelali. To ja bym prosił,
2: Panie Messi,
1: musiałbym
2: proszę.
1: Tylko sprawdzić
2: proszę,
1: w słowniku, jak powiedzieć, panie Messi, proszę już nie strzelać.
2: Gdzie byłby Lewek, gdyby nie jego dziewczyna?
1: To prawda, to widzisz, lewemu oddało to, co mi zabrało.

0: A.
1: Przestraszyłeś się, Maciek, znowu się przestraszył.
0: Jestem strasznie płochliwy. To przez te deszcze.
1: Ale ma fajną czapkę.
0: Egipcjanin. No, to jest czapka faraona.
1: Tak. Nie wiem, czy to się nazywa czapka, ale może korona.
0: On ma akurat czapkę.
1: Czapkę?
0: Tak.
1: No on miał czapkę na pewno faraona.
0: Tak. A ciekawe, czy faraon nosił czapkę?
1: Znaczy jak się nazywa to nakrycie głowy faraona? Bo to była chyba korona, co nie? To też się nazywało się korona, czy może jakoś inaczej?
0: To się nazywało korona.
1: Jesteś pewien?
0: Tak.
1: Ale to na pewno.
0: Na 100%.
1: Nie musisz to sprawdzić.
0: Nie, w ogóle bym tego nie sprawdził.
1: Dlaczego?
0: W życiu, bo jestem pewien, że to była korona. Nie uczyłeś się na historii o tym, Kamil?
1: Nie pamiętam, to był, ile lat temu to było, Maciek?
0: No, zdecydowanie pewnie kilka. Pisze nasz słuchacz, wracam właśnie z Łodzi, czekałem aż złapię waszą częstotliwość, by móc z wami kontynuować drogę do domu.
1: O, to fajnie. Mamy dla ciebie strasznie złą wiadomość, panie.
0: Fajnie, ale jeszcze przez 10 minut fajnie.
1: Nie wiem, czy fajnie, Maciek, bo my się żegnamy właśnie teraz.
0: Już?
1: No nie wiem,
0: bo ja później przyszedłem.
1: No właśnie, no.
0: No cóż.
1: No, to nie fajnie.
0: Powiemy tylko, kto wygrał jeszcze, prawda?
1: No, to akurat słuchacz zapał częstotliwość, super. To pośmialiśmy się razem. Powiedz mu jakiś żart jeszcze. Maciek, ty masz zawsze z rękawa. Coś takiego śmiesznego. Nie musi być śmieszne w sumie, ale tak, żeby zabrzmiało, jakby miało być śmieszne, co nie?
0: Kurczę, najlepsze jest to, że mi się w losowych momentach przypominają żarty.
1: No
0: ale
1: ja wiem,
0: tak zawsze
1: jest. Ale
0: jak
1: tak trzeba, wiesz, to tak jak komika
0: powiem.
1: Prosisz, wiesz, żeby powiedział jakiś śmieszny żart. Najlepsze jest to, że jak komuś mówisz, że pracuje w radiu. O, to powiedz coś swoim radiowym głosem.
0: Tak, daj spokój, żałosne.
1: Naprawdę, standardowo tak jest, zawsze.
0: To powiem, to mogę, ale to jest oklepany już.
1: Dawaj, Maciek, wystarczy.
0: Jak się nazywa foka bez oka?
1: No dawaj. Ja już zapomniałem tego żartu. To fajne.
0: Ale jesteś kochany, Kamil, że się zaśmiałeś.
1: Nie wiem, ale to był szczery śmiech. Ja naprawdę bardzo mi się podobał ten żart. Ja bardzo lubię ten żart, ale zapomniałem, jaki był ten.
0: Kamil jest na tyle słabo już z nami, że Tomek Paziewski właśnie chodzi dookoła konsolety i naciska jakieś guziki.
1: I wyłącza mikrofon.
0: Prawdopodobnie już nas nie słychać w ogóle.
1: Dobrze. Moi drodzy, test. No ja chyba daleko spokrewniony z panem Maciejem jestem. Napisał pan Niko do nas.
0: Dlaczego? Kojarzysz? Dlaczego tak napisał?
1: Ja też nie wiem. No nie ma to żadnego znaczenia. Moi drodzy, zwycięzca pary poprzedniej to?
0: Szczyl.
1: I fenomenalny, oczywiście. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj razem z nami cały czas. My się z państwem żegnamy i słyszymy się w czwartek. Będziesz
0: w czwartek rano.
1: Czy też się spóźnisz?
0: Z wielkim prawdopodobieństwem będę w czwartek rano.
1: Niespóźniony.
0: Nie. Moi drodzy, tylko jedna prośba do was na sam koniec. Trzymajcie kciuki za Leo Messiego.
1: No bez przesady już.
0: Trzymajcie kciuki za Leo Messiego.
1: Jesteśmy bezstronni.
0: Jeśli mnie kochacie, trzymajcie kciuki za Leo Messiego.
1: No dobrze.
0: Buziaki.
1: Maciek Kopytowski.
0: Kamil Kuć.

Bad Bunny otwiera ten odcinek basów tropikalnych i nie tylko otwiera, bo dziś odcinek specjalny, będziemy przysłuchiwać się właśnie twórczości tego wybitnego Portorykańczyka. Oczywiście powód wiadomy już dokładnie za tydzień, mniej więcej nawet o tej samej porze, jaka jest właśnie teraz. Bad Bunny będzie rozpoczynał swój koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wielki moment na pewno, bo to jest najbardziej popularny artysta teraz na świecie. To duże wyróżnienie, że Bad Bunny gra, że ta jego trasa Debit Rar Mas Fotos zahacza właśnie o Warszawę. Ja mam za sobą już 3 koncerty Bad Bunny'ego w trakcie tej trasy, 2 w Barcelonie i 1 w Londynie i mimo tego nie mogę się doczekać właśnie na ten 4. Dlatego dzisiaj sięgam po jego twórczość, nie tylko album Debit Rar Mas Fotos, ale również starsze utwory, również współpracę. Już za tydzień widzimy się z Bad Bunnym na Stadionie Narodowym i o czym już wspominałem kilka tygodni temu, po koncercie Bad Bunny'ego zapraszam wszystkich do K-Baru, tam afterparty organizowane przeze mnie, Sam Gesta i Fiego, a więc ekipa Serio wraca do gry. W K-Barze spotykamy się w bardzo ciekawym gronie DJ-skim i mam nadzieję, że dopiszecie również wy.

Bad Bunny Special, tak można określić ten odcinek basów tropikalnych. Dziś królować będzie właśnie Portorykańczyk, tak jak za równo tydzień królować będzie na Stadionie Narodowym, wypełnionym po brzegi. Jeszcze można próbować dostać bilety na różne sposoby, więc zachęcam na pewno do tego. 3-godzinny koncert Bad Bunny szykuje. Tak wygląda ta trasa właśnie, że koncert trwa aż 3 godziny. Na pewno też warto zjawić się na stadionie wcześniej, bo tam na supporcie Chuy nie jest to zbyt długi występ tego portorykańskiego zespołu, bo zdaje się ledwie około pół godziny, ale na pewno warto ich zobaczyć na żywo, albo przynajmniej zaznajomić się z ich muzyką, a ja przypominam to, co jest może najważniejszą informacją tego odcinka basów tropikalnych, że po koncercie spotykamy się wszyscy w K-barze na afterze, na którym zagram ja, ale zagrają również m.in. Samgest, Ify, Plal, Młode do Spania, a także goście z zagranicy. Pojawi się DJ Latin Chad, a więc peruwiański producent mieszkający obecnie w Berlinie, a także Indigo, a więc DJ-ka z Hondurasu.

0: Basy tropikalne w Radiu Campus. Dziś odcinek specjalny poświęcony twórczości Bad Bunny'ego. Powód oczywiście znany, za tydzień we wtorek ten wielki, ważny moment. Powoli kończy się trasa Bad Bunny'ego, debiut Tirar Mas Fotos World Tour, a właśnie jednym z ostatnich przystanków jest koncert w Polsce. Jeżeli ktoś ma jeszcze okazję i się zastanawia, proszę na pewno zdecydować się na zakup biletów, bo to niesamowite doświadczenie zobaczyć przecież obecnie najpopularniejszego artystę na świecie. I dla mnie jest też również ważny moment, bo zajmuję się muzyką między innymi z Ameryki Łacińskiej od przecież już ponad dekady. I kiedy basy tropikalne rozpoczynały swoją działalność, nigdy nie sądziłem, że dożyjemy takich czasów. Nie tylko kiedy DJ-e i producenci z Ameryki Łacińskiej na przykład pojawiają się na dużych festiwalach w Europie, ale właśnie również takiego momentu, kiedy to artysta z Ameryki Łacińskiej zapełnia Stadion Narodowy w Polsce. Bad Bunny za tydzień we wtorek w Warszawie, a po koncercie afterparty w K-barze, między innymi w towarzystwie basów tropikalnych, ale nie tylko, Samgest, Ify, Faron, Plal, Młode do Spania, do tego Luxia Sound oraz goście z zagranicy, latynoscy artyści, DJ Latin Chat i Indigo. Wszystkie informacje możecie znaleźć m.in. na Facebooku, Instagramie, a także na Resident Advisorze. Szukajcie K-Bar Powiśle i znajdziecie plakat imprezy, który odnosi się do okładki albumu Debi Tirar Mas Fotos. A to był kolejny odcinek Basów Tropikalnych. Dziś specjalny, poświęcony Bad Bunny'emu. Ja nazywam się Mikołaj Kierski i mówię do zobaczenia za tydzień we wtorek.
1: Yeah, Arcángel pa. Once.

Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Wybiła godzina 20, a więc czas na audycję Malowana Skrzynia DJ-a Krzaka w Radiu Campus. Ta audycja jest wyjątkowa z dwóch, a właściwie z kilku powodów, nie tylko z dwóch. Po pierwsze, jestem znowu live. Wiem, przez długi czas mnie nie było, ale słuchaliście miksów, więc nie byliście osamotnieni. Druga sprawa, że dzisiejsza audycja będzie bardzo, bardzo korzenna, a to z tego względu, że już w najbliższy czwartek, 9 lipca, rozpoczyna się jeden z moich, jeśli nie najbardziej ulubiony, festiwal muzyczny w tym kraju, Folkowisko. Folkowisko w tym roku pod hasłem Łukiem Karpat. Folkowisko to festiwal, który odbywa się już od kilkunastu lat w małej wioseczce na Podkarpaciu, w niedaleko Cieszanowa, w Gorajcu, i co roku naprawdę zapewnia nam mnóstwo artystycznych i niesamowitych muzycznych uniesień, ale oprócz muzycznych uniesień jest i scena słowa, są teatry, warsztaty, no i potańcówki i mnóstwo innych towarzyszących wydarzeń. Te trzy dni warto naprawdę spędzić na Podkarpaciu w Gorajcu, albowiem jest to niesamowite miejsce z cudowną atmosferą. Właściwie nazywanie tego festiwalem trochę się mija z celem, ponieważ jest to nawet nie tyle festiwal, co po prostu cudowne spotkanie z cudownymi ludźmi. Dzisiejszą audycję rozpocząłem od utworu Piotra Adamasiewicza i jego projektu Into the Roots oraz utworu pod tytułem NASA Krówka. Ta właśnie ekipa otworzy pierwszy dzień festiwalowy na scenie głównej, ponieważ już od dwóch lat festiwal się rozrasta i są dwie sceny. Jest scena główna oraz scena tradycji, a także scena niemuzyczna zwana sceną słowa, na której to można się spotkać z różnymi pisarzami, pisarkami, poetkami, dramaturżkami, dramaturgami i innymi ludźmi, którzy robią w słowie. Dwie sceny muzyczne, scena słowa oraz jeszcze wiele scen warsztatowych. Także jeśli ktoś jeszcze nie ma wakacyjnych planów na najbliższy weekend, to zapraszam. A po muzycznych uniesieniach na wszystkich scenach, właśnie na tym festiwalu zagra też moja skromna osoba, legendarne już i tradycyjne folko disco. Ale nie uprzedzajmy wydarzeń. Następną artystami, którzy wystąpią po Piotrze Damasiewiczu na scenie głównej, będzie grupa Wowakin, stowarzyszeniem Niny Kodorskiej. Być może część słuchaczy znają tych artystów, po pierwsze z mojej audycji, bo Wowakin już się pojawiali w moim programie kilkukrotnie. Muzycy, którzy czerpią swój repertuar z rejonów muzycznych Radomszczyzny, Mazowsza Zachodniego, Ziemi Sannickiej, Kujaw, Podlasia, Południowego Lubelszczyzny, Kurpiowszczyzny oraz Rzeszowszczyzny, grają gdzieś tam na pograniczu tradycji folku i improwizacji, ale tym razem do Gorajca przyjeżdżają z innym projektem, albowiem razem z Niną Kodorską stworzyli oni ścieżkę dźwiękową do serialu 1607 i z takim projektem przedstawił się nam na scenie i z tego też projektu usłyszymy w tej chwili utwór Cóżeś ty, Kasiu, zrobiła. Wowakin, Nina Kodorska, których usłyszymy pierwszego dnia festiwalu Folkowisko w Gorajcu w najbliższy czwartek.

Wowa Kin, Nina Kodorska w utworze Cóżeś ty Kasiu zrobiła. Zespół ten zagra jako drugi pierwszego dnia, czyli w najbliższy czwartek, pierwszego dnia, dnia rozpoczęcia festiwalu Folkowisko w Gorajcu. Festiwal Folkowisko w Gorajcu, jak chciałem wam przypomnieć, będę przypominał całą dzisiejszą godzinę, rozpoczyna się w najbliższy czwartek, będzie trwał do soboty. Dwie duże sceny muzyczne oraz scena słowa, a także dużo towarzyszących wydarzeń. Scenę muzyczną, scenę główną zamknie Sokół Orkiestra, zespół prowadzony przez multiinstrumentalistę Przemysława Sokoła, który między innymi współpracował też z Justyną Soczkowską czy zespołem Bakrzyż. Tymczasem wtedy, w tym samym dniu będzie też grała mała scena. Na małej scenie scena tradycja startuje we czwartek, ale równocześnie będzie scena słowa, która startuje we czwartek, w piątek startuje mała scena. W scenie słowa Antonina Palarczyk autostopem po ukraińskim w froncie oraz Robert Gmiterek, Lulaj Żerostocze, Kołysanka dla Pogranicza. I tak nam się kończy czwarteczek, potem jest piątek. Piątek, w piątek dużo dobra muzycznego, dobra kulturowego, dobra artystycznego. Od 17 na scenie głównej laureaci przeglądu, konkursu przeglądu Nowe Źródła. Na scenie tradycji piątek o 5 rano w ramach scenek tradycji w Kapliczce na Wodzie zagra Paweł Iwan, cudowny cymbalista, między innymi znany z grupy Hajda Banda, którą tutaj już prezentowałem wielokrotnie. Oprócz tego teatr na dzieci, dla dzieci Cerkiew Krajka, teatr tej ziemi Janosik Przebudzenie. To teatralne wydarzenia, które się zakończą przed samymi koncertami. I na scenie tradycji o 19.30 skład Niearchaiczny, następnie o 21.30 kapela Samopołudnie, a o 23.30 orkiestra Galicja. A na scenie głównej, na dużej scenie, która jest od zeszłego roku nowością, po laureatach przeglądu Nowe Źródła, o 18.00 wystąpi Chudaki Village Band, 9-osobowa ekipa z Ukrainy, mieszkająca w Karpatach od 20 lat, dokładnie w regionie Marmure, od 20 lat już wykonują na setkach festiwalów wokół całej Europy, w wielu krajach, naprawdę super rozpoznawalna ekipa. Z ich ostatniej płyty pod tytułem Wandruj, specjalnie dla was utwór Dorule, a przed wami Chudaki Village Band.

Chudaki Village Band prosto z ukraińskich Karpat, którzy to rozpoczną zaraz po wygranych konkursu przeglądu Nowe Źródła, rozpoczną drugi dzień festiwalu Folkowisko, odbywającego się w tym roku pod hasłem Łukiem Karpat, i oni to zagrają o 18 w najbliższy piątek, 10 lipca. W piątek też bardzo silna scena słowa, działająca już od 9 rano. O 9 rano Monika Szewczyk, Romska Kultura, Gadziowska Gadka. O 9.30 Paweł Grabowski, Jak dobrze umrzeć na polskiej wsi, lekcje z hospicjum. O 12 Ziemowit Szczerek, Jak schachować geografię, wschód, zachód i wielkie oszustwo mapy. O 14 Ewa Chwałko, Łukiem Karpat, 84 dni samotnej wędrówki. O 16 Mateusz Wyżyga, Co wie się zrobić człowiekiem, od sołtysa do profesora. I o 17.30 Konstanty Czawaga oraz Anton Lubi z Jori Kloca, a Kulturalny Front, czyli Jak artyści walczą na wojnie. A równocześnie obok, w cudownej, pięknej, malowniczej, drewnianej, historycznej cerkwi, o 15 Monika Tadra, Przywróceni do życia, Jak pięknie słuchać o najgorszych tragediach. Także jak ktoś między koncertami, przed koncertami chce trochę się literacko wzbogacić, to oczywiście ma ku temu mnóstwo możliwych, cudownych sytuacji. A tymczasem po grupie Chudaki Village Band w piątek na scenę o 20 wejdzie grupa Wołosi. Grupę tę prezentowałem już kilkukrotnie na antenie swojego programu. Powstała w 2010 roku. Założyli to bracia Krzysztof i Stanisław Lasoniowie, którzy mają głębokie rodzinne tradycje muzyczne. Ich pierwszy album zdobył Grand Prix w konkursie Europe Broadcasting Union w Bratysławie. Naprawdę cudowna ekipa, niesamowite brzmienia. No i ja przygotowałem utwór pod tytułem Transylwania z płyty Wołosi i Lasoniowie. Przed wami Wołosi, którzy zagrają w piątek na festiwalu Folkowisko w Gorajcu. Folkowisko pod hasłem Łukiem Karpat.

ale przyczadowali Wołosi z utworem Transylwania, którzy będą drugim dużym zespołem występującym w piątek 10 lipca na głównej scenie folkowiska Łukiem Karpat. Także naprawdę będzie się działo na tej scenie. Teraz troszkę mocniej. Aha, oprócz scen, oczywiście mówiłem o teatrach, mówiłem o scenach, warsztatach, których nie wymienię wam naprawdę, bo lista warsztatów jest przeogromna. Ale może potem spróbuję część z nich przynajmniej przytoczyć, ale na pewno będą warsztaty robienia pająków, na pewno będą warsztaty wycinanek, wybijanek, drzeworytów, warsztaty dla dzieci, ponieważ ważnym elementem, ważną częścią folkowiska jest tak zwana dzieciowioska, gdzie można tak naprawdę na cały festiwal zostawić sobie dziecko, samemu iść zasmakować kultury ludowej, a dziecko będzie zaopiekowane. Oprócz tego będzie strefa NGOsów, wioska NGOsów, organizacje, między innymi Stowarzyszenie Turystyka z Pasją, Rodzice dla Klimatu, Fundacja Ukraiński Dom, DIM, Dom Integracji Międzynarodowej, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i wiele, wiele innych wspaniałych pozarządowych organizacji wspierających nie tylko kulturę ludową, ale też i działania ekologiczne. Po Wołosach będzie nieco mocniej. Mam nadzieję, że Filip z audycji Cyrku Pit Stop nie obrazi się, że trochę wejdę w jego buty, bo teraz coś, co rzadko się zdarza na antenie mojej audycji przynajmniej, będzie metal. A właściwie folk metal, grupa Kronika, założona w 2014 roku w Jaworznie, gra właśnie folk metal, heavy folk lub folk rock, jak sami nazywają swoją muzykę. Jest to muzyka inspirowana szeroko pojętą muzyką ludową, celtycką oraz folkową z całego przepraszam, z obszaru całej Europy, ale z takim właśnie gitarowym, trochę rockowym, metalowym pazurem. Oprócz tego są tu skrzypce, gitary elektryczne, perkusje, no, flet, lira korbowa i wiele, wiele różnych ludowych, etnicznych instrumentów. Specjalnie przed wami Kronika w utworze Wampiur. Kronika wystąpi o godzinie 22 na głównej scenie festiwalu Folkowisko w piątek 10 lipca.

Trochę groźnie i mroczno się nam zrobiło za sprawą grupy Kronika i utworu Wampiur. Grupa Kronika wystąpi 22 w piątek 10 lipca na festiwalu Folkowisko w Gorajcu, na który serdecznie przez całą godzinę będę Was zapraszał. Kronika, heavy folk, folk metal, a po nich wcale nie będzie lżej. Giordi Staruch o północy na głównej scenie zagra. Giordi Staruch to mój bardzo dobry druh. Znamy się z różnych muzycznych przelotów. Wcześniej działał z zespołem Jori Kłoc, o którym też dzisiaj opowiem. Tam się zresztą poznaliśmy i skumplowaliśmy. Występował on nawet w mojej rodzinnej Włodawie razem ze mną na tej samej scenie. Jest to jednoosobowy multiband, jednoosobowy człowiek orkiestra pochodzący z Lwowa, multiinstrumentalista, producent muzyczny, który obecnie ze swoją żonusią i trójką dzieci rezyduje w Krakowie. Jest on, tak jak wspomniałem, jednoosobową orkiestrą. Występuje jako jednoosobowy zespół, który nie dość, że śpiewa, to równocześnie gra na lirze korbowej, które sam wykonuje te liry, gitarze, instrumentach perkusyjnych, syntezatorze i wszystko to potem lupuje, zapętla i w ten sposób bardzo biegle i wspaniale łączy ze sobą tradycyjne pieśni, melodie ukraińskie z elementami muzyki elektronicznej, bitowej czy klubowej. Wystąpił w ukraińskiej wersji programu The Voice, gdzie doszedł do bardzo wysokiego szczebla, a obecnie właśnie rezyduje w Polsce i koncertuje też po całej Europie. Zagra on na zakończenie piątkowej sceny głównej festiwalu Folkowisko Łukiem Karpat, Giordi Staruch. Ja przygotowałem jego utwór Graj Konio. Przed Wami ukraiński one man band Giordi Staruch i Graj Konio.

Giordi Staruch, Graj koniu, który zakończy scenę główną w piątek na festiwalu Folkowisko w Gorajcu, na który Was serdecznie przez cały dzisiejszy program zapraszam. Dla przypomnienia, Folkowisko, cudowny festiwal w tym roku pod hasłem Łukiem Karpat, zaczyna się w najbliższy czwartek, 9 lipca w małej podkarpackiej wiosce Gorajec. Można tam dojechać z Warszawy jednym PKS-em. Trzeba wysiąść w Cieszanowie i potem się jakoś przemieścić te kilka kilometrów. Czwartek, piątek, sobota. Trzy dni pełne muzyki. Dwie muzyczne sceny. Scena słowa, teatry, warsztaty, rękodzieło. Zapomniałem powiedzieć też o stoiskach. Jest Jarmark Cudów, gdzie można kupić sobie różne cudowne rękodzieła artystyczne. Przyznaję, że co roku coś tam sobie zawsze kupuję sobie albo mojej narzeczonej, którą z tego miejsca specjalnie pozdrawiam, i ten utwór będzie dedykowany dla niej, albowiem przenosimy się do soboty na 11 lipca. Najpierw zanim scena główna, scena tradycji tradycyjnie zaczyna się o 5 rano w kaplicy na wodzie, wystąpi zespół Krajka, o 13 w cerkwi grupa Łada, a już potem na scenie tradycji od 19.30 duże koncerty. Najpierw kapela Ozimkowicza, o 21.00 Teatr Ognia Insomnia, potem Szepsze Rewel, o 21.30 i o 23.30 kapela Apostola. Tak się prezentuje scena tradycji, a na scenie głównej o 17.00 laureaci przeglądu Nowe Źródła, o 18.00 grupa Czarnina, a o 20.00 prawdziwa petarda, którą już miałem okazję widzieć kilka razy na żywo, których gościliśmy tu w tym przeuroczym, cudownym naszym radiowym studio, kapela ze wsi Warszawa i Basałyki ze swoim projektem Sploty. Niesamowite połączenie dubów, reggae, basów razem z polskim potężnym folkiem. To będzie coś niesamowitego. W ogóle sobota to jest naprawdę urwanie. Całe te trzy kapele, które zakończą ten festiwal, myślę, że rozniosą Gorajec. Na początek właśnie o 20.00 kapela ze wsi Warszawa i Basałyki, a specjalnie dla Was utwór W samym sercu.

kapeli ze wsi Warszawa, Basałyki w utworze W samym sercu zagrają w sobotę 11 lipca na głównej scenie festiwalu Folkowisko, który w tym roku odbywa się pod hasłem Łukiem Karpat. Nie wspomniałem oczywiście o sobotniej scenie słowa, teraz przypomnę. Scena słowa działa niezależnie od samego ranka, od 9. Na początek Grażyna Bochenek, San Rzeka, którą łączy, rzeka, która dzieli. O 10.30 Tomasz Kosiek, Jak zostać gumisiem, czyli jagodowy biznes na Zakarpaciu. O 12.00 Światy wyobrażone, fantazje prawdy, prawda fantazji, Radek Rak. O 14.00 Maciej Jarkowiec, Stany przedzawałowe, więcej niż historia ludowa USA. O 15.30 Maciej Janowski, Góry, które mówią wieloma językami, Karpaty niejednoznaczne. O 17.00 Olga Solarz, Ocalić to, co ocala, kultura na wojnie, a równocześnie w cerkwi, cudownej, pięknej cerkwi, o 14.30 Magda Zych, Wspólnota w różnorodności, wiejskie rytuały. Tak się prezentuje scena słowa na festiwalu Folkowisko, w sobotnia scena słowa, ostatniego dnia festiwalu. I ostatniego dnia festiwalu jeszcze zostały nam dwa zespoły do prezentacji. Po kapeli ze wsi Warszawa wystąpią dwa składy, połączone siły dwóch składów. Jeden skład miałem już okazję prezentować na antenie Radia Campus. Miałem okazję z nimi grać, zapoznać się. W sumie to też tacy moi dobrzy koledzy z różnych też innych składów, czyli Nic po nie. Ekipa, czteroosobowa ekipa, która łączy muzykę folkową, miejską, uliczną z brzmieniami popowymi, codziennymi, znanymi nam z radia, ale gościnnie tym razem z nimi wystąpi Bum Bum Orkiestra, czyli zespół założony, polski zespół muzyczny założony w 2014 roku, który wykonuje utwory będące połączeniem muzyki bałkańskiej, klezmerskiej i polskie. Jest to naprawdę bombowa muzyczna petarda, jak sama nazwa wskazuje. Jestem ciekaw, jak połączone siły tych dwóch niesamowitych żywiołów wybrzmią na żywo na głównej scenie Folkowiska. Nie mamy jeszcze nagrań tych dwóch składów wspólnych, ale mamy nagrania Nic po ni, którzy wystąpili naprawdę na wielu festiwalach i na Folkowisku chyba już nawet będą raz trzeci występować, ale my mamy nieco starszy ich utwór, specjalnie dla was, zespół Nic po nie. Nie powiem, jaki tytuł utworu, sami się domyślicie, sami usłyszycie. Nic po nie na głównej scenie Folkowiska wystąpią w sobotę ostatniego dnia Folkowiska o godzinie 22.00. Nic po niej, Bum Bum Orkiestra.

Nic po nie, tym razem solowo, ale w sobotę, 11 lipca, sobota będzie należeć dla nas, dla nich, a przynajmniej część głównego czasu na głównej scenie, gdzie Nic po nie wystąpił z Bumbum Orkestar. Cały festiwal zakończą w sobotę o północy, o 12.30, pół godziny po północy, zespół Jori Kłoc. Jori Kłoc, ukraińska folkowo-rockowa petarda pochodząca z Lwowa, założona już w 2008 roku, łączy swoje twórczość, w swojej twórczości łączy pieśni ukraińskie ludowe, motywy oparte na tradycyjnych motywach muzycznych z elektronicznymi brzmieniami. Obecnie część chłopaków walczy na wojnie, więc to jest też rzadka sytuacja, żeby ich usłyszeć. Zresztą podobno przygotowali totalnie nowy projekt muzyczny, totalnie nowe utwory, oprócz oczywiście znanych i przebojów. Zagrają też nowe rzeczy, częściowo inspirowane i oparte klimatem wojennym. I wtedy niestety zakończy się folkowisko, na które, przyznam się, czekam co roku. Dla mnie to jest taki naprawdę święto na początku lipca. Jeszcze raz przypominam, dzisiejszy cały program poświęcony był festiwalowi Folkowisko, które w tym roku odbywa się pod hasłem Łukiem Karpat. Festiwal ten rozpocznie się w najbliższy czwartek, 9 lipca, potrwa do soboty, 11 lipca. Dwie sceny muzyczne, scena słowa, cerkiew, tysiące warsztatów, dzieciowioska, jarmark cudów, a także dwa dni pod rząd, czwartek i piątek, bo wtedy pewnie jeszcze będą mieli siły. Nas będzie folko disco, czyli impreza z moją skromną osobą jako DJ-a, która tradycyjnie kończy dwa dni festiwalowe muzyczne. Zawsze jest to zabawa do białego rana w stodole lub na scenie. W tym roku nie wiem jeszcze, gdzie zagram, ale na pewno czwartek i piątek po głównej scenie, po wszelkich wydarzeniach muzycznych będzie jeszcze okazja tupnąć nóżką. Ja was serdecznie zapraszam, bo to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Jeszcze raz folkowisko Łukiem Karpat. Czwartek, 9 lipca, piątek, 10 lipca, sobota, 11 lipca wystąpią Wowaki, wymienię albo wszystkich z głównej sceny. Piotr Damasiewicz, Into the Roots, Wowakin i Nina Kodorska, Soulcool Orchestra. Tak wygląda czwartek. Piątek, Chudaki, Village Band, Wołosi, Kronika i Jordi Staruch. Sobota, Czarnina, Kapela ze wsi Warszawa i Basałyki, Nic po niej, Bumbum Orchestra i Jori Kłoc. I tym Jorijem Kłocem zakończymy ich chyba największy przebój, Siadaj, kochanie moje. To była audycja, którą przygotował i poprowadził DJ Krzaku. Do usłyszenia za tydzień i mam nadzieję, że do zobaczenia na folkowisku w czwartek, piątek i sobotę 9, 10, 11 lipca. Cześć!

0: 97.1 FM.
1: The Rocked FM 108.9. It's that feeling.

i kazały całować chleb, gdy upadał. I całowaliśmy ten chleb, gdy upadał. A teraz błagam, ty też mnie pocałuj, bo czekam na sygnał, by wstawać. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo

leżakowanie. Chociaż ani razu wtedy nie spałem i tak sobie myślę, co jest tym leżakowaniem teraz. A pamiętasz, jak nieraz przed spaniem rozmawialiśmy o przeróżnych rzeczach i czasem głupich nawet. Ale kładłem w tobie nadzieję i wiarę, jak łokcie na parapet albo tę herbatę z granulek na ławy. Bo są rzeczy, których nie wolno nam pić i których nie wolno nam jeść. Jak na przykład jarzębina. Gdy jemy ryby, to musimy uważać na ości, ale za to nie musimy aż tak bardzo pościć jak dorośli. A teraz dotknij mnie, tylko trochę wystarczy. Nie chcę już wracać do naszych wspomnień na tarczy. A teraz dotknij mnie, jeśli to słyszysz, bo tak bardzo

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Fuck Apple, she coming home.

너 지금

0: Niesamowity jest ten nowy Moonspell, The Great Wolf in the Sky, z płyty, która się ukazała w zeszły piątek, Far From God. Mam nadzieję, że jeszcze do tej płyty będziemy mieli okazję wracać. Zespół Moonspell niedługo na Castle Party wystąpi, więc będzie okazja, żeby ich obejrzeć na żywo. No, zespół, który wielokrotnie w Polsce koncertował i na klubach różnych, i na festiwalach. Zawsze warto obejrzeć. Troszeczkę dzisiaj o festiwalach będziemy mówili, bo dzisiaj sezon festiwalowy się już w pełni toczy, a wakacje się dopiero zaczęły. I to jest właśnie kolejne wydanie wakacyjne audycji Circle Pit Stop. Dobry wieczór, Robert Filipowski. Dzisiaj z wami będę do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy też będziecie ze mną, bo sobie posłuchamy dużo muzyki nowej, ale też troszeczkę sięgniemy po rzeczy starsze, ale będzie pewien konkretny powód. Natomiast jeżeli mówimy o nowościach, to chyba już absolutną nowością jest zespół Edge Case, który wydał swojego drugiego singla. O zespole Edge Case opowie nam Łata, który jest z nami na linii. Halo? Słyszymy się?
1: Halo, cześć, słychać mnie?
0: O, teraz cię słychać, teraz się bardzo dobrze słychać. Powiedz, Edge Case to jest raczej twój solowy projekt, to jest zespół, jak to wygląda?
1: To jest w sumie zespół jednoosobowy, który tworzy muzykę punk-rockową, alt-punkową, właściwie w swoim pokoju. Stwierdziłem, że wreszcie nadszedł czas, żeby spełnić swoje marzenie i nagrać swoje kawałki. Docelowo chciałbym jakby w pełnym składzie grać koncerty, no bo muzyka punk rockowa najlepiej czuje się w klubie. Także na tę chwilę nagrywam sam kawałki i liczę, że skleję.
0: Czyli zaczynasz tak jak prawdziwi punkowcy od swojej sypialni, od takiego bardzo samodzielnego działania do it yourself i dopiero potem chcesz to szerzej nieść.
1: Tak, dokładnie. Z tym, że mam takie nastawienie, że robię to przede wszystkim dla siebie, bo zawsze było to moim marzeniem, dlatego mam taką swobodę w działaniu. Robię to trochę na własnych zasadach, metodą prób i błędów. Uczę się i komponowania, i śpiewania, pisania tekstów, co zresztą okazało się świetną terapią. Miksuję sam kawałki, nagrywam wszystko w swoim pokoju, także to jest niezła zabawa i jeżeli coś się uda dalej z tym zrobić, to będzie super.
0: Czyli Edge Case jest twoim pierwszym projektem, czy wcześniej miałeś jakieś próby inne, żeby właśnie tworzyć coś tak samemu w sypialni?
1: Myślę, że to jest kolejna gdzieś tam iteracja moja muzyczna, kolejne gdzieś próby. Wcześniej grałem w różnych zespołach, mniejszych, bez jakby większych sukcesów, ale doświadczenie gdzieś tam sceniczne mam. Grałem też w coverbandach.
0: Na gitarze? Na czym grałeś?
1: Gitara elektryczna, głównie prowadząca, zaczynałem w okresie maturalnym. Później grałem w zespole psychodeliczny rock. Na syntezatorze, na organach, też gitarka. Grałem również w tribute bandzie Pearl Jamu, gdzie graliśmy album ten. No i potem miałem trochę przerwy i teraz wracam z kolejną odsłoną, powiedzmy solową, ale chciałbym jakby mieć to, trzymać to w kategoriach zespołu i jakby skołować całą ekipę do grania.
0: Bo pytam o ten instrument, dlatego że skoro teraz tworzysz sam, to musisz ogarniać trochę więcej niż jeden instrument i nawet jeżeli powiedzmy części rzeczy pomaga komputer, no to i tak musisz myśleć jak perkusista, myśleć jak basista i myśleć jak gitarzysta, żeby to wszystko jakoś zaaranżować spójnie.
1: No tak, dokładnie. Tutaj jestem samoukiem, także gdzieś tam melodię sobie komponuję, na przykład na pianinie, na klawiszach. Jakieś proste bity też gram na perkusji, aczkolwiek Nie ukrywam, że tutaj w moich nagraniach na singlach jest jeszcze automat perkusyjny. Kolejne numery już będą raczej z prawdziwym człowiekiem, że jestem w kontakcie z perkusistami, także zespół raczej będzie się poszerzał tutaj, bo perkusyjnie nie jestem w stanie w takim tempie punk rockowym niestety grać. No i bas sobie też sam dogrywam. Także raczej jestem multiinstrumentalistą.
0: No ale tak, już masz kontakt z perkusistami, to już jest duży krok, bo to zawsze najtrudniej zespołom znaleźć perkusistę, czyli co? Ale rozumiem, że jeżeli ktoś by chciał się do ciebie zgłosić na jakiś instrument, to może to robić.
1: Zapraszam. Bardzo chętnie.
0: Powiedz, gdzie się można znaleźć w internecie?
1: Na każdych socialach edgecase.pl. To jest moja ksywka wszędzie na socialach, także można mnie znaleźć. Piszcie do mnie, jeżeli jesteście zainteresowani graniem altpunka.
0: A skąd jesteś? Bo jeżeli ktoś by chciał na próbę przyjechać, to musi wiedzieć, gdzie ma jechać.
1: Jestem z Poznania. Mhm.
0: Z Poznania, czyli do Poznania, jak ktoś ma blisko, to może do Łaty się odezwać i zespół Edgecase nagrywa. To wydałeś teraz drugi singiel, rozumiem, że masz już jakieś w zanadrzu kolejne. Ile mniej więcej masz już takiego materiału, czy na przykład gdyby się udało teraz zebrać zespół, to czy w ciągu na przykład najbliższego miesiąca, dwóch bylibyście w stanie zagrać koncert?
1: Jeżeli zespół skoczyłby na odpowiednie rytmy, to jak najbardziej. Materiału mam sporo. Kwestia jest bardziej z mojej strony selekcji, co można wydać pod szyldem Edgecase, ponieważ mam bardzo różne inspiracje i bardzo mocno krążę gatunkowo, a nie chciałbym tutaj też za dużo gatunków wrzucić do tego projektu. Także też jest kwestia selekcji tych numerów, ale myślę, że takie szybkie punkowe tempo to będzie jakby cel na pierwszą płytę.
0: No dobrze, wydałeś właśnie utwór, swój drugi singiel zatytułowany Zdolny, ale leniwy. Chcesz powiedzieć coś o tym numerze? Bo powiedziałeś, że pisanie tekstów to było dla ciebie trochę terapeutyczne. I jak się zastanawiałem teraz, czy to na przykład nie było jakieś sformułowanie, które na przykład słyszałeś od swoich nauczycieli w szkole podstawowej czy w liceum, że no, zdolny, ale leniwy.
1: No tak, to słyszałem. Wiele osób, myślę, słyszało za dzieciaka coś takiego w szkole. To jest taki humorystyczne tutaj nawiązanie, Zdolny, ale leniwy. Numer też jest trochę jakby szerszy kontekst ogólnie o chaosie w swojej głowie, o próbie uporządkowania tego wszystkiego. Czasami bywamy zagubionymi i trochę nieogarniętymi, także no, numer jest o tym i humorystyczny refren Zdolny, ale leniwy.
0: No dobrze, w takim razie my sobie słuchamy Edgecase, Zdolny, ale leniwy, a jeżeli ktoś po usłyszeniu tego numeru zapragnąłby nie tylko więcej słuchać tego zespołu, ale też w nim grać, to jest taka okazja, może się z Łatą skontaktować, bo szuka aktualnie instrumentalistów. Rozumiem, że i gitarzyści, i basiści, i perkusiści są mile widziane, a jakby ktoś może chciał na klawiszach grać z tobą, to jest taka opcja, czy klawisze raczej odpadają?
1: Jak najbardziej, też mam numery z klawiszami, także zapraszam wszystkich.
0: No to w takim razie słuchamy Edgecase, Zdolny, ale leniwy. Dzięki ci za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu.
1: Dzięki, Robert, za zaproszenie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.

I tak właśnie brzmi Edge a Case spod Poznania. Na razie jednoosobowy projekt, ale w zamierzeniu zespół, do którego możesz dołączyć także i ty. Do punkowego grania jeszcze dzisiaj wrócimy, bo będziemy troszkę opowiadali o punkowych koncertach. Natomiast zanim to troszkę przedzielimy nowością, bardzo świeżą, bo z dzisiaj, a tak naprawdę zapowiadającą płytę, która się ukaże w ten piątek, czyli troszeczkę z przyszłości. Mowa o nowym albumie Devil Driver, album zatytułowany Strike and Kill, i dzisiaj poznaliśmy kolejny singiel, który go zapowiada. No, Devil Driver zawsze potrafi dołożyć do pieca i zawsze to lubimy w Circle Pit Stop, więc sobie zajrzyjmy teraz na ten najnowszy singiel, a płytka cała już w ten piątek. Może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie będzie okazja, żeby coś jeszcze z tego albumu puścić, ale póki co najświeższy tytułowy singiel z płyty Strike and Kill.

No proszę, tutaj Devil Driver to gaz do dechy wcisnął tak, że aż dym spod opon poszedł. No ale tak to jest dzisiaj na przykład na dużych festiwalach, że jest dużo różnych scen i kiedy na jednej scenie gra taki zespół jak Devil Driver, na innej scenie może grać w ogóle coś zupełnie innego. Więc teraz wyobraźmy sobie, że sobie przechodzimy właśnie spod tej sceny na inną scenę i tam gra taki zespół jak Haken, który gra, no potrafi też zagrać metalowo, ale bardziej, już zdecydowanie bardziej progresywnie. Grupa wydaje nowe utwory, też już od pewnego czasu zapowiada coś większego. Posłuchajmy sobie jednego z tych najnowszych singli, który jest zatytułowany In a Fever Dream.

Taken in a Fever Dream. Tydzień temu, kiedy byłem tutaj w radiu, byliśmy jeszcze w trakcie tej fali upałów, kiedy pogoda, temperatura przekraczała 30 stopni i wszyscy narzekali, a nie narzekałem, ale wszyscy inni narzekali, jak jest gorąco, jak duszno, jak upalnie. No ale następnego dnia zaczął się open air, a wraz z open airem przyszła właśnie taka pogoda, jaką mamy do dzisiaj, czyli zimna, deszczowa, chłodna, wietrzna. Tegoroczny open air, co prawda nie cały taki był, no trzeci dzień chyba był najgorszy, kiedy najmocniej wiało i padało praktycznie przez cały czas, a pierwsze dwa dni były chłodne, ale jeszcze takie dosyć całkiem znośne. I podczas tych dni można było zobaczyć właśnie to, co mówiłem paręnaście minut temu, że na różnych scenach różne dźwięki, może nie aż takie progresywne jak Haken i nie aż takie ciężkie jak David Driver, ale było sporo ostrego punk rockowego grania, było sporo oczywiście takiego bardziej popowego grania, natomiast to się wszystko jakoś tam mieszało i każdy mógł zobaczyć w trakcie tego festiwalu, w trakcie tych paru dni znaleźć coś dla siebie, coś odkryć albo coś sobie przypomnieć. Tak na przykład było z zespołem Viagra Boys, który jest świetny na żywo. To są ludzie, którzy przypominają, że właśnie koncerty to nie musi być choreografia, to nie muszą być fajerwerki, jakie miała Halsey czy Zara Larsson, to nie musi być chórek i 50 tysięcy instrumentów nagranych z sekwensera i gdzieś tam puszczanych w tle. To są po prostu kolesie, którzy wychodzą i robią taki czat, że cały namiot, w którym grali, po prostu aż podskakuje. Więc sobie z tej okazji sięgnijmy na ich ostatni album Viagra Boys z 2025 roku. Chyba nie przypominam sobie, żebym go puszczał. W każdym razie pewnie gdybym puszczał, to bym miał tutaj odznaczone, że ten numer poszedł, a tak nie jest. Więc zajrzyjmy. Utwór, który otwiera tę płytę, Man Made of Meat.

Viagra Boys. Też w namiocie następnego dnia w tym samym miejscu grali Idols i to podobny spektakl, bardzo surowy, energiczny, z gitarzystą, który nie tylko zbiegał do publiczności, ale też rzucał swoją gitarę w trakcie koncertu ludziom pod sceną i oni szarpali za struny, a on tam sobie biegał wesoło. Potem oczywiście gitara do niego wróciła i mogli dokończyć koncert. Co jeszcze? No błoto można było zobaczyć. Błoto w tym sensie było trochę błota, bo padał deszcz, ale też na jednej ze scen grał zespół Błoto, który tutaj kiedyś gościliśmy. Wuja siedział tutaj razem z nami, opowiadał o płycie, z której właśnie grali utwory. Bardzo fajnie i bardzo fajnie to zostało przyjęte. Anna Calvi to taki z kolei trochę w stylu PJ Harvey, dosyć energiczne, gitarowe granie. No a na dużej scenie między innymi zespół The Cure, który wystąpił właśnie w ten deszczowy i strasznie wietrzny dzień. Podziwiam tych fanów, którzy od godziny 15-16 już tam stali pod tą sceną, kompletnie nie osłonięci przed żadnym wiatrem, żadnym deszczem, przesiąkali tą wodą, a jednak stali. Ja troszkę byłem dalej i musiałem się wspomagać ciepłą herbatą, żeby się troszkę rozgrzać, bo jednak też już byłem zmęczony po tym całym dniu. Dlatego ten koncert oglądałem tak troszkę bardziej z oddali, a to był długi koncert, ponad 2 godziny grali, zresztą i tak go troszkę skrócili, bo Robert Smith powiedział, że już im klawisze przestały działać i im zalało sprzęt i musieli już kończyć. Cały koncert był transmitowany w telewizji, co też jest ciekawe. Pamiętam takie czasy jeszcze w latach 90., na początku 2000, gdzie w telewizji można było zobaczyć koncerty różnych znanych gwiazd, aczkolwiek raczej nie transmisję, tylko retransmisję. Chociaż nie pamiętam, czy jak Genesis grało w Spotku, czy to była transmisja, czy to była retransmisja w telewizji. No w każdym razie tutaj można było zobaczyć, można znaleźć w internecie gdzieś zapis tego koncertu, więc jeżeli ktoś tak jak ja gdzieś tam schowany pod jakimś daszkiem oglądał ten koncert, to jeszcze raz go może sobie przeżyć. Ja bym teraz puścił utwór, który z The Cure jest związany, aczkolwiek tego numeru nie grali na tym koncercie, bo to nie jest ich numer, ale tam Roberta Smitha bardzo dobrze słychać w tym numerze. Może dobra, to nie będę mówił na początku, co to jest, ewentualnie powiem już po...

To oczywiście duet Roberta Smitha z Olivią Rodrigo z jej najnowszej płyty. Utwór zatytułowany What's Wrong With Me. Co ciekawe, na tej płycie jest też utwór zatytułowany The Cure, ale on z kolei brzmi jak Smashing Pumpkins, więc to jest zupełnie inna historia. A na openerze, na dużej scenie dzień wcześniej, z kolei grał Nick Cave and the Bad Seeds. No, każdy koncert Nicka Cave'a to jest po prostu jak jakaś celebracja, jak jakieś misterium. Po prostu, jeżeli nie widzieliście nigdy Nicka Cave'a and the Bad Seeds na żywo, to pójdźcie, idźcie, zobaczcie na żywo ten koncert, bo to jest jeden z tych koncertów, które po prostu każdy musi przeżyć, jak kiedyś powiedział Nergal, którego zresztą spotkałem na openerze, to jak gra ktoś taki jak Nick Cave, to po prostu idźcie go zobaczyć. To każde pieniądze nie grają roli. Odłóżcie inne obowiązki, jakie macie. To po prostu trzeba zobaczyć, bo cokolwiek bym nie zagrał, to i tak nie będzie oddawało tego, co się dzieje na żywo. No ale zagramy z płyty studyjnej i sięgniemy tym razem po album wydany w 2013 roku, czyli już 13 lat minęło, od kiedy ukazał się Push the Sky Away. I tam jest taki piękny numer, jeden z 9 pięknych numerów, Jubilee Street, o, jak to powiedział Nick Cave, dziewczynie, która mieszkała, pracowała i umarła przy Jubilee Street. To, co się dzieje na żywo podczas tego numeru, to nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, jeżeli tego nie doświadczyliście, no ale to, co jest w wersji studyjnej też jest warte, żeby przeżyć te 6,5 minuty w skupieniu, tak żeby dać się wciągnąć się tej całej historii.

No i na żywo zamiast się wyciszać, ten numer się jeszcze bardziej rozkręca i tam się dzieją jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. No ale to było dnia drugiego, natomiast my wróćmy na dzień trzeci po koncercie The Cure, kiedy już wszyscy byli zmoknięci i wyziębieni. Dobiegała północ w namiocie, w Tent Stage. Pojawiła się Ethel Cain. Ethel Cain widziałem w stodole wypełnionej kompletnie po brzegi jesienią zeszłego roku, to był chyba październik. Wtedy wystąpiła w jakiejś tam sukni, takiej troszkę jak tam z okładek jej płyt. Natomiast tutaj na openerze widać, że okazała solidarność z fanami, bo na scenę wyszła w bluzie z kapturem, w kaloszach, w czapce z daszkiem, czyli była przygotowana ewidentnie na te warunki, jakie tam panowały. I to był też wspaniały koncert, który dużo różnych emocji pozostawił i z jednym z takich utworów ja was zostawię już na ten wieczór. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam w przyszły wtorek od godziny 22 do Circle Pit Stop, a na zakończenie Ethel Cain.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

Roots and reality. Dark and heavy. It's dark and heavy. My soul.